0: Jest sobota. Joanna Bojczuk została wicemarszałkiem województwa śląskiego. Wiadukt w ciągu ulicy Wolności nad drogą krajową nr 86 w Będzinie powstał 3 miesiące przed planowanym terminem. Gliwice uzyskały dofinansowanie do rozbudowy sali szermierczej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Joanna Bojczuk została wicemarszałkiem województwa śląskiego. Zastąpi na tym stanowisku Leszka Pietraszka. Do zarządu województwa wybrano Waldemara Bojaruna, który wcześniej był wiceprezydentem Katowic. Jak mówi politolog z Uniwersytetu Śląskiego dr Tomasz Słupik, zaskoczeniem jest, że Waldemar Bojarun wbrew wcześniejszym doniesieniom nie został wicemarszałkiem.
2: No to pokazuje, że pomiędzy marszałkiem a prezydentem w jakimś stopniu iskrzy, choć media piszą, że to jest taki rodzaj, nie wiem, sojuszu, współpracy, no ale skoro umówili się panowie na stanowisko wicemarszałka, a jest tylko i wyłącznie członkiem zarządu, no to myślę, że to jest jakiś taki drobny zgrzyt. Zobaczymy, jak w nowej roli spełni się Waldemar Bojarun, no ale rosną akcje pani już teraz wicemarszałek Joanny Bojczuk.
0: Do zmiany w zarządzie województwa doszło po tym, jak dotychczasowy wicemarszałek Leszek Pietraszek został szefem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nowy sprzęt medyczny otrzymał Zakład Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. To m.in. najnowocześniejszy aparat do USG. Jak wyjaśnia dr Maciej Cebula, kierownik zakładu, dzięki temu będzie można uzyskać więcej wyników badań.
3: Aparat daje nam możliwość nie dość, że dokładniejszych badań w tym zakresie, które robiliśmy dotychczas, co dodatkowo możemy tutaj dołożyć pomiary ilościowe, które dotychczas nie były dla nas dostępne. Otwiera to szeroką drogę do diagnostyki chorób wątroby, chorób układu mięśniowo-szkieletowego, chorób tarczycy. Bardzo przydatne to będzie także dla naszych pacjentów w poradni nieswoistych chorób zapalnych jelit.
0: Doposażono też rezonans magnetyczny w nowoczesne rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję. Koszt tego sprzętu to 2 miliony złotych, a środki na jego zakup pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Wiadukt w ciągu ulicy Wolności nad drogą krajową nr 86 w Będzinie jest gotowy. Prace związane z przebudową obiektu zakończyły się 3 miesiące przed planowanym terminem. Tym samym zniknęły utrudnienia, mówi rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Twardysko.
4: Zarówno na DK86, jak i na łącznicach oraz samej ulicy Wolności. W miejsce dwóch wysłużonych obiektów powstał nowy, nowoczesny wiadukt, który obsługuje zarówno ruch samochodowy, jak i rowerowy. Droga dla rowerzystów została poprowadzona bezpośrednio po obiekcie, co poprawia bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników.
0: Inwestycja kosztowała niespełna 10 milionów złotych. Trwa rozbudowa sali szermierczej przy ulicy Warszawskiej w Gliwicach. Dotychczasowy budynek treningowy doczeka się remontu, ale tuż obok wybudowana zostanie też nowa sala poszerzona o widownię. Inwestycja ma kosztować około 9 milionów złotych, z czego ponad 3 miliony miasto pozyskało z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Decyzję o przyznaniu dofinansowania przekazał obecny wczoraj w Gliwicach minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
5: Ta inwestycja jest potrzebna i dzisiaj mamy tą kropkę nad i. Pieniążki zostały przekazane, inwestycja jest realizowana. Tylko się cieszyć, kibicować i patrzeć, jak w przyszłości będziemy mieć nowych medalistów, ale przede wszystkim tworzymy nowoczesne warunki do uprawiania sportu i to jest bardzo ważne.
0: Budowa i remont mają zostać ukończone w przyszłym roku. Zdaniem meteorologów sobota w regionie będzie pochmurna, ale mamy też szansę na przejaśnienia. Natomiast na południu województwa spodziewane są przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 16 do 19 stopni.

tak wszyscy po hipisowsku zbratali i zaśpiewali razem, a w ogóle po prostu poczuli się razem. Piosenka nazywa się Wychowanie.

Dzięki za czapkę, słuchajcie, dzięki za czapkę. Super czapka, w ogóle nie miałem czapki na zimę, no.

0: Jest sobota. Joanna Bojczuk została wicemarszałkiem województwa śląskiego. Wiadukt w ciągu ulicy Wolności nad drogą krajową nr 86 w Będzinie powstał 3 miesiące przed planowanym terminem. Gliwice uzyskały dofinansowanie do rozbudowy sali szermierczej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Joanna Bojczuk została wicemarszałkiem województwa śląskiego. Zastąpi na tym stanowisku Leszka Pietraszka. Do zarządu województwa wybrano Waldemara Bojaruna, który wcześniej był wiceprezydentem Katowic. Jak mówi politolog z Uniwersytetu Śląskiego dr Tomasz Słupik, zaskoczeniem jest, że Waldemar Bojarun wbrew wcześniejszym doniesieniom nie został wicemarszałkiem.
2: No to pokazuje, że pomiędzy marszałkiem a prezydentem w jakimś stopniu iskrzy, choć media piszą, że to jest taki rodzaj, nie wiem, sojuszu, współpracy, no ale skoro umówili się panowie na stanowisko wicemarszałka, a jest tylko i wyłącznie członkiem zarządu, no to myślę, że to jest jakiś taki drobny zgrzyt. Zobaczymy, jak w nowej roli spełni się Waldemar Bojarun, no ale rosną akcje pani już teraz wicemarszałek Joanny Bojczuk.
0: Do zmiany w zarządzie województwa doszło po tym, jak dotychczasowy wicemarszałek Leszek Pietraszek został szefem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nowy sprzęt medyczny otrzymał Zakład Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. To między innymi najnowocześniejszy aparat do USG. Jak wyjaśnia dr Maciej Cebula, kierownik zakładu, dzięki temu będzie można uzyskać więcej wyników badań.
3: Aparat daje nam możliwość nie dość, że dokładniejszych badań w tym zakresie, które robiliśmy dotychczas, co dodatkowo możemy tutaj dołożyć pomiary ilościowe, które dotychczas nie były dla nas dostępne. Otwiera to szeroką drogę do diagnostyki chorób wątroby, chorób układu mięśniowo-szkieletowego, chorób tarczycy. Bardzo przydatne to będzie także dla naszych pacjentów w poradni nieswoistych chorób zapalnych jelit.
0: Doposażono też rezonans magnetyczny w nowoczesne rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję. Koszt tego sprzętu to 2 miliony złotych, a środki na jego zakup pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Wiadukt w ciągu ulicy Wolności nad drogą krajową nr 86 w Będzinie jest gotowy. Prace związane z przebudową obiektu zakończyły się 3 miesiące przed planowanym terminem. Tym samym zniknęły utrudnienia, mówi rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Twardysko.
4: Zarówno na DK86, jak i na łącznicach oraz samej ulicy Wolności. W miejsce dwóch wysłużonych obiektów powstał nowy, nowoczesny wiadukt, który obsługuje zarówno ruch samochodowy, jak i rowerowy. Droga dla rowerzystów została poprowadzona bezpośrednio po obiekcie, co poprawia bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników.
0: Inwestycja kosztowała niespełna 10 milionów złotych. Trwa rozbudowa sali szermierczej przy ulicy Warszawskiej w Gliwicach. Dotychczasowy budynek treningowy doczeka się remontu, ale tuż obok wybudowana zostanie też nowa sala poszerzona o widownię. Inwestycja ma kosztować około 9 milionów złotych, z czego ponad 3 miliony miasto pozyskało z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Decyzję o przyznaniu dofinansowania przekazał obecny wczoraj w Gliwicach minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
5: Ta inwestycja jest potrzebna i dzisiaj mamy tą kropkę nad i. Pieniążki zostały przekazane, inwestycja jest realizowana. Tylko się cieszyć, kibicować i patrzeć, jak w przyszłości będziemy mieć nowych medalistów, ale przede wszystkim tworzymy nowoczesne warunki do uprawiania sportu i to jest bardzo ważne.
0: Budowa i remont mają zostać ukończone w przyszłym roku. Zdaniem meteorologów sobota w regionie będzie pochmurna, ale mamy też szansę na przejaśnienia. Natomiast na południu województwa spodziewane są przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 16 do 19 stopni.

0: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy. Choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: Szóstego dnia stworzyłeś
1: mnie.

0: nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata.
1: Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.
0: Nigdy nie będzie

0: Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek.
1: Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędli,
0: takiej Coca-Coli,
1: takiej musztardy
0: i takiego mleka. Nigdy nie będzie.

nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić.

0: rozkazy. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.
1: Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry.

0: Jest sobota. Joanna Bojczuk została wicemarszałkiem województwa śląskiego. Wiadukt w ciągu ulicy Wolności nad drogą krajową nr 86 w Będzinie powstał 3 miesiące przed planowanym terminem. Gliwice uzyskały dofinansowanie do rozbudowy sali szermierczej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Joanna Bojczuk została wicemarszałkiem województwa śląskiego. Zastąpi na tym stanowisku Leszka Pietraszka. Do zarządu województwa wybrano Waldemara Bojaruna, który wcześniej był wiceprezydentem Katowic. Jak mówi politolog z Uniwersytetu Śląskiego dr Tomasz Słupik, zaskoczeniem jest, że Waldemar Bojarun wbrew wcześniejszym doniesieniom nie został wicemarszałkiem.
2: No to pokazuje, że pomiędzy marszałkiem a prezydentem w jakimś stopniu iskrzy, choć media piszą, że to jest taki rodzaj, nie wiem, sojuszu, współpracy, no ale skoro umówili się panowie na stanowisko wicemarszałka, a jest tylko i wyłącznie członkiem zarządu, no to myślę, że to jest jakiś taki drobny zgrzyt. Zobaczymy, jak w nowej roli spełni się Waldemar Bojarun, ale rosną jak Joanny Bojczuk.
0: Do zmiany w zarządzie województwa doszło po tym, jak dotychczasowy wicemarszałek Leszek Pietraszek został szefem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nowy sprzęt medyczny otrzymał Zakład Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. To m.in. najnowocześniejszy aparat do USG. Jak wyjaśnia dr Maciej Cebula, kierownik zakładu, dzięki temu będzie można uzyskać więcej wyników badań.
3: Aparat daje nam możliwość nie dość, że dokładniejszych badań w tym zakresie, które robiliśmy dotychczas, co dodatkowo możemy tutaj dołożyć pomiary ilościowe, które dotychczas nie były dla nas dostępne. Otwiera to szeroką drogę do diagnostyki chorób wątroby, chorób układu mięśniowo-szkieletowego, chorób tarczycy. Bardzo przydatne to będzie także dla naszych pacjentów w poradni nieswoistych chorób zapalnych jelit.
0: Doposażono też rezonans magnetyczny w nowoczesne rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję. Koszt tego sprzętu to 2 miliony złotych, a środki na jego zakup pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Wiadukt w ciągu ulicy Wolności nad drogą krajową nr 86 w Będzinie jest gotowy. Prace związane z przebudową obiektu zakończyły się 3 miesiące przed planowanym terminem. Tym samym zniknęły utrudnienia, mówi rzecznik katowickiego oddziału generalnej krajowych Iśin Twardysko.
4: Zarówno na DK 86, jak i na łącznicach

0: oraz samej ulicy Wolności. W miejsce dwóch wysłużonych obiektów powstał nowy, nowoczesny wiadukt, który obsługuje zarówno ruch samochodowy, jak i rowerowy. Droga dla rowerzystów została poprowadzona bezpośrednio po obiekcie, co poprawia bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników.
1: Inwestycja kosztowała niespełna 10 milionów złotych. Trwa rozbudowa sali szermierczej przy ulicy Warszawskiej w Gliwicach. Dotychczasowy budynek treningowy doczeka się remontu, ale tuż obok wybudowana zostanie też nowa sala poszerzona o widownię. Inwestycja ma kosztować około 9 milionów złotych, z czego ponad 3 miliony miasto pozyskało z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Decyzję o przyznaniu dofinansowania przekazał obecny wczoraj w Gliwicach minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
2: Ta inwestycja jest potrzebna i dzisiaj mamy tą kropkę nad i. Pieniążki zostały przekazane, inwestycja jest realizowana. Tylko się cieszyć, kibicować i patrzeć, jak w przyszłości będziemy mieć nowych medalistów, ale przede wszystkim tworzymy nowoczesne warunki do uprawiania sportu i to jest bardzo ważne.
1: Budowa i remont mają zostać ukończone w przyszłym roku. Zdaniem meteorologów sobota w regionie będzie pochmurna, ale mamy też szansę na przejaśnienia. Natomiast na południu województwa spodziewane są przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 16 do 19 stopni.
3: To czas na ostatnie piątkowe wiadomości w Radiu Z. Temat dla nas Ola Wojciechowska.
4: Umowa podpisana, rząd rusza na zakupy z pieniędzy z Safe. Policja w Słupsku szuka kierowcy, który potrącił dziecko, potrzebna pomoc świadków. Węgry bez Orbana i od jutra premierem będzie Peter Madziar. Polska się zbroi za pieniądze z Safe. Dziś podpisaliśmy umowę i zaczynamy zakupy. A na liście są system obrony antydronowej, budowa tarczy wschód, wozy bojowe piechoty Borsuk, samoloty cysterny do tankowania w powietrzu. Do końca maja powinno być podpisanych około 40 kontraktów. Na co jeszcze pójdą pieniądze z Safe, powie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
5: Nie chodzi tylko o to, jaki konkretnie sprzęt i broń kupimy za ponad 180 miliardów euro. Korzyści będzie więcej, przekonuje pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
6: Krótkoterminowo to jest dozbrojenie polskiej armii, średniookresowo to jest wzmocnienie polskiej gospodarki i zakładów zbrojeniowych, a długoterminowo otwiera to też nas na kontrakty z całej Unii Europejskiej dzięki wspólnym zakupom.
5: A to ma oznaczać, że pojawią się duże szanse na szybki rozwój polskiego sektora obronnego i na duże zyski dla naszych fabryk broni.
4: Pierwsza transza europejskich funduszy ma wpłynąć w najbliższych dniach, potem kolejne transze w ramach zawierania następnych kontraktów. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma nowego szefa. Karol Nawrocki powołał na to stanowisko Bartosza Grodeckiego, byłego wiceministra MSWiA w rządzie Mateusza Morawieckiego. Ze szczegółami teraz reporter Radia Z Krzysztof Grządziewski.
7: Liczę na pracowitość i zdeterminowanie, powiedział prezydent po wręczeniu nominacji nowemu szefowi BBN za chwalczenie urzędnika państwowego, w tym w MSWiA oraz w MSZ.
8: Wywiązywał się z zadań, które wymagały nie tylko odporności psychicznej, nie tylko wiedzy, ale także gotowości do pewnych poświęceń.
7: Gdy pracował w MSWiA, Bartosz Grodecki odpowiadał za kontakt ze Strażą Graniczną w momencie pierwszych hybrydowych ataków ze strony Białorusi na polską granicę. Był także odpowiedzialny za ewakuację współpracowników NATO z Afganistanu. Krzysztof Grządziewski, Radio Z.
4: Grodecki zastąpił Sławomira Cęckiewicza, który zrezygnował z funkcji szefa PBN pod koniec kwietnia. Naczelna Izba Lekarska chce odwołania wiceminister zdrowia Katarzyny Kęckiej. Wniosek trafił już do premiera. Jak wiecie z Radia Z, Izba nie zgadza się z zarzutami resortu, który mówi o uchylaniu się od kontroli i nierozliczeniu umów na ponad 2 miliony złotych. Naczelna Izba Lekarska jest jedynym samorządem, który się nie rozliczył, mówi Kęcka.
9: W przypadku, kiedy Naczelna Izba Lekarska w dalszym ciągu będzie uchylała się od kontroli, podejmiemy decyzje, które mogą skutkować nałożeniem kar wynikających z umowy, w tym kar finansowych.
4: Samorząd lekarski zarzuty te odpiera i wyjaśnia, że do resortu poszła prośba o przełożenie terminu kontroli. Chcieliśmy, żeby odbył się po trwającym teraz zjeździe lekarzy, mówi rzecznik Izby dr Jakub Kosikowski.
10: No i mieliśmy nadzieję, że ministerstwo się przychyli do tej prośby. Zaprosimy od razu po zjeździe, który kończy się 23 maja, bo mówię, nie mam nic do ukrycia, niezwłocznie to wszystko dopełnimy, tylko po prostu w tym terminie, który ministerstwu był znany. No będziemy mieli problem z dotrzymaniem tego wszystkiego. No i niestety nie spotkało to się ze zrozumieniem ministerstwa.
4: Zarzutów wobec pracy minister Kęckiej jest więcej. Pismo o jej odwołanie trafiło już na biurko premiera. Potrącił 9-letniego chłopca i uciekł. Policja szuka kierowcy, który spowodował wypadek. Wczoraj

0: Wieczorem na Banacha w Słupsku. Do tej pory nie udało się ustalić, jakiej marki samochodem się poruszał. Policja liczy na pomoc innych kierowców, którzy przejeżdżali tamtędy i mieli kamerki w samochodach.
1: Skierowani na miejsce policjanci wstępnie ustalili, że 9-letni chłopiec wbiegł z zaparkowanego samochodu na ulicę, w wyniku czego doszło do kontaktu z jadącym na tę chwilę nieustalonym pojazdem, który nie zatrzymał się i odjechał z miejsca zdarzenia. Chłopiec został przewieziony do szpitala celem udzielenia mu dalszej pomocy oraz przeprowadzenia dalszych badań.
0: Mówił Amadeusz Galus z policji w Słupsku. Niemal miesiąc od wygranych wyborów, jutro oficjalnie władza na Węgrzech przejmie Tisza z Péterem Madziarem na czele. Od 10 zacznie się inauguracyjne posiedzenie nowego parlamentu i wybór nowych władz, premiera i marszałka. Maciej Bąk śledzi dla Was czas wielkiej zmiany na Węgrzech. Maćku, w noc wyborów Budapeszt praktycznie nie spała. Jak będzie w ten weekend?
2: Ma być tak samo, a może i bardziej hucznie. Pierwsza sesja parlamentu potrwa około 5 godzin. Poza głosowaniami ma na niej wystąpić na przykład romska kapela z wioski Sukost, która zrobiła furorę podczas kampanii, gdy odwiedził ją Madziar. Około 15 nowy premier złoży przysięgę, potem przed parlamentem będzie parada wojskowa, a wszystko zakończy się wielką imprezą przy moście łańcuchowym. W pożegnaniu reżimu pomogą węgierscy artyści, którzy tuż przed wyborami na podobnym koncercie zgromadzili w Budapeszcie dziesiątki tysięcy ludzi.
0: Tuż przed powołaniem nowego rządu Péter Madziar uciął pierwszy skandal. Jego szwagier nie obejmie jednak teki ministra sprawiedliwości. Urząd obejmie doświadczona prawniczka. Precyzja, stalowe nerwy i doskonały refleks. Tych cech i umiejętności potrzebuje idealny kierowca warszawskiego transportu publicznego. Na bemowskim lotnisku można je było dzisiaj przećwiczyć. Odbyły się tam mistrzostwa kierowców. To nie jest lekki chleb, ale praca daje satysfakcję, mówili reporterowi Radia Z uczestnicy zawodów.
3: Ciężej na pewno niż osobówką.
4: Skoro pan tutaj jest, to musi być pan dobry.
3: Ja wiem, czy dobry.
5: 22 lata kręcę, więc myślę, że dobrze kręcę. Dużo łatwiej jest jeździć autobusem jak osobówką. Siedzi się wyżej, więcej się widzi.
6: Precyzja i nerwy to są dwa elementy, które stanowią o szybkim wykonaniu tej próby.
7: To jest płyta poślizgowa z awaryjnym zatrzymaniem.
4: Takich sytuacji, aż takich ekstremalnych, chyba na co dzień nie macie.
7: Jedynie jak są nieodśnieżone drogi.
8: To trzeba robić z pasji, to trzeba kochać. Moi rodzice są zawodowcami, dlatego.
4: Jeździli po warszawskich drogach?
8: Do tej pory pracują.
0: Z kierowcami, mistrzami transportu miejskiego rozmawiał reporter Radia Z Piotr Gawroński. A w redakcji jest już Michał Krasucki. I w jego imieniu zapraszam na wydania wiadomości od północy.
9: Radio Z. Pierwsze źródło.

0: Skrzyżowanie Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Na skrzyżowaniu tych dwóch głównych ulic stolicy Polski postawiono słup drogowskaz. Drogowskaz informuje, gdzie leżą Helsinki, Kopenhaga, Oslo. A gdzie leży Warszawa?
1: Pocztówka z Warszawy. Lato 2019. Na zdrowie.

Ustawienia fabryczne. WWA, WWA, WWA, WWA, lato 2K19. Oto pocztówka z WWA. Drogi, drogi, drogi, drogi.

0: miałeś tych marnych rozdań. Chciałbyś się z miasta wydostać. Pamiętasz jak babcia cię wiozła?
1: Gdzie?
0: Gdzieś na Mazurii. Ładnie śpiewała na kasecie Majka Jeżowska. Teraz to panie i koks, i szama i boks, jak Hala Mirowska. Wracasz z mandatem do domu się bojąc, że cię własna matka nie pozna.

0: niby żołnierz na froncie. Czuwa Jan Paweł II, nikt się nie boi w narodzie.
1: Nikt.
0: Jak ryby Pana Jezusa, każdy się dwoi i troi na co dzień. Chłop skacze z mostu, bo chyba chce sprawdzić, czy potrafi chodzić po wodzie. Nie potrafił.
2: Urlop spędzony w mieście ma dużo zalet. Nie wyjeżdżamy, więc odpadają na przykład kontakty z PKP. No tak, ktoś powie, że na Mazurach, nad morzem lub w górach inne powietrze. Ale część samochodów też tam pojechała na wczasy, więc w mieście luźniej.

0: Jest sobota. Joanna Bojczuk została wicemarszałkiem województwa śląskiego. Wiadukt w ciągu ulicy Wolności nad drogą krajową nr 86 w Będzinie powstał 3 miesiące przed planowanym terminem. Gliwice uzyskały dofinansowanie do rozbudowy sali szermierczej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Joanna Bojczuk została wicemarszałkiem województwa śląskiego. Zastąpi na tym stanowisku Leszka Pietraszka. Do zarządu województwa wybrano Waldemara Bojaruna, który wcześniej był wiceprezydentem Katowic. Jak mówi politolog z Uniwersytetu Śląskiego dr Tomasz Słupik, zaskoczeniem jest, że Waldemar Bojarun wbrew wcześniejszym doniesieniom nie został wicemarszałkiem.
2: No to pokazuje, że pomiędzy marszałkiem a prezydentem w jakimś stopniu iskrzy, choć media piszą, że to jest taki rodzaj, nie wiem, sojuszu, współpracy, no ale skoro umówili się panowie na stanowisko wicemarszałka, a jest tylko i wyłącznie członkiem zarządu, no to myślę, że to jest jakiś taki drobny zgrzyt. Zobaczymy, jak w nowej roli spełni się Waldemar Bojarun, ale rosną akcje pani już teraz wicemarszałek Joanny Bojczuk.
0: Do zmiany w zarządzie województwa doszło po tym, jak dotychczasowy wicemarszałek Leszek Pietraszek został szefem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nowy sprzęt medyczny otrzymał Zakład Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. To m.in. najnowocześniejszy aparat do USG. Jak wyjaśnia dr Maciej Cebula, kierownik zakładu, dzięki temu będzie można uzyskać więcej wyników badań.
3: Aparat daje nam możliwość nie dość, że dokładniejszych badań w tym zakresie, które robiliśmy dotychczas, co dodatkowo możemy tutaj dołożyć pomiary ilościowe, które dotychczas nie były dla nas dostępne. Otwiera to szeroką drogę do diagnostyki chorób wątroby, chorób układu mięśniowo-szkieletowego, chorób tarczycy. Bardzo przydatne to będzie także dla naszych pacjentów w poradni nieswoistych chorób zapalnych jelit.
0: Doposażono też rezonans magnetyczny w nowoczesne rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję. Koszt tego sprzętu to 2 miliony złotych, a środki na jego zakup pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Wiadukt w ciągu ulicy Wolności nad drogą krajową nr 86 w Będzinie jest gotowy. Prace związane z przebudową obiektu zakończyły się 3 miesiące przed planowanym terminem. Tym samym zniknęły utrudnienia, mówi rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Twardysko.
4: Zarówno na DK86, jak i na łącznicach oraz samej ulicy Wolności. W miejsce dwóch wysłużonych obiektów powstał nowy, nowoczesny wiadukt, który obsługuje zarówno ruch samochodowy, jak i rowerowy. Droga dla rowerzystów została poprowadzona bezpośrednio po obiekcie, co poprawia bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników.
0: Inwestycja kosztowała niespełna 10 milionów złotych. Trwa rozbudowa sali szermierczej przy ulicy Warszawskiej w Gliwicach. Dotychczasowy budynek treningowy doczeka się remontu, ale tuż obok wybudowana zostanie też nowa sala poszerzona o widownię. Inwestycja ma kosztować około 9 milionów złotych, z czego ponad 3 miliony miasto pozyskało z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Decyzję o przyznaniu dofinansowania przekazał obecny wczoraj w Gliwicach minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
5: Ta inwestycja jest potrzebna i dzisiaj mamy tą kropkę nad i. Pieniążki zostały przekazane, inwestycja jest realizowana, tylko się cieszyć, kibicować i patrzeć, jak w przyszłości będziemy mieć nowych medalistów, ale przede wszystkim tworzymy nowoczesne warunki do uprawiania sportu i to jest bardzo ważne.
0: Budowa i remont mają zostać ukończone w przyszłym roku. Zdaniem meteorologów sobota w regionie będzie pochmurna, ale mamy też szansę na przejaśnienia. Natomiast na południu województwa spodziewane są przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 16 do 19 stopni.
6: 23. To czas na ostatnie piątkowe wiadomości w Radiu Z. Temat dla nas Ola Wojciechowska.
7: Umowa podpisana, rząd rusza na zakupy z pieniędzy z safe. Policja w Słupsku szuka kierowcy, który potrącił dziecko. Potrzebna pomoc świadków. Węgry bez Orbana i od jutra premierem będzie Peter Madziar.
6: Trzecia.
7: Polska się zbroi za pieniądze z Safe. Dziś podpisaliśmy umowę i zaczynamy zakupy. A na liście są system obrony antydronowej, budowa tarczy wschód, wozy bojowe piechoty Borsuk, samoloty cysterny do tankowania w powietrzu. Do końca maja powinno być podpisanych około 40 kontraktów. Na co jeszcze pójdą pieniądze z Safe, powie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
8: Nie chodzi tylko o to, jaki konkretnie sprzęt i broń kupimy za ponad 180 miliardów euro. Korzyści będzie więcej, przekonuje pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
9: Krótkoterminowo to jest dozbrojenie polskiej armii, średniookresowo to jest wzmocnienie polskiej gospodarki i zakładów zbrojeniowych, a długoterminowo otwiera to też nas na kontrakty z całej Unii Europejskiej dzięki wspólnym zakupom.
8: A to ma oznaczać, że pojawią się duże szanse na szybki rozwój polskiego sektora obronnego i na duże zyski dla naszych fabryk broni.
7: Pierwsza transza europejskich funduszy ma wpłynąć w najbliższych dniach, potem kolejne transze w ramach zawierania następnych kontraktów. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma nowego szefa. Karol Nawrocki powołał na to stanowisko Bartosza Grodeckiego, byłego wiceministra MSWiA w rządzie Mateusza Morawieckiego. Ze szczegółami teraz reporter Radia Z Krzysztof Grządziewski.
10: Liczę na pracowitość i zdeterminowanie, powiedział prezydent po wręczeniu nominacji nowemu szefowi BBN. Zachwalał jego prawie 20-letnie doświadczenie urzędnika państwowego, w tym w MSWiA oraz w MSZ.
11: Wywiązywał się z zadań, które wymagały nie tylko odporności psychicznej, nie tylko wiedzy, ale także gotowości do pewnych poświęceń.
10: Gdy pracował w MSWiA, Bartosz Grodecki odpowiadał za kontakt ze Strażą Graniczną w momencie pierwszych hybrydowych ataków ze strony Białorusi na polską granicę. Był także odpowiedzialny za ewakuację współpracowników NATO z Afganistanu. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
7: Grodecki zastąpił Sławomira Cęckiewicza, który zrezygnował z funkcji szefa PBN pod koniec kwietnia. Naczelna Izba Lekarska chce odwołania wiceminister zdrowia Katarzyny Kęckiej. Wniosek trafił już do premiera. Jak wiecie z Radia Z, Izba nie zgadza się z zarzutami resortu, który mówi o uchylaniu się od kontroli i nierozliczeniu umów na ponad 2 miliony złotych. Naczelna Izba Lekarska jest jedynym samorządem, który się nie rozliczył, mówi Kęcka.
12: W przypadku, kiedy Naczelna Izba Lekarska w dalszym ciągu będzie uchylała się od kontroli, podejmiemy decyzje, które mogą skutkować nałożeniem kar wynikających z umowy, w tym kar finansowych.
7: Samorząd lekarski zarzuty te odpiera i wyjaśnia, że do resortu poszła prośba o przełożenie terminu kontroli. Chcieliśmy, żeby odbył się po trwającym teraz zjeździe lekarzy, mówi rzecznik Izby dr Jakub Kosikowski.
13: No i mieliśmy nadzieję, że ministerstwo się przychyli do tej prośby. Zaprosimy od razu po zjeździe, który kończy się 23 maja, bo mówię, nie mam nic do ukrycia, niezwłocznie to wszystko dopełnimy, tylko po prostu w tym terminie, który ministerstwu był znany. No będziemy mieli problem z otrzymaniem tego wszystkiego, no i niestety nie spotkało to się ze zrozumieniem ministerstwa.
7: Zarzutów wobec pracy minister Kęckiej jest więcej. Pismo o jej odwołanie trafiło już na biurko premiera. Potrącił 9-letniego chłopca i uciekł. Policja szuka kierowcy, który spowodował wypadek wczoraj wieczorem na Banacha w Słupsku. Do tej pory nie udało się ustalić, jakiej marki samochodem się poruszał. Policja liczy na pomoc innych kierowców, którzy przejeżdżali tamtędy i mieli kamerki w samochodach.
14: Skierowani na miejsce policjanci wstępnie ustalili, że 9-letni chłopiec wbiegł z zaparkowanego samochodu na ulicę, w wyniku czego doszło do kontaktu z jadącym na tę chwilę nieustalonym pojazdem, który nie zatrzymał się i odjechał z miejsca zdarzenia. Chłopiec został przewieziony do szpitala celem udzielenia mu dalszej pomocy oraz przeprowadzenia dalszych badań.
7: Mówił Amadeusz Galus z policji w Słupsku. Niemal miesiąc od wygranych wyborów, jutro oficjalnie władza na Węgrzech przejmie Tisza z Peterem Madziarem na czele. Od 10 zacznie się inauguracyjne posiedzenie nowego parlamentu i wybór nowych władz, premiera i marszałka. Maciej Bąk śledzi dla Was czas wielkiej zmiany na Węgrzech. Maćku, w noc wyborów Budapeszt praktycznie nie spała. Jak będzie w ten weekend?
15: Ma być tak samo, a może i bardziej hucznie. Pierwsza sesja parlamentu potrwa około 5 godzin. Poza głosowaniami ma na niej wystąpić na przykład romska kapela z wioski Sukost, która zrobiła furorę podczas kampanii, gdy odwiedził ją Madziar. Około 15 nowy premier złoży przysięgę, potem przed parlamentem będzie parada wojskowa, a wszystko zakończy się wielką imprezą przy moście łańcuchowym. W pożegnaniu reżimu pomogą węgierscy artyści, którzy tuż przed wyborami na podobnym koncercie zgromadzili w Budapeszcie dziesiątki tysięcy ludzi.
7: Tuż przed powołaniem nowego rządu Peter Madziar uciął pierwszy skandal. Jego szwagier nie obejmie jednak teki ministra sprawiedliwości. Urząd obejmie doświadczona prawniczka. Precyzja, stalowe nerwy i doskonały refleks. Tych cech i umiejętności potrzebuje idealny kierowca warszawskiego transportu publicznego. Na bemowskim lotnisku można je było dzisiaj przećwiczyć. Odbyły się tam mistrzostwa kierowców. To nie jest lekki chleb, ale praca daje satysfakcję, mówili reporterowi Radia Z uczestnicy zawodów.
16: Ciężej na pewno niż z osobówką.
17: Skoro pan tutaj jest, to musi być pan dobry.
16: Czy ja wiem, czy dobry?
18: 22 lata kręcę, więc myślę, że dobrze kręcę. Dużo łatwiej jest jeździć autobusem jak osobówką. Siedzi się wyżej, więcej się widzi.
19: Precyzja i nerwy to są dwa elementy, które stanowią o szybkim wykonaniu tej próby.
20: To jest płyta poślizgowa z awaryjnym zatrzymaniem.
17: Takich sytuacji, aż takich ekstremalnych, chyba na co dzień nie macie.
20: Jedynie jak są nieodśnieżone drogi.
21: To trzeba robić z pasji, to trzeba kochać. Moi rodzice są zawodowcami, dlatego.
17: Jeździli po warszawskich drogach?
21: Do tej pory pracują.
7: Z kierowcami, mistrzami transportu miejskiego rozmawiał reporter Radia Z Piotr Gawroński. A w redakcji jest już Michał Krasucki. I w jego imieniu zapraszam na wydania wiadomości od północy.
22: Radio Z. Pierwsze źródło.

0: Jest sobota. Joanna Bojczuk została wicemarszałkiem województwa śląskiego. Wiadukt w ciągu ulicy Wolności nad drogą krajową nr 86 w Będzinie powstał 3 miesiące przed planowanym terminem. Gliwice uzyskały dofinansowanie do rozbudowy sali szermierczej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Joanna Bojczuk została wicemarszałkiem województwa śląskiego. Zastąpi na tym stanowisku Leszka Pietraszka. Do zarządu województwa wybrano Waldemara Bojaruna, który wcześniej był wiceprezydentem Katowic. Jak mówi politolog z Uniwersytetu Śląskiego dr Tomasz Słupik, zaskoczeniem jest, że Waldemar Bojarun wbrew wcześniejszym doniesieniom nie został wicemarszałkiem.
2: No to pokazuje, że pomiędzy marszałkiem a prezydentem w jakimś stopniu iskrzy, choć media piszą, że to jest taki rodzaj, nie wiem, sojuszu, współpracy, no ale skoro umówili się panowie na stanowisko wicemarszałka, a jest tylko i wyłącznie członkiem zarządu, no to myślę, że to jest jakiś taki drobny zgrzyt. Zobaczymy, jak w nowej roli spełni się Waldemar Bojarun, no ale rosną akcje pani już teraz wicemarszałek Joanny Bojczuk.
0: Do zmiany w zarządzie województwa doszło po tym, jak dotychczasowy wicemarszałek Leszek Pietraszek został szefem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nowy sprzęt medyczny otrzymał Zakład Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. To między innymi najnowocześniejszy aparat do USG. Jak wyjaśnia dr Maciej Cebula, kierownik zakładu, dzięki temu będzie można uzyskać więcej wyników badań.
3: Aparat daje nam możliwość nie dość, że dokładniejszych badań w tym zakresie, które robiliśmy dotychczas, co dodatkowo możemy tutaj dołożyć pomiary ilościowe, które dotychczas nie były dla nas dostępne. Otwiera to szeroką drogę do diagnostyki chorób wątroby, chorób układu mięśniowo-szkieletowego, chorób tarczycy. Bardzo przydatne to będzie także dla naszych pacjentów w poradni nieswoistych chorób zapalnych jelit.
0: Doposażono też rezonans magnetyczny w nowoczesne rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję. Koszt tego sprzętu to 2 miliony złotych, a środki na jego zakup pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Wiadukt w ciągu ulicy Wolności nad drogą krajową nr 86 w Będzinie jest gotowy. Prace związane z przebudową obiektu zakończyły się 3 miesiące przed planowanym terminem. Tym samym zniknęły utrudnienia, mówi rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Twardysko.
4: Zarówno na DK86, jak i na łącznicach oraz samej ulicy Wolności. W miejsce dwóch wysłużonych obiektów powstał nowy, nowoczesny wiadukt, który obsługuje zarówno ruch samochodowy, jak i rowerowy. Droga dla rowerzystów została poprowadzona bezpośrednio po obiekcie, co poprawia bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników.
0: Inwestycja kosztowała niespełna 10 milionów złotych. Trwa rozbudowa sali szermierczej przy ulicy Warszawskiej w Gliwicach. Dotychczasowy budynek treningowy doczeka się remontu, ale tuż obok wybudowana zostanie też nowa sala poszerzona o widownię. Inwestycja ma kosztować około 9 milionów złotych, z czego ponad 3 miliony miasto pozyskało z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Decyzję o przyznaniu dofinansowania przekazał obecny wczoraj w Gliwicach minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
5: Ta inwestycja jest potrzebna i dzisiaj mamy tą kropkę nad i. Pieniążki zostały przekazane, inwestycja jest realizowana. Tylko się cieszyć, kibicować i patrzeć, jak w przyszłości będziemy mieć nowych medalistów, ale przede wszystkim tworzymy nowoczesne warunki do uprawiania sportu i to jest bardzo ważne.
0: Budowa i remont mają zostać ukończone w przyszłym roku. Zdaniem meteorologów sobota w regionie będzie pochmurna, ale mamy też szansę na przejaśnienia. Natomiast na południu województwa spodziewane są przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 16 do 19 stopni.
6: 23. To czas na ostatnie piątkowe wiadomości w Radiu Z. Temat dla nas Ola Wojciechowska.
7: Umowa podpisana, rząd rusza na zakupy z pieniędzy z Safe. Policja w Słupsku szuka kierowcy, który potrącił dziecko. Potrzebna pomoc świadków. Węgry bez Orbana i od jutra premierem będzie Peter Madziar.
6: Minęła właśnie 23.
7: Polska się zbroi za pieniądze z SAFE. Dziś podpisaliśmy umowę i zaczynamy zakupy. A na liście są system obrony antydronowej, budowa tarczy wschód, wozy bojowe piechoty Borsuk, samoloty cysterny do tankowania w powietrzu. Do końca maja powinno być podpisanych około 40 kontraktów. Na co jeszcze pójdą pieniądze z SAFE, powie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
8: Nie chodzi tylko o to, jaki konkretnie sprzęt i broń kupimy za ponad 180 miliardów euro. Korzyści będzie więcej, przekonuje pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
9: Krótkoterminowo to jest dozbrojenie polskiej armii. Średniookresowo to jest wzmocnienie polskiej gospodarki i zakładów zbrojeniowych, a długoterminowo otwiera to też nas na kontrakty z całej Unii Europejskiej dzięki wspólnym zakupom.
8: A to ma oznaczać, że pojawią się duże szanse na szybki rozwój polskiego sektora obronnego i na duże zyski dla naszych fabryk broni.
7: Pierwsza transza europejskich funduszy ma wpłynąć w najbliższych dniach, potem kolejne transze w ramach zawierania następnych kontraktów. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma nowego szefa. Karol Nawrocki powołał na to stanowisko Bartosza Grodeckiego, byłego wiceministra MSWiA w rządzie Mateusza Morawieckiego. Ze szczegółami teraz reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
10: Liczę na pracowitość i zdeterminowanie, powiedział prezydent po wręczeniu nominacji nowemu szefowi BBN. Zachwalał jego prawie 20-letnie doświadczenie urzędnika państwowego, w tym w MSWiA oraz w MSZ.
11: Wywiązywał się z zadań, które wymagały nie tylko odporności psychicznej, nie tylko wiedzy, ale także gotowości do pewnych poświęceń.
10: Gdy pracował w MSWiA, Bartosz Grodecki odpowiadał za kontakt ze Strażą Graniczną w momencie pierwszych hybrydowych ataków ze strony Białorusi na polską granicę. Był także odpowiedzialny za ewakuację współpracowników NATO z Afganistanu. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
7: Grodecki zastąpił Sławomira Cęckiewicza, który zrezygnował z funkcji szefa PBN pod koniec kwietnia. Naczelna Izba Lekarska chce odwołania wiceminister zdrowia Katarzyny Kęckiej. Wniosek trafił już do premiera. Jak wiecie z Radia Z, Izba nie zgadza się z zarzutami resortu, który mówi o uchylaniu się od kontroli i nierozliczeniu umów na ponad 2 miliony złotych. Naczelna Izba Lekarska jest jedynym samorządem, który się nie rozliczył, mówi Kęcka.
12: W przypadku, kiedy Naczelna Izba Lekarska w dalszym ciągu będzie uchylała się od kontroli, podejmiemy decyzje, które mogą skutkować nałożeniem kar wynikających z umowy, w tym kar finansowych.
7: Samorząd lekarski zarzuty te odpiera i wyjaśnia, że do resortu poszła prośba o przełożenie terminu kontroli. Chcieliśmy, żeby odbył się po trwającym teraz zjeździe lekarzy, mówi rzecznik Izby dr Jakub Kosikowski.
13: No i mieliśmy nadzieję, że ministerstwo się przychyli do tej prośby. Zaprosimy od razu po zjeździe, który kończy się 23 maja, bo mówię, nie mam nic do ukrycia, niezwłocznie to wszystko dopełnimy, tylko po prostu w tym terminie, który ministerstwu był znany. No będziemy mieli problem z dotrzymaniem tego wszystkiego, no i niestety nie spotkało to się ze zrozumieniem ministerstwa.
7: Zarzutów wobec pracy minister Kęckiej jest więcej. Pismo o jej odwołanie trafiło już na biurko premiera. Potrącił 9-letniego chłopca i uciekł. Policja szuka kierowcy, który spowodował wypadek wczoraj wieczorem na Banacha w Słupsku. Do tej pory nie udało się ustalić, jakiej marki samochodem się poruszał. Policja liczy na pomoc innych kierowców, którzy przejeżdżali tamtędy i mieli kamerki w samochodach.
14: Skierowani na miejsce policjanci wstępnie ustalili, że 9-letni chłopiec wbiegł z zaparkowanego samochodu na ulicę, w wyniku czego doszło do kontaktu z jadącym na tę chwilę nieustalonym pojazdem, który nie zatrzymał się i odjechał z miejsca zdarzenia. Chłopiec został przewieziony do szpitala celem udzielenia mu dalszej pomocy oraz przeprowadzenia dalszych badań.
7: Mówił Amadeusz Galus z policji w Słupsku. Niemal miesiąc od wygranych wyborów, jutro oficjalnie władza na Węgrzech przejmie Tisza z Péterem Madziarem na czele. Od 10 zacznie się inauguracyjne posiedzenie nowego parlamentu i wybór nowych władz, premiera i marszałka. Maciej Bąk śledzi dla Was czas wielkiej zmiany na Węgrzech. Maćku, w noc wyborów Budapeszt praktycznie nie spała, jak będzie w ten weekend?
15: Ma być tak samo, a może i bardziej hucznie. Pierwsza sesja parlamentu potrwa około 5 godzin. Poza głosowaniami ma na niej wystąpić na przykład romska kapela z wioski Sukost, która zrobiła furorę podczas kampanii, gdy odwiedził ją Madziar. Około 15 nowy premier złoży przysięgę, potem przed parlamentem będzie parada wojskowa, a wszystko zakończy się wielką imprezą przy moście łańcuchowym. W pożegnaniu reżimu pomogą węgierscy artyści, którzy tuż przed wyborami na podobnym koncercie zgromadzili w Budapeszcie dziesiątki tysięcy ludzi.
7: Tuż przed powołaniem nowego rządu Péter Madziar uciął pierwszy skandal. Jego szwagier nie obejmie jednak teki ministra sprawiedliwości. Urząd obejmie doświadczona prawniczka. Precyzja, stalowe nerwy i doskonały refleks. Tych cech i umiejętności potrzebuje idealny kierowca warszawskiego transportu publicznego. Na Bemowskim lotnisku można je było dzisiaj przećwiczyć. Odbyły się tam mistrzostwa kierowców. To nie jest lekki chleb, ale praca daje satysfakcję, mówili reporterowi Radia Z uczestnicy zawodów.
16: Ciężej na pewno niż osobówką.
6: Skoro pan tutaj jest, to musi być pan dobry.
16: Czy ja wiem, czy dobry?
17: 22 lata kręcę, więc myślę, że dobrze kręcę. Dużo łatwiej jest jeździć autobusem jak osobówką. Siedzi się wyżej, więcej się widzi.
18: Precyzja i nerwy to są dwa elementy, które stanowią o szybkim wykonaniu tej próby.
19: To jest płyta poślizgowa z awaryjnym zatrzymaniem.
6: Takich sytuacji, aż takich ekstremalnych, chyba na co dzień nie macie.
19: Jedynie jak są nieodśnieżone drogi.
20: To trzeba robić z pasji, to trzeba kochać. Moi rodzice są zawodowcami, dlatego.
6: Jeździli po warszawskich drogach?
20: Do tej pory pracują.
7: Z kierowcami, mistrzami transportu miejskiego rozmawiał reporter Radia Z Piotr Gawroński, a w redakcji jest już Michał Krasucki. I w jego imieniu zapraszam na wydania wiadomości od północy.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

i zrozumie, że muszę uciec, wątpić, wrócić, inaczej nie umiem. Uciekam, ja uciekam.

0: Jest sobota. Joanna Bojczuk została wicemarszałkiem województwa śląskiego. Wiadukt w ciągu ulicy Wolności nad drogą krajową nr 86 w Będzinie powstał 3 miesiące przed planowanym terminem. Gliwice uzyskały dofinansowanie do rozbudowy sali szermierczej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Joanna Bojczuk została wicemarszałkiem województwa śląskiego. Zastąpi na tym stanowisku Leszka Pietraszka. Do zarządu województwa wybrano Waldemara Bojaruna, który wcześniej był wiceprezydentem Katowic. Jak mówi politolog z Uniwersytetu Śląskiego dr Tomasz Słupik, zaskoczeniem jest, że Waldemar Bojarun wbrew wcześniejszym doniesieniom nie został wicemarszałkiem.
2: No to pokazuje, że pomiędzy marszałkiem a prezydentem w jakimś stopniu iskrzy, choć media piszą, że to jest taki rodzaj, nie wiem, sojuszu, współpracy, no ale skoro umówili się panowie na stanowisko wicemarszałka, a jest tylko i wyłącznie członkiem zarządu, no to myślę, że to jest jakiś taki drobny zgrzyt. Zobaczymy, jak w nowej roli spełni się Waldemar Bojarun, ale rosną akcje pani już teraz wicemarszałek Joanny Bojczuk.
0: Do zmiany w zarządzie województwa doszło po tym, jak dotychczasowy wicemarszałek Leszek Pietraszek został szefem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nowy sprzęt medyczny otrzymał Zakład Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. To m.in. najnowocześniejszy aparat do USG. Jak wyjaśnia dr Maciej Cebula, kierownik zakładu, dzięki temu będzie można uzyskać więcej wyników badań.
3: Aparat daje nam możliwość nie dość, że dokładniejszych badań w tym zakresie, które robiliśmy dotychczas, co dodatkowo możemy tutaj dołożyć pomiary ilościowe, które dotychczas nie były dla nas dostępne. Otwiera to szeroką drogę do diagnostyki chorób wątroby, chorób układu mięśniowo-szkieletowego, chorób tarczycy. Bardzo przydatne to będzie także dla naszych pacjentów w poradni nieswoistych chorób zapalnych jelit.
0: Doposażono też rezonans magnetyczny w nowoczesne rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję. Koszt tego sprzętu to 2 miliony złotych, a środki na jego zakup pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Wiadukt w ciągu ulicy Wolności nad drogą krajową nr 86 w Będzinie jest gotowy. Prace związane z przebudową obiektu zakończyły się 3 miesiące przed planowanym terminem. Tym samym zniknęły utrudnienia, mówi rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Twardysko.
4: Zarówno na DK86, jak i na łącznicach oraz samej ulicy Wolności. W miejsce dwóch wysłużonych obiektów powstał nowy, nowoczesny wiadukt, który obsługuje zarówno ruch samochodowy, jak i rowerowy. Droga dla rowerzystów została poprowadzona bezpośrednio po obiekcie, co poprawia bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników.
0: Inwestycja kosztowała niespełna 10 milionów złotych. Trwa rozbudowa sali szermierczej przy ulicy Warszawskiej w Gliwicach. Dotychczasowy budynek treningowy doczeka się remontu, ale tuż obok wybudowana zostanie też nowa sala poszerzona o widownię. Inwestycja ma kosztować około 9 milionów złotych, z czego ponad 3 miliony miasto pozyskało z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Decyzję o przyznaniu dofinansowania przekazał obecny wczoraj w Gliwicach minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
5: Ta inwestycja jest potrzebna i dzisiaj mamy tą kropkę nad i. Pieniążki zostały przekazane, inwestycja jest realizowana. Tylko się cieszyć, kibicować i patrzeć, jak w przyszłości będziemy mieć nowych medalistów, ale przede wszystkim tworzymy nowoczesne warunki do uprawiania sportu i to jest bardzo ważne.
0: Budowa i remont mają zostać ukończone w przyszłym roku. Zdaniem meteorologów sobota w regionie będzie pochmurna, ale mamy też szansę na przejaśnienia. Natomiast na południu województwa spodziewane są przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 16 do 19 stopni.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Dzień dobry bardzo. To jest sobota, 9 maja. Dochodzi 6. Rafał Piech w studiu Wiadomości.
2: Dzień dobry,
1: Radia
2: witamy, zapraszam.
1: Dzień dobry, słuchamy.
3: Umowa podpisana, miliardy dla polskiej zbrojeniówki z programu SAFE. Zmiana władzy na Węgrzech. Peter Madziar obejmie dziś urząd. Na koniec maja z Ukrainą znamy daty i miejsca towarzyskich potyczek piłkarskiej reprezentacji.
1: 6.
3: System obrony antydronowej, budowa tarczy wschód, wozy bojowe piechoty Borsuk, samoloty cysterny do tankowania w powietrzu. Między innymi to zamierza kupić polska armia za pieniądze z programu SAFE. Do końca maja powinno być podpisanych pierwszych 40 kontraktów. O tym, co jeszcze mają nam przynieść europejskie pożyczki na obronność, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
4: Nie chodzi tylko o to, jaki konkretnie sprzęt i broń kupimy za ponad 180 miliardów euro. Korzyści będzie więcej, przekonuje pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
5: Krótkoterminowo to jest dozbrojenie polskiej armii, średniookresowo to jest wzmocnienie polskiej gospodarki i zakładów zbrojeniowych, a długoterminowo otwiera to też nas na kontrakty z całej Unii Europejskiej dzięki wspólnym zakupom.
4: A to ma oznaczać, że pojawią się duże szanse na szybki rozwój polskiego sektora obronnego i na duże zyski dla naszych fabryk broni.
3: Pierwsze europejskie fundusze, czyli 15% zaliczki z całej sumy, mają wpłynąć w ciągu najbliższych kilku dni. Andrzej Poczobut odcina się od polskich sporów politycznych. Chodzi o sprawę przyjęcia Orderu Orła Białego. Dziennikarz Gazety Wyborczej i działacz Związku Polaków na Białorusi stanowczo dementuje internetowe doniesienia, że środowisko przekonywało go do nieodbierania orderu z rąk prezydenta Karola Nawrockiego. A o szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
6: Andrzej Poczobut stawia sprawę orderu jasno. Nikt mnie do niczego nie namawiał, mówi w rozmowie z Tok FM. Jak dodaje, jako Polak, ale także obywatel Białorusi, nie musi opowiadać się po żadnej ze stron wojny polsko-polskiej.
7: No jest naturalne, że ja i do prezydenta pójdę, i do premiera pójdę. Ktokolwiek nie przyjeżdżał do nas, z każdego ugrupowania my każdego traktowaliśmy jako przedstawiciela Polski i tak to już będzie.
6: Poczobut dodaje, że na przestrzeni lat nieuznawany przez Łukaszenkę Związek Polaków na Białorusi był wspierany przez wszystkie polskie rządy, niezależnie od tego, kto sprawował władzę. Jan Kielak, Radio Z.
3: Dziennikarz wciąż dochodzi do siebie po 5 latach w białoruskim więzieniu. Węgry szykują się do oficjalnego końca 16-letniej ery Viktora Orbana. O 10:00 zacznie się inauguracyjne posiedzenie nowego parlamentu. Premierem zostanie Peter Madziar, którego TISA uzyskała w kwietniowych wyborach większość konstytucyjną. Reporter Maciej Bąk śledzi dla Was czas wielkiej zmiany na Węgrzech. Maćku, w noc wyborów Budapeszt praktycznie nie spał. A jak będzie teraz?
8: Ma być tak samo, a może i bardziej hucznie. Pierwsza sesja parlamentu potrwa około 5 godzin. Poza głosowaniami ma na niej wystąpić na przykład romska kapela z wioski Sukost, która zrobiła furorę podczas kampanii, gdy odwiedził ją Madziar. Około 15:00 nowy premier złoży przysięgę, potem przed parlamentem będzie parada wojskowa, a wszystko zakończy się wielką imprezą przy moście łańcuchowym. W pożegnaniu reżimu pomogą węgierscy artyści, którzy tuż przed wyborami na podobnym koncercie zgromadzili w Budapeszcie dziesiątki tysięcy ludzi.
3: Peter Madziar tuż przed powołaniem rządu uciął pierwszy skandal. Ministrem sprawiedliwości jednak nie zostanie jego szwagier. Zamiast niego urząd obejmie doświadczona prawniczka. Piłkarska reprezentacja Polski zagra towarzysko z Ukrainą, potwierdził PZPN. Mecz zostanie rozegrany 31 maja. A ze mną Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Gdzie odbędzie się to spotkanie?
9: Na stadionie we Wrocławiu. Trzeba przyznać, że wybór rywala dość logiczny. Obie drużyny nie zdołały awansować na mundial. Obie przegrały baraż ze Szwecją. Ukraina w półfinale, Polska w finale. Do tego prezesi obu federacji Cezary Kulesza i Andrii Szewczenko znają się doskonale i łączą ich bardzo dobre relacje. Tym samym najbliższe plany Czerwonych są już w pełni znane. 3 dni po meczu z Ukrainą Polacy zagrają jeszcze towarzyski mecz z Nigerią. To spotkanie rozegrane zostanie na PGE Narodowym. Oba mecze będą elementem przygotowań naszej reprezentacji do rozgrywek Ligi Narodów.
3: Mecze o punkty od września. Grupowymi rywalami biało-czerwonych w Lidze Narodów będą Bośnia i Hercegowina, Rumunia oraz Szwecja.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Kuniki i Cardi. Okay. Nie mów nikomu, łamiemy zasady, bo w domu też

dors? Oh, je suis désolée. Ben non.

0: Jest siódma. 20 maja, na 20 maja sąd apelacyjny wyznaczył termin ogłoszenia wyroku w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. Katowiccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który groził podpaleniem budynku mieszkalnego. Polska podpisała z Unią Europejską umowę pożyczkową SAFE.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier poranny.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Sąd apelacyjny w Katowicach wyznaczył termin ogłoszenia wyroku w sprawie tragicznego wybuchu gazu w Szczyrku na 20 maja. Podczas wczorajszej rozprawy odwoławczej sąd wysłuchał ostatnich głosów stron, jednak ze względu na skomplikowany charakter sprawy na ostateczne rozstrzygnięcie trzeba będzie poczekać prawie 2 tygodnie. W posiedzeniu uczestniczyli bliscy ofiar katastrofy, w której w grudniu 2019 roku zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Bielska prokuratura podtrzymała swoje żądania surowszych kar dla 6 oskarżonych, przekonując, że sprawcy działali umyślnie i godzili się na ryzyko katastrofy. Przypomnijmy, że śledczy domagają się dla szefa firmy zlecającej przewiert prawie 10 lat więzienia, podczas gdy wyrok pierwszej instancji mówił o 6. Z kolei obrońcy oskarżonych wciąż wnoszą o uniewinnienie lub skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia, twierdząc, że ich klienci nie mogli przewidzieć tragicznych skutków naruszenia gazociągu. Wybuch, który całkowicie zniszczył 3-kondygnacyjny budynek, został spowodowany przewierceniem rury z gazem pod ulicą. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej uznał wcześniej winę wykonawców i osób odpowiedzialnych za dokumentację, orzekając kary od 3 do 6 lat pozbawienia wolności oraz wieloletnie zakazy wykonywania zawodu. O tym, czy te kary zostaną utrzymane, zmienione czy uchylone, dowiemy się za kilkanaście dni w Katowicach.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Nawet 3 lata więzienia grożą 64-latkowi, który groził podpaleniem budynku mieszkalnego w Katowicach-Ochojcu. Sytuację mundurowym zgłosili zaniepokojeni sąsiedzi. Wobec mężczyzny w przeszłości były już podejmowane interwencje, mówi podkomisarz Dominik Michalik z katowickiej policji.
2: Zgłaszający obawiali się, że groźby mogą zostać spełnione. 64-letni mężczyzna był znany policjantom. Pod koniec ubiegłego roku prowadzili wobec niego postępowanie w związku z nieumyślnym spowodowaniem pożaru i kierowaniem gróźb. Postępowanie to wraz z aktem oskarżenia trafiło do sądu. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał ponownie zarzut kierowania gróźb karalnych.
0: Decyzją sądu 64-latek trafił na 3 miesiące do aresztu. W Zabrzu Mikulczycach odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Polakom wysiedlonym z kresów południowo-wschodnich. Wydarzenie odbyło się w związku z 80. rocznicą przybycia wysiedleńców do Zabrza. Tablicę umieszczono na ścianie budynku Miejskiego Domu Kultury nr 1. To wydarzenie przypomina nam, że kresowiacy mieli duży wpływ na to, jak dzisiaj wygląda Zabrze, mówi prezydent miasta Kamil Żbikowski.
3: To jest wyraz ogromnej odpowiedzialności historycznej, pamięci, która jest pielęgnowana przez towarzystwa zrzeszające kresowiaków. To jest historia, która wiąże się z pojawieniem się w Zabrzu i na Górnym Śląsku takich instytucji jak chociażby Politechnika Śląska, całego know-how, które wiązało się z tym ogromnym dorobkiem polskiej nauki i kultury, który wcześniej funkcjonował w polskim Lwowie.
0: Antoni Wilgusiewicz ze Śląskiego Klubu Miłośników Historii i Kultury Lwowa zwraca uwagę na to, że wielu wysiedleńców było ludźmi o wysokim wykształceniu.
4: Większość z nich to byli ludzie dobrze wykształceni. Pediatra Artur Fali Bogowski, który założył Śląską Szkołę Pediatrii, jego uczennicą była profesor Hager-Małecka. Również i prawnicy, nauczyciele, działacze społeczni. Także była to grupa naprawdę silna i ważna.
0: Spośród Polaków wysiedlonych ze Lwowa i kresów południowo-wschodnich aż 15 tysięcy osiedliło się w Zabrzu.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Ponad 180 miliardów złotych z programu SAFE wzmocni naszą gospodarkę i bezpieczeństwo. Tak mówił po podpisaniu umowy minister finansów Andrzej Domański. Podkreślił, że miliardy złotych trafią na zamówienia do polskich fabryk, a dzięki tym środkom będziemy mogli tworzyć nowe miejsca pracy w przemyśle obronnym.
5: Skarżysko, Kamienna, Siemianowice Śląskie, Stalowa Wola, Gdynia, Tarnów. Tam wszędzie mamy polski przemysł obronny, tam wszędzie mamy zakłady pracy, tam wszędzie chcemy tworzyć sprzęt dla modernizacji polskiej armii.
0: Podpisanie umowy otwiera dla Polski nowy etap finansowania kontraktów obronnych. Jeszcze w tym miesiącu mamy otrzymać 6,5 miliarda euro zaliczki, a kolejne środki będą napływały jako mikropożyczki w kolejnych latach. Zdaniem synoptyków dziś zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Na południu województwa spodziewany jest przelotny deszcz. Termometry pokażą od 16 do 19 stopni.
6: Radiu Katowice przyszedł czas na prognoza pogody. Jeśli w maju deszcz na dworze, to jesienią chleb w komorze. To takie przysłowie, że znalazł. No na szczęście w ostatnich dniach trochę tego deszczu śleciało. No dzisiaj raczej nie będzie lecieć, jak już to jedno trochę kaj pokropi, zaś jednak deszcz w przyszłym tygodniu, deszcza idzie się spodziewać. A dzisiaj na niebie wiele chmur, a temperatura zakręci się kolejowele 15 stopni. Jutro w niedzielę już fajno majowo, pogoda z klarum na niebie i bez deszcza i do 22 stopni. Tyle w ogółach, a teraz w szczegółach. Na północy województwa na nasze przepiękne jurze od samego rana aż do południa. Jeszcze po tym na niebie oglądać będziemy wiele chmur. No po południu może kaj leciutko pokropić na termometrach. Najwięcej za dnia w Częstochowie, w Kłobucku, Zawierciu, Lublińcu, Myszkowie, Ogrodzieńcu. Termometry pokorzą kolejowele 14-15 stopni. Za to jutro w niedzielę zrobi się ciepli do 22 stopni i rządzić będzie Richty się klaran, także jak ktoś planuje jakoś wyjazd kaś na jura, no toż jutro będzie aura nam sprzyjała. W Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii dzisiaj też bez całki dzień pełno chmur na niebie i kaj nie kaj może delikatnie pokropić. Temperatura wszędzie albo prawie wszędzie zakręci się kolejowele 15 stopni. Tak będzie i w Katowicach, i w tych miastach, które sąsiadują ze stolicą województwa i trochę dalej od Katowic, w Pszczynie, na przykład w Będzinie, a też w Tarnowskich Górach, Pyskowicach, Włodzisławiu, Rybniku, Raciborzu. Wszędzie ta temperatura będzie właśnie najwięcej dzisiaj kolejowele 15 stopni. A jutro w niedziela to już klara, na niebie będzie rządzić bez deszcza, chmur mało, a temperatura do 22, nawet miejscami do 23 stopni Celsjusza. W Beskidzie Śląskim i Żywieckim tukej od rana, a że pod sum wieczór też pochmurny wiosenny dzionek. Po południu kaj nie kaj może też delikatnie pokropić. Temperatura luftu dzisiaj, jak tutaj patrzymy, na przykład w Bielsku było 14, w Cieszynie 14, w Żywcu 12, w Jeleśni 11, w Wiśle 13. Za to jutro, no jutro fajny dzień do tego, żeby się wybrać kaś na szlak górski w Beskidy, no bo też dużo klary, lekki wiatr ino i bez deszcza. Ciśnienie jeszcze popatrzymy, ciśnienie rzeczywiste w Katowicach, mo 986, mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali, no i tak się będzie mniej więcej utrzymywało. Jakość luftu, no darta chwila i w górach, i na jurze, i w aglomeracji, bych powiedział, dobro miejscami, a bardzo dobro. Ja, no toż teraz i osty pogody miałbych już na tyle. Jeszcze wam powiem szczegółowo, co się będzie działo w pogodzie 15 po 10, a 15 po 12 Cezary Orzech. Posprawię wam, jak pogoda, jako pogoda będzie na Śląsku w przyszłym tygodniu.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Ruch na głównych drogach w regionie płynny, większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. Na jedynce w Czechowicach, Dziedzicach, tam trwa budowa nowego wiaduktu. Ruch w obydwu kierunkach, czyli w stronę Bielska i Katowic, odbywa się tylko jedną jezdnią. Podobna sytuacja na Krajowej Drodze 91 pomiędzy Zawadą a Siedlcem. Tu z powodu przebudowy drogi utrudnienia polegające na tym, że jedziemy tylko jedną nitką i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, więc noga z gazu, roboty drogowe i spowolnienia także na jedynce. W Lędzinach 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
8: Dzień dobry bardzo. To sobota, to dopiero godzina 7. Czas na wiadomości w Radiu Z, które ma Rafał Piech.
9: Zawieszenie broni i wymiana jeńców. Trzydniowy rozejm między Rosją a Ukrainą. Samorząd lekarski domaga się dymisji wiceminister zdrowia. Upragniony awans po 4 latach. Wisła Kraków wraca do piłkarskiej ekstraklasy.
8: 7.
9: W życie weszło trzydniowe zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą. Ogłosił to prezydent USA Donald Trump. Rozejmowi będzie towarzyszyć też wymiana jeńców. A o szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
10: Zawieszenie broni jest związane z rocznicą zakończenia II wojny światowej i obchodzonym dziś w Rosji Dniem Zwycięstwa. Poza rozejmem dojdzie do wymiany jeńców w formule 1000 na 1000. Mam nadzieję, że to początek końca bardzo długiej, krwawej i zaciętej wojny, pisze Donald Trump w mediach społecznościowych. Jak dodaje, rozmowy nad planem pokojowym trwają i z każdym dniem są bliższe realizacji. Rozejm potwierdziły zarówno Kreml, jak i Kijów, a Wołodymyr Zełenski wydał żołnierzom specjalny rozkaz, żeby nie atakowali Moskwy podczas obchodów. Jan Kielak, Radio Z.
9: Ostatnie takie zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą miało miejsce podczas prawosławnych świąt wielkanocnych. Wtedy rozejm był systematycznie łamany. Politycy Polski 2050 z kredytem zaufania dla nowego szefa BBN. Od wczoraj Biuro Bezpieczeństwa Narodowego to stanowisko objął Bartosz Grodecki. W przeszłości dyplomata i wiceszef MSWiA w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Mam nadzieję, że jego doświadczenie pozwoli na współpracę z obozem władzy, ocenia poseł Łukasz Osmalak.
11: W mojej opinii każdy, kto będzie nowym szefem BBN-u, będzie lepszy od pana profesora Cęckiewicza. My musimy ten spór wyciągnąć poza nasze podziały polityczne. To jest kwestia naszego bezpieczeństwa. To jest kwestia współpracy z prezydentem, z rządem, z premierem, z ministrem obrony narodowej.
9: Poprzedni szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sławomir Cęckiewicz, zrezygnował ze stanowiska pod koniec kwietnia. Naczelna Izba Lekarska chce odwołania wiceminister zdrowia Katarzyny Kęckiej. Wniosek trafił już do premiera. Jak wiecie z Radia Z, Izba nie zgadza się z zarzutami resortu, który mówi o uchylaniu się od kontroli i nierozliczeniu umów na ponad 2 miliony złotych. Naczelna Izba jest jedynym samorządem, który się nie rozliczył, mówi Kęcka.
12: W przypadku, kiedy Naczelna Izba Lekarska w dalszym ciągu będzie uchylała się od kontroli, podejmiemy decyzje, które mogą skutkować nałożeniem kar wynikających z umowy, w tym kar finansowych.
9: Samorząd lekarski zarzuty te odpiera i wyjaśnia, że do resortu poszła prośba o przełożenie terminu kontroli. Chcieliśmy, żeby odbył się po trwającym teraz zjeździe lekarzy, mówi rzecznik Izby dr Jakub Kosikowski.
13: No i mieliśmy nadzieję, że ministerstwo się przychyli do tej prośby. Zaprosimy od razu po zjeździe, który kończy się 23 maja, bo mówię, nie mam nic do ukrycia, niezwłocznie to wszystko dopełnimy, tylko po prostu w tym terminie, który ministerstwu był znany. No będziemy mieli problem z dotrzymaniem tego wszystkiego. No i niestety nie spotkało to się ze zrozumieniem ministerstwa.
9: Zarzutów wobec pracy minister Kęckiej jest więcej. Pismo o jej odwołanie trafiło już na biurko premiera. Wisła Kraków wywalczała awans do piłkarskiej ekstraklasy. Zawodnicy Białej Gwiazdy przypieczętowali go na dwie kolejki przed końcem sezonu. Wczoraj wygrali z Chrobrym Głogów 2-0, a po końcowym gwizdku nastąpił wybuch radości na stadionie. Tym samym Wisła po 4 latach gry w pierwszej lidze w przyszłym sezonie zagra na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Teraz w Radiu Z więcej wiadomości sportowych, które ma dla Was Marcin Powideł.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Na czyimś gruncie warszawskim wybudowano tymczasem kolejny obiekt. Bar McDonalda. Środki masowego przekazu potraktowały przywiezienie hamburgera do Polski na równi z przywiezieniem prochu Faderewskiego. Zaś Big Mac witany był według tego samego protokołu.

więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no

Kawra z kebabem, siedzi ludzie mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pęset. Ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść znowu patrzeć w niebo. Ostatnie

0: Jest 8. Przedstawiciele polskiego rządu i Komisji Europejskiej podpisali umowę w sprawie SAFE. W informacjach także o zmianach w rozkładzie jazdy tramwajów na terenie Bytomia oraz o urodzinach katowickiej biegowej imprezy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Jeszcze w tym miesiącu powinno trafić do Polski 6,5 miliona euro. Przedstawiciele polskiego rządu i Komisji Europejskiej podpisali wczoraj umowę w sprawie SAFE, unijnej pożyczki na zbrojenia. W sumie na obronność naszego kraju będzie ponad 180 miliardów złotych. Krótkoterminowo to dozbrajanie polskiej armii, średniookresowo to wzmocnienie polskiej gospodarki i polskich zakładów zbrojeniowych, a długoterminowo otwiera nas to na kontrakty z całej Unii Europejskiej dzięki wspólnym zakupom. Tak o programie mówiła pełnomocnik rządu do spraw SAFE. O szczegółach Agata Król.
2: Polska jest pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który podpisał umowę w sprawie SAFE. Nasz kraj jest też największym beneficjentem programu. Trafi do nas ponad 180 miliardów złotych w całości przeznaczonych na zwiększenie zdolności polskiej armii i ochronę wschodniej flanki, a w efekcie na bezpieczeństwo, mówił premier Donald Tusk.
3: Mamy wszyscy nadzieję, że ominie nas otwarty konflikt, ale wiemy, w jakim czasie i miejscu żyjemy, więc chcemy mieć pewność, że polska armia i polski przemysł zbrojeniowy będą w stanie sprostać każdemu wyzwaniu.
2: Efekty programu będą rozłożone w czasie, ale obszary, w których środki będą zainwestowane w pierwszej kolejności, są znane już dziś, mówiła pełnomocnik rządu do spraw SAFE Magdalena Sopkowiak-Czarnecka.
4: Program SAM, czyli tarcza antydronowa, pioruny, amunicja 155, no i tankowanie w powietrzu.
2: Większość pieniędzy ma być inwestowana w zakupy w rodzimej zbrojeniówce. Spora część pójdzie na tak zwane refinansowanie umów już zawartych. Eksperci twierdzą, że program SAFE wzmocni nie tylko bezpieczeństwo, ale również gospodarkę państwa.
0: Podpisy pod umową złożyli minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów Andrzej Domański, unijny komisarz do spraw obrony Andrius Kubilius i Piotr Serafin, odpowiedzialny w Unii Europejskiej za budżet.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Od wczesnych godzin porannych pasażerowie komunikacji miejskiej w Bytomiu muszą się liczyć z utrudnieniami. Z powodu remontu torowiska na ulicy Zabrzańskiej zmieniły się trasy trzech linii tramwajowych. Tramwaje linii 2 odjeżdżają teraz tylko do pętli w Biskupicach, podobnie jak piątka, która kursuje z Zaborza. Z kolei linia numer 9 obsługuje skróconą trasę między zajezdnią w Chorzowie Batorym a pętlą w Rudzie Śląskiej Chebziu. Aby ułatwić pasażerom przemieszczanie się po regionie, uruchomiono dwie linie zastępcze. Autobusy oznaczone symbolem T2 kursują z bytomskiego Placu Sikorskiego do Biskupic, a pojazdy linii T29 łączą centrum Bytomia z rondem w Chebziu. Taka organizacja ruchu ma obowiązywać do nocy z niedzieli na poniedziałek. 10 lat świętuje katowicki parkrun. Co sobotę w Parku Kościuszki spotykają się tam amatorzy biegania, aby w dobrej atmosferze i bez rywalizacji aktywnie spędzić czas. A szczegóły zna reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch.
5: Parkrun to międzynarodowa inicjatywa polegająca na organizacji bezpłatnych, cotygodniowych spotkań na dystansie 5 kilometrów, które można pokonać biegiem, truchtem lub spacerem. W Katowicach pierwsze spotkanie miało miejsce 7 maja 2016 roku. Od tego czasu uczestnicy pokonali łącznie 171 tysięcy kilometrów, a przez linię mety przewinęło się ponad 4700 osób. Jednym z najważniejszych punktów programu podczas urodzin katowickiego parkrunu będzie uroczyste odsłonięcie nowej, dedykowanej tablicy, która wskazuje trasę aktywności w Parku Kościuszki. Nowością będzie też licznik czasu na mecie sfinansowany w ramach inicjatywy lokalnej miasta Katowice. Urodzinowy parkrun będziemy relacjonować dla Państwa na antenie Radia Katowice.
0: Ponieważ w urodzinach parkrunu weźmie udział biegowa drużyna Radia Katowice. A pierwsze w sezonie pchli targ odbędzie się dziś na rynku w Skoczowie. To wyjątkowa okazja do kupna i sprzedaży przedmiotów z duszą. Tak zachęca dyrektorka Miejskiego Centrum Kultury Integrator Julia Raszka.
6: Zalegają w naszych domach, piwnicach, na strychach ciekawe różne przedmioty, które dla nas może już nie są tak ciekawe, ale dla innych są perełkami niesamowitymi i mogą odzyskać drugie, trzecie, czwarte życie, czasem nawet. Nie pozbywamy się ich, przychodzimy na rynek i po prostu dokonujemy transakcji życia. Przy tej okazji można posłuchać cieszyńskiej gwary.
0: A wymiana staroci, antyków i przedmiotów kolekcjonerskich potrwa od 9 do 13. Rano jeszcze nad regionem zachmurzenie całkowite i duże, później pojawią się przejaśnienia. Na południu województwa możliwe dziś będą słabe opady deszczu, a na termometrach maksymalnie zobaczymy 21 kresek.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynamy od Tychów, ulica Sadowa, tam służby zgłaszają kolizję, droga mocno korkuje się w obydwu kierunkach. Aktualnie zwalniamy na jedynce w Pszczynie, tutaj korkują się dojazdy do świateł, obecnie więcej też samochodów na drodze numer 44 pomiędzy Mikołowem a Tychami. Na tej trasie większy ruch także w Bieruniu, ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny, większych utrudnień spodziewamy się w miejscach prac drogowych. Te przypominamy na jedynce w Czechowicach, Dziedzicach, tutaj trwa budowa nowego wiaduktu, ruch w obydwu kierunkach, czyli w stronę Bielska i Katowic, odbywa się tylko jedną jezdnią. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
8: Dzień dobry bardzo. Sobota, 9 maja, to już prawie 8. To czas na wiadomości, które ma Rafał Piech.
9: Zapraszam. Minister Obrony Narodowej chce spotkania z nowym szefem BBN. Czas na zakupy. Polska się zbroi za pieniądze. Safe. Służby nadal w akcji. Jeszcze tydzień może potrwać dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej.
8: 8.
9: Będzie spotkanie ministra obrony narodowej z nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zaproszę go i to niezwłocznie, zapowiada Władysław Kośniak-Kamysz. Od wczoraj na czele BBN-u stoi Bartosz Grodecki. Czy nowy człowiek to nowa nadzieja na dobrą współpracę? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
10: I rozmowa, i stały kontakt na linii szef MON-u, szef BBN-u wydają się właściwie czymś oczywistym, tym bardziej, że chodzi tu o bardzo ważny obszar – bezpieczeństwo. Powinniśmy mieć jak najlepsze możliwości do wymiany informacji, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Ja zawsze z dobrą wolą podchodzę do możliwej współpracy, z otwartością, z wyciągniętą ręką do tej współpracy.
10: Jak zapowiada wicepremier, zaprosi nowego szefa BBN-u na spotkanie i to niezwłocznie.
9: Wcześniej na czele BBN-u stał Sławomir Cęckiewicz. Zrezygnował ze stanowiska pod koniec kwietnia, a współpraca z rządem do najlepszych nie należała. Polska armia może zaczynać wielkie zakupy. Do wydania ma prawie 44 miliardy euro z unijnych pożyczek w ramach programu SAFE. Umowę podpisano uroczyście wczoraj w kancelarii premiera. Zaraz potem szef sztabu Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, złożył solenną deklarację.
12: Zarówno sztab generalny, jak i całe siły zbrojne dołożą wszelkich starań, aby każdą złotówkę, którą uzyskamy z tego instrumentu, jak najszybciej i jak najskuteczniej przełożyć na rzeczywiste zdolności sił zbrojnych.
9: Do końca maja ma być podpisanych 41 kontraktów, głównie z polskimi fabrykami zbrojeniowymi. Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożarów w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień strawił 300 hektarów lasu. W ostatnich dniach w walce z żywiołem pomógł padający deszcz. Mieszkańcy Józefowa, położonego kilka kilometrów od miejsca pożaru, nie kryją wdzięczności wobec strażaków.
13: Całą noc patrzyłyśmy z koleżanką, gdzie ona mieszka pod lasem. Patrzyłyśmy na to, co się dzieje. Jest to zgroza. I naprawdę państwo sobie nie wyobrażają, jak jesteśmy wdzięczni strażakom.
14: Ale tego deszczu musi być więcej, prawda?
13: Ja się modlę, proszę pana. I myślę, że wiele ludzi tutaj w Józefowie się modli. Prawdopodobnie jest sytuacja opanowana.
9: Z mieszkańcami rozmawiał reporter Radio Z Mateusz Kasiak. Puszcza Polska to teren, gdzie znajdują się m.in. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary Natura 2000. Żyje tam wiele rzadkich i chronionych gatunków ptaków. Poznań idzie na wojnę z żarówkami w ogródkach gastronomicznych na Starym Rynku. Miasto chce ograniczyć ich liczbę do maksymalnie 3 na metr bieżący. Do tego żarówki mają dawać wyłącznie ciepłe, przytłumione światło. Restauratorzy mówią o absurdzie. Zimne oświetlenie jest wyjątkowo szkodliwe dla ludzi i zwierząt, przyznaje ekspertka Sandra Kaźmierczak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
15: Każde światło, zwłaszcza to niebieskie, powoduje zaburzenia hormonalne, zaburzenia ze snem. Taki, co migrują w nocy, powinny się kierować światłem księżyca, światłem gwiazd, kierują się światłem miasta. Mogą pomylić dobrze oświetlony budynek i się po prostu o niego rozbić.
9: Ekspertka dodaje, że ponad 20% powierzchni Ziemi jest zanieczyszczona światłem, co widać nawet na zdjęciach satelitarnych. Ja tak widzę, że w Radiu Z czas na wiadomości sportowe. Ma je dla Was Marcin Powideł.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: W Radiu Katowice przyszedł czas na prognozę pogody. Jeśli w maju deszcz na dworze, to jesienią chleb w komorze. To takie przysłowie, że znalazł. No na szczęście w ostatnich dniach trochę tego deszczu śleciało. No dzisiaj raczej nie będzie lecieć jak już, to no trochę kaj nie kaj pokropi, zaś jednak deszcz w przyszłym tydniu, deszcza idzie się spodziewać. A dzisiaj na niebie wiele chmur, a temperatura zakręci się kolejowe 15 stopni. Jutro w niedzielę już fajno majowo, pogoda z klarą na niebie i bez deszcza i do 22 stopni. Tyle w ogółach, a teraz w szczegółach. Na północy województwa na nasze przepiękne jurze od samego rana aż do południa. Jeszcze po tym na niebie oglądać będziemy wiele, wiele chmur. No po południu może kaj, nie kaj, leciutko pokropić na termometrach. Najwięcej za dnia w Częstochowie, w Kłobucku, Zawierciu, Lublińcu, Myszkowie, Ogrodzieńcu. Termometry pokorzą kolejowe 14-15 stopni. Za to jutro w niedzielę zrobi się ciepli do 22 stopni i rządzić będzie richty się klaran, także jak ktoś planuje jakoś wyjazd kaś na jura, no toż jutro będzie aura nam sprzyjała. W Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii dzisiaj też bez całki dzień pełno chmur na niebie i kaj nie kaj może delikatnie pokropić. Temperatura wszędzie albo prawie wszędzie zakręci się kolejowe 15 stopni. Tak będzie i w Katowicach, i w tych miastach, które sąsiadują ze stolicą województwa i trochę dalej od Katowic w Pszczynie, na przykład w Będzinie, a też w Tarnowskich Górach, Pyskowicach, Włodzisławiu, Rybniku, Raciborzu. Wszędzie ta temperatura będzie właśnie najwięcej dzisiaj kolejowe 15 stopni. A jutro w niedziela to już klara na niebie będzie rządzić bez deszcza, chmur mało, a temperatura do 22, nawet miejscami do 23 stopni Celsjusza. W Beskidzie Śląskim i Żywieckim tukej od rana, a że pod sum wieczór też pochmurny wiosenny dzionek. Po południu kaj, nie kaj, może też delikatnie pokropić. Temperatura luftu dzisiaj, jak tutaj patrzymy, na przykład w Bielsku Białej 14, w Cieszynie 14, w Żywcu 12, w Jeleśni 11, w Wiśle 13. Za to jutro, no jutro fajny dzień do tego, żeby się wybrać kaś na szlak górski w Beskidy, no bo też dużo klary, lekki wiatr ino i bez deszcza. Ciśnienie jeszcze popatrzymy, ciśnienie rzeczywiste w Katowicach, mo 986, mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali, no i tak się będzie mniej więcej utrzymywało. Jakość luftu, no darta chwila i w górach, i na jurze, i w aglomeracji, bych powiedział, dobro miejscami, a bardzo dobro. Ja, no toż teraz i osty pogody miałbych już na tyle. Jeszcze wam powiem szczegółowo, co się będzie działo w pogodzie 15 po 10, a 15 po 12 Cezary Orzech. Posprawię wam, jako pogoda będzie na Śląsku w przyszłym tygodniu.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

Plus padających gwiazd. Nie myśl o życzeniach, wszystkie spełnią się i tak. Mam 25 lat, nieraz skończył mi się świat. Już jak gdy wracałem do domu, dostałem wpierdol od karków. Jak wtedy, kiedy dostałem od ciebie kosza w parku. Życie to jest parkour, a ja boję się zjeżdżalni w aquaparku. Końcem świata miała być matura, puste konto w banku. Jestem

Jak wróci do domu, w internecie sprawdzi, jak być kim zabawnym, jak być kim specjalnym, nie być kim zwyczajnym, jak tańczyć nie będąc pijaną, jak przestać nie chcieć obudzić się.

0: Niesamowici ponad rok. Niesamowici, naprawdę. To jest Hubert Woźniakowski, nasz basista, klawiszowiec. Wielkie oklaski prosimy dla niego. Michał Jurek, perkusista, producent. Wielkie oklaski prosimy. Ja idę tam.
1: Zróbcie też wielki hałas dla Maćka Poreni, wokalista pięknego.
0: Okej. Dzięki wielkie. Chciałbym do was wejść, ale to jest chyba za ciasno.

0: Jest 9:00. Są zmiany w rozkładzie jazdy tramwajów na terenie Bytomia. Znamy szczegóły i za chwilę je przedstawimy. W lasach w całej Polsce jest bardzo sucho, ostrzegają służby. Ponadto w informacjach o Skoczowskim Rynku, który ponownie dziś zamienia się w centrum handlu starociami.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Remont torów jest powodem utrudnień dla pasażerów tramwajów kursujących po Bytomiu. Od wczesnych godzin porannych prace trwają w rejonie ulicy Zabrzańskiej. Z tego powodu trasy trzech linii tramwajowych zostały zmienione. Wylicza Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
2: Chodzi o linie 2, 5 i 9. Tramwaje tych linii będą kursować kolejno na trasie Gliwice-Zajezdnia, Biskupice-Pętla, Zaborze-Pętla, Biskupice-Pętla oraz Chorzów-Batory-Zajezdnia, Chebzie-Pętla.
0: Uruchomione zostały dwie linie autobusowej komunikacji zastępczej. Autobusy oznaczone symbolem T2 kursują z bytomskiego placu Sikorskiego do Biskupica pojazd linii T29 łączą centrum Bytomia z rondem w Chebziu. Taka organizacja ruchu ma obowiązywać do nocy z niedzieli na poniedziałek.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W lasach w całej Polsce jest bardzo sucho. Wilgotność ściółki wynosi około 6%. Miało to wpływ na rozprzestrzenienie się pożaru w Puszczy Solskiej. Zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie, Mariusz Kieczyński, powiedział, że po zimie w lasach brakuje retencji.
3: Na Lubelszczyźnie od czasu, kiedy znikł śnieg, kiedy mieliśmy pół metra śniegu, do dzisiaj praktycznie nie spadła ani kropla deszczu, więc w lasach jest bardzo, bardzo sucho, ale również rolnicy to odczuwają, więc myślę, że wszyscy użytkownicy środowiska naturalnego, czy to rolnicy, czy leśnicy, odczuwają ten sam problem.
0: Wspomniany pożar w Puszczy Solskiej jest obecnie dogaszany. Na miejscu pracuje około 500 strażaków. Z dotychczasowych szacunków wynika, że spłonęło 300 hektarów lasu, a działaniami gaśniczymi objęty był obszar 1000 hektarów. W kulminacyjnym momencie w akcji uczestniczyło 1100 osób, w tym strażacy z całego kraju, leśnicy i wojsko. W pierwszym dniu akcji gaśniczej doszło do rozbicia jednego z samolotów biorących udział w akcji. Zginął 65-letni pilot. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju wszczęła śledztwo w sprawie przyczyn pożaru. Skoczowski Rynek ponownie zamienia się w centrum handlu starociami. Rusza kolejna edycja Pchlich Targów, organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury Integrator, które przyciągają do miasta wielu miłośników antyków i unikalnych przedmiotów. Na stoiskach można trafić na prawdziwe perełki, takie jak stare obrazy, radioodbiorniki, rzadkie książki czy zabytkową porcelanę i zegary. Wydarzenie jest otwarte dla każdego, zarówno dla zawodowych kolekcjonerów, jak i osób, które chcą dać drugie życie niepotrzebnym już przedmiotom z własnych piwnic czy strychów. Handlowanie pod gołym niebem właśnie się rozpoczyna i potrwa do 13:00. Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz napisał o tym w mediach społecznościowych. Sojusz polsko-amerykański to fundament naszego bezpieczeństwa. Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO i jeszcze lepszej ochrony Europy, tak napisał szef MON. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział Polskiemu Radiu, że możliwe jest przeniesienie wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski. Sobotni poranek rozpoczął się przy całkowitym zachmurzeniu, jednak w ciągu dnia niebo zacznie się przecierać i pojawią się przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 21 stopni, a na południu województwa mogą wystąpić słabe opady deszczu. Wiatr pozostanie słaby, wiejący z kierunków północnych.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynamy od Tychu, przypomnijmy, ulica Sadowa, tam mamy zgłoszenie kolizji, droga wciąż korkuje się w obydwu kierunkach. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny, większe utrudnienia w miejscach prac drogowych i tak jest właśnie na jedynce w Czechowicach-Dziedzicach. Tutaj trwa budowa nowego wiaduktu, ruch w obydwu kierunkach, czyli w stronę Bielska i Katowic odbywa się tylko jedną jezdnią. Podobną sytuację mamy na DK91 pomiędzy Zawadą a Siedlcem. Tu mamy utrudnienia w ruchu i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Roboty drogowe także na S1 w Lędzinach. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
5: W Radiu Katowice przyszedł czas na prognozę pogody. Jeśli w maju deszcz na dworze, to jesienią chleb w komorze. To takie przysłowie, że znalazł. No na szczęście w ostatnich dniach trochę tego deszczu śleciało. No dzisiaj raczej nie będzie lecieć, jak już to no trochę kaj nie kaj pokropi. Zaś jednak deszcz w przyszłym tygodniu, deszcza idzie się spodziewać. A dzisiaj na niebie wiele chmur, a temperatura zakręci się kolejowele 15 stopni. Jutro w niedzielę już fajno majowo, pogoda z klarą na niebie i bez deszcza i do 22 stopni. Tyle w ogółach, a teraz w szczegółach. Na północy województwa na nasze przepiękne jurze od samego rana aż do południa. Jeszcze po tym na niebie oglądać będziemy wiele chmur. No po południu może kaj nie kaj leciutko pokropić na termometrach. Najwięcej za dnia w Częstochowie, w Kłobucku, Zawierciu, Lublińcu, Myszkowie, Ogrodzieńcu. Termometry pokorzą kolejowele 14-15 stopni. Za to jutro w niedzielę zrobi się ciepli do 22 stopni i rządzić będzie richty się klaran, także jak ktoś planuje jakoś wyjazd kaś na jura, no toż jutro będzie aura nam sprzyjała. W Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii dzisiaj też bez całki dzień pełno chmur na niebie i kaj nie kaj może delikatnie pokropić. Temperatura wszędzie albo prawie wszędzie zakręci się kolejowele 15 stopni. Tak będzie i w Katowicach i w tych miastach, które sąsiadują ze stolicą województwa i trochę dalej od Katowic w Pszczynie, na przykład w Będzinie, a też w Tarnowskich Górach, Pyskowicach, Włodzisławiu, Rybniku, Raciborzu. Wszędzie ta temperatura będzie właśnie najwięcej dzisiaj kolejowele 15 stopni. A jutro w niedziela to już klara na niebie będzie rządzić bez deszcza, chmur mało, a temperatura do 22, nawet miejscami do 23 stopni Celsjusza. W Beskidzie Śląskim i Żywieckim tukej od rana, a że pod sum wieczór też pochmurny wiosenny dzionek. Po południu kaj nie kaj może też delikatnie pokropić. Temperatura luftu dzisiaj, jak tutaj patrzymy, na przykład w Bielsku Białej 14, w Cieszynie 14, w Żywcu 12, w Jeleśni 11, w Wiśle 13. Za to jutro, no jutro fajny dzień do tego, żeby się wybrać kaś na szlak górski w Beskidy, no bo też dużo klary, lekki wiatr ino i bez deszcza. Ciśnienie jeszcze popatrzymy, ciśnienie rzeczywiste w Katowicach, mo 986, mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali, no i tak się będzie mniej więcej utrzymywało. Jakość luftu, no darta chwila i w górach, i na jurze, i w aglomeracji, bych powiedział, dobro miejscami, a bardzo dobro. Ja, no toż teraz i osty pogody miałbym już na tyle. Jeszcze wam powiem szczegółowo, co się będzie działo w pogodzie 15 po 10, a 15 po 12 Cezary Orzech. Po sprawie wam, jak pogoda, jako pogoda będzie na Śląsku w przyszłym tygodniu.
6: Słuchacie Radio Z, to jest sobota, już prawie dziewiąta, wiadomości ma Rafał Piech.
7: Trump sugeruje, że amerykańscy żołnierze z Niemiec mogą trafić do Polski. To już dziś Węgrzy czekają na zaprzysiężenie Petera Madziara. Na koniec dobre prognozy dla kierowców, chodzi o ceny na stacjach paliw.
6: Dziewiąta.
7: Prezydent USA nie wyklucza przesunięcia żołnierzy wycofywanych z Niemiec do Polski. Donald Trump był o to pytany przez dziennikarzy przed wylotem na swoje pole golfowe. Reporter Radia Z Marcin Friedrich wysłuchał tej wypowiedzi. Czy to konkretna zapowiedź amerykańskiego prezydenta?
8: To była wypowiedź w jego stylu, czyli sporo słów, a konkretów niewiele. Trump przyznał jedynie, że Polska oczekiwałaby takiego właśnie scenariusza, czyli przesunięcia wycofywanych z Niemiec żołnierzy właśnie do Polski. Padły przy tym pochwały w kierunku prezydenta Nawrockiego i zapewnienia o sympatii, jaką amerykański prezydent go darzy. I na końcu, że to, czyli przesunięcie wojsk jest możliwe. Dopytywany, czy to zrobi, Trump odpowiedział jedynie być może. Amerykański prezydent zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż zapowiadane dotąd 5 tysięcy żołnierzy, ale żadne decyzje jeszcze w tej sprawie nie zapadły. Marcin Friedrich, Radio Z.
7: W środę Karol Nawrocki zadeklarował, że Polska jest gotowa przyjąć amerykańskie wojska, jeśli Trump zdecyduje się zmniejszyć ich liczebność w Niemczech. Za godzinę inauguracyjna sesja nowej nowego parlamentu na Węgrzech. Niemal miesiąc od wygranych wyborów oficjalnie władzę przejmie Tisza z Peterem Madziarem na czele. Tym samym Budapeszt żegna 16-letnie rządy Viktora Orbana. O szczegółach reporter Radia Z, Maciej Bąk.
9: O tym, jak bardzo Węgrzy potrzebowali tej zmiany, mogliśmy już przekonać się w noc po ogłoszeniu wyników wyborów. Jestem taki szczęśliwy, nareszcie. Dokonaliśmy właśnie najważniejszej rzeczy w życiu. Dlatego władze Budapesztu chcą dać Węgrom jeszcze raz możliwość nacieszenia się tą chwilą. Sesja parlamentu potrwa około 5 godzin, potem nowy premier zabierze głos przed Sejmem, a następnie miasto pogrąży się w wielogodzinnej plenerowej imprezie. A od poniedziałku nowy rząd ma wziąć się za rozliczanie poprzedników.
7: Sam Viktor Orbán zdecydował, że nie obejmie mandatu poselskiego. Andrzej Poczobut opowiada o piekle kolonii karnej. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi dochodzi do siebie po 5 latach niewoli. O szczegółach reporter Radia Z, Jan Kielak.
10: Najgorsze w więzieniu było pozbawienie wszelkich praw. Stajesz się rzeczą, którą można przesuwać, mówi Andrzej Poczobut w rozmowie z TOK FM. Jak dodaje, teraz po uwolnieniu demony wróciły.
11: Siedząc w więzieniu, ja nie miałem żadnych snów na temat więzienia. Tam 1 czy 2 razy mi się więzienie śniło. No a tu mam cały czas więzienie.
10: Dziennikarz wyjawił też, że miesiąc po uwięzieniu dostał od reżimu propozycję deportacji do Polski, ale ją odrzucił w obawie przed represjami na członkach Związku Polaków na Białorusi. Jan Kielak, Radio Z.
7: Poczobut wciąż przechodzi badanie, ale jak mówi, czuje się lepiej niż przewidywał. Ta wiadomość ucieszy kierowców. W przyszłym tygodniu jest szansa na obniżki cen paliw, także autogazu. Tu korekty mogą sięgać 10 groszy, mówi Radio Z analityk z BM Reflex Urszula Cieślak.
12: Benzyna Eurosuper 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy, możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
7: W ten weekend maksymalna cena 95 to 6,35, a diesla za litr 7,03. Te stawki obowiązują do poniedziałku włącznie.
1: Radio Z. Pierwsze źródło.

0: Jest 10:00. Zaginął 12-letni chłopiec. Tarnogórska policja prosi o pomoc w poszukiwaniach. Dziś ogólnopolski protest w obronie zwierząt ruszy już za godzinę. W województwie śląskim odbędzie się na katowickim rynku. Warunki na szlakach w Beskidach są dziś dobre, informują GoProwcy. Jedynie na Babiej Górze są trudne.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Policjanci z Tarnowskich Gór proszą o pomoc w poszukiwaniach zaginionego 12-latka. Paweł Borawski na co dzień mieszka w Gliwicach. Zaginął wczoraj w miejscowości Wojska. Podczas spaceru z grupą z ośrodka opiekuńczego nastolatek oddalił się od opiekunów i do tej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi, ani nie wrócił do miejsca zamieszkania. Paweł ma 160 cm wzrostu. W chwili zaginięcia ubrany był w czarną bluzę, czarne spodnie oraz białe sportowe buty. Każdy, kto widział chłopca lub posiada jakiekolwiek informacje o miejscu jego pobytu, proszony jest o pilny kontakt z tarnogórską policją lub pod ogólnopolskim numerem alarmowym 112. Za godzinę w 15 polskich miastach rozpocznie się ogólnopolski protest w obronie zwierząt. W województwie śląskim miłośnicy czworonogów spotkają się na katowickim rynku. Sprzeciwiamy się systemowym zaniedbaniom i domagamy realnych zmian, mówi Barbara Gaudy-Krupińska, prezes Stowarzyszenia Częstochowa dla Zwierząt.
2: Cały czas bezdomność zwierząt jest porażająca, a nasi ustawodawcy zdawają się tego nie widzieć. Chcemy jeszcze bardziej pokazać, że żeby cokolwiek zmienić w tym temacie, są bardzo proste rozwiązania, to tylko działające razem. Kastracja, czipowanie oraz edukacja.
0: Wydarzenie jest organizowane przez Fundację Karuna Ludzie dla Zwierząt oraz Koalicję na Rzecz Walki z Bezdomnością Zwierząt. Kastrujemy bezdomność.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Na większości szlaków w Beskidach warunki są dziś dobre. Taką informację przekazał Radiu Katowice ratownik dyżurny Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Artur Jeziorski. W wyższych partiach wciąż występują płaty śniegu i lód. Artur Jeziorski dodaje, że jeszcze teraz na szlakach może być bardzo zimno.
3: Te noce są jeszcze zimne nad ranem. W hali mi z Markowej-Szczawin 4-5 stopni, więc tam koło tej 4 czy 5 rano myślę, że koło tego wera jest. Także jak ktoś planuje jakieś wyjścia na wschód słońca, czy jakieś takie wcześniejsze wyjścia w góry, no to warto ubrać ze sobą jeszcze jakąś bluzę, jakąś kurtkę do plecaka.
0: W Beskidach miejscami może pojawić się dziś deszcz. Polska zrobiła krok na drodze do wypłaty czwartej transzy z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o prawie 30 miliardów złotych. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka ustaliła, że wniosek o wypłatę pozytywnie zaopiniowali przedstawiciele unijnych krajów z Komitetu Polityki Gospodarczej. Ale to jeszcze nie koniec procedur.
4: Ważny pierwszy krok i zgoda, bo gdyby któryś kraj poprosił o wyjaśnienia czy miał wątpliwości, to opóźniłoby finalizowanie procedur i wypłatę czwartej transzy. Na razie wszystko zgodnie z planem. Teraz polski wniosek zostanie przekazany drugiemu unijnemu komitetowi. Spodziewana jest także pozytywna ocena w najbliższych dniach Komitetu Finansowo-Ekonomicznego. Dopiero wtedy Komisja Europejska będzie mogła ostatecznie zatwierdzić wniosek i pieniądze na przełomie maja i czerwca będą mogły popłynąć do Polski. Pozwolą one na sfinansowanie m.in. projektów infrastrukturalnych, cyfrowych, także inwestycji wodno-kanalizacyjnych czy dotyczących sieci energetycznych.
0: Relacjonowała Beata Płomecka. Przed nami dzień z dużą ilością chmur, które po południu ustąpią nieco miejsca słońcu. Termometry wskażą dziś od 19 do 21 stopni, natomiast w rejonach podgórskich spodziewamy się od 16 do 19 stopni, a w Beskidach pogoda będzie stabilna z temperaturą od 8 do 11 stopni i słabym wiatrem.
5: W naszym studiu ponownie pojawił się Dariusz Szmit. Dzień dobry, Darku.
6: Dzień dobry, witam
5: serdecznie. Wczoraj popadało sobie w wielu miejscach i bardzo dobrze, nie oszukujmy się, ale czy ten deszcz pojawi się też dziś, czy możemy planować jakieś spacery?
6: Ja myślę, że możemy planować śmiało spacery. Jeżeli gdzieś coś pokropi, no to bardzo delikatnie i gdzie nie gdzie tylko.
5: A jak nas pokropi, to urośniemy.
6: No właśnie, to się tak mówiło.
5: Tak. Proszę cię bardzo o szczegóły.
6: Dziś, proszę państwa, Polska jest w zasięgu klina wyżu z centrami nad Zatoką Fińską oraz północno-zachodnią Rosją. Zatem w kraju zachmurzenie umiarkowane, na wschodzie i południu duże, miejscami słabe przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach mogą się zdarzyć również opady śniegu. Temperatura maksymalna od 9 stopni na północnym wschodzie, 10 nad morzem, około 15 w centrum do 17 na południu i zachodzie. Wiatr słaby, na północy i północnym wschodzie kraju umiarkowany. Z kierunków północnych tylko na południowym wschodzie, miejscami zachodni. A w województwie śląskim dziś zachmurzenie przeważnie duże i całkowite, ale w ciągu dnia doczekamy się też momentów z przejaśnieniami. Padać raczej nie powinno, a jeżeli już, to tak jak powiedziałem, gdzieniegdzie słabo i na krótko. A na termometrach dziś do 16 stopni w Katowicach i w metropolii, do 15 na Jurze w Częstochowie, do 15 również w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich też na termometrach 14-15 kresach dziś najwyżej, a wysoko w Beskidach od 8 do 11. Wiatr słaby północno-zachodni i północny. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 985, mierzone na poziomie morza 1020 hektopaskali, będzie w miarę stabilne. Biometr dziś, proszę Państwa, obojętny. W czasie najbliższej nocy już się rozpogodzi. Noc nawet bezchmurna, bez opadów, ale za to zimna, bo temperatura minimalna w zakresie 4-7 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północy. A w niedzielę, jutro, proszę Państwa, od rana w całym regionie słonecznie, w ciągu dnia zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane, bez opadów. Już no, cieplej się zrobi tak majowo, bo temperatura maksymalna po południu zakręci się w okolicach nawet 22-23 stopni Celsjusza. Wiatr słaby ze wschodu i południowego wschodu.
5: A prognozę na zimnych ogrodników, już tam coś wiadomo?
6: Masz no już jakąś? Wiadomo, no będzie zimno.
5: Będzie zimno.
6: Zimno i deszczowo. No.
5: Czyli tradycji musi stać się zadość.
6: Oczywiście.
5: Dariusz Schmidt, bardzo Ci dziękuję i spokojnego weekendu.
6: Nawzajem. Dzięki.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynamy od Tychu, przypomnijmy, ulica Sadowa, tam mamy zgłoszenie kolizji, droga wciąż korkuje się w obydwu kierunkach. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny, większe utrudnienia w miejscach prac drogowych i tak jest właśnie na jedynce w Czechowicach, Dziedzicach. Tutaj trwa budowa nowego wiaduktu, ruch w obydwu kierunkach, czyli w stronę Bielska i Katowic odbywa się tylko jedną jezdnią. Podobną sytuację mamy na DK91 pomiędzy Zawadą a Siedlcem. Tu mamy utrudnienia w ruchu i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Roboty drogowe także na S1 w Lędzinach. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
8: Słuchacie Radia Z. Jest sobota, dochodzi godzina 10. Wiadomości, Rafał Piech. Słuchamy.
9: Na Placu Czerwonym obchody Dnia Zwycięstwa między Ukrainą i Rosją. Zawieszenie broni. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Autostradowe rondo w Strykowie zmieni się w typu tornado. Kierowców czekają utrudnienia.
8: 10.
9: Na Placu Czerwonym w Moskwie trwa defilada z okazji obchodów Dnia Zwycięstwa upamiętnia rocznicę zakończenia II wojny światowej. Na miejscu jedynym przedstawicielem Unii Europejskiej jest słowacki premier Robert Fico. Tymczasem w związku z obchodami trwa trzydniowe zawieszenie broni na linii Rosja-Ukraina. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, rozejm jest na pewno ustalony?
10: Tak. Wczoraj wieczorem ukraiński prezydent na prośbę Donalda Trumpa zgodził się na rozejm, a nawet wydał odpowiedni dekret, w którym pozwoli Władimirowi Putinowi zorganizować paradę na Placu Czerwonym, obiecując, że Ukraina na pewno nie będzie celować w Moskwę i nie zakłóci obchodów rosyjskiego święta. Oczywiście rozejm ma swoje warunki i jeśli zawieszenie broni zostanie złamane przez Rosję, tak jak bywało podczas poprzednich tego typu umów, Ukraina odpowie adekwatnie. Tyle, że ukraińskie rakiety czy drony uderzą nie w cele cywilne, a w infrastrukturę wojskową albo energetyczną gdzieś w głębi kraju.
9: Trump zapowiedział, że będzie chciał przekonywać Moskwę i Kijów do wydłużenia rozejmu. Prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Zdaniem śledczych pożar realnie zagrażał życiu ludzi i spowodował duże straty w przyrodzie. Jak mówi Radiu Z rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec, śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania pożaru.
11: Które to zdarzenie nieumyślnie spowodowało zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach. To jest oczywiście artykuł 163 paragraf 2 kodeksu karnego i inne. Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenie, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
9: Ogień strawił 300 hektarów lasu. Według służb dogaszanie pogorzeliska może potrwać jeszcze tydzień. Orlen po raz czwarty w tym tygodniu obniżył hurtowe ceny paliw. Od dziś 1000 litrów oleju napędowego jest tańszy o niemal 100 zł, a benzyny o 50. Powinno się to przełożyć na spadki cen na stacjach w najbliższych dniach. A do poniedziałku włącznie cena maksymalna za litr 95 to 6,35, a diesla 7,03. Tu na kierowców czekają utrudnienia. Drogowcy zmieniają organizację ruchu na rondzie w Strykowie przy A2 w Łódzkiem. Od teraz będzie to tak zwane rondo turbinowe. Pasy będą od siebie oddzielone tak, że nie można ich zmienić po wjeździe na skrzyżowanie. Będzie bezpieczniej, tłumaczy Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
12: Na każdym z wlotów na rondo pojawi się powierzchnia wyłączona ze znakiem poziomem P13, czyli ustąp pierwszeństwa przejazdu. Jest to uzupełnienie oznakowania pionowego, także kierowcy będą tutaj mieli to wszystko bardzo czytelnie. W obrębie ronda pojawią się linie kierunkujące przejazdy samochodów.
9: Dziś ruszają tam prace i potrwają do końca weekendu. Jadąc A1 od strony Gdańska i A2 z kierunku Warszawy, rondo można omijać jadąc do węzła Brzeziny. Z kolei jadący autostradą od Poznania najwygodniej wiodą do Łodzi przez węzeł Emilia lub Zgierz Północy. Polacy coraz rzadziej pracują w weekendy. W ciągu dekady udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8%. Najczęściej to rolnicy i drobni przedsiębiorcy. To trzeci najniższy wynik w Unii, wynika z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Rzadziej od nas pracuje się tylko na Litwie i na Węgrzech, a na drugim biegunie zestawienia Grecja, Malta, Cypr i Włochy.
1: Radio Z. Pierwsze źródło.

kończy na ulicy Kozień. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się

0: Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej niezbyt ważne.
1: Disco, disco. Gdzieś nie wyszło. Czysta disco. Moja bliska przyszłość. Czysta disco. Ej, dziś nie wyszło. Czysta disco. Ej, wszędzie wszyscy wszystko.
2: Wisła, czysta disco. Miałem pisać, dziś nie wyszło. Bistro, Wisła, czysta disco. Moja bliska przyszłość. Ej, bistro.

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

0: Jest 11. Zaginął 12-letni Paweł. Tarnogórska policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach. W Siemianowicach Śląskich WOPR świętuje dziś stulecie i apeluje o zmiany w przepisach. Powiemy także o prewencyjnych patrolach, które rozpoczynają kontrolę na terenie parków krajobrazowych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Policjanci z Tarnowskich Gór poszukują zaginionego 12-latka. Paweł Borawski na co dzień mieszka w Gliwicach. Zaginął wczoraj w miejscowości Wojska w powiecie tarnogórskim. Podkomisarz Kamil Kubica z tamtejszej komendy apeluje o pomoc w znalezieniu chłopca.
2: Prosimy wszystkich o informacje w przypadku jego napotkania. Informacje można kierować bezpośrednio na numer komendy albo na numer alarmowy 112.
0: Paweł ma 160 cm wzrostu. W chwili zaginięcia był ubrany w czarną bluzę, czarne spodnie oraz białe sportowe buty. Siemianowice Śląskie są dziś stolicą polskiego ratownictwa wodnego. W mieście trwają obchody setnej rocznicy powołania pierwszej w kraju organizacji ratowniczej, która narodziła się właśnie tutaj w 1926 roku. To Komisja do Spraw Ratownictwa Wodnego przy Polskim Związku Pływackim. Jubileusz jest dla ratowników przede wszystkim okazją do apelu o pilne zmiany w prawie, aby móc skuteczniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców regionu wypoczywających nad wodą. Śląski WOPR przekonuje, że obecna ustawa z 2012 roku jest przestarzała. Ratownicy chcą możliwości tworzenia mobilnych patroli, które mogłyby legalnie interweniować na dzikich kąpieliskach, gdzie dochodzi do największej liczby utonięć. Postulują także reformę szkoleń, aby wyraźnie oddzielić uprawnienia ratowników basenowych od tych, którzy pracują na otwartych jeziorach czy rzekach. Świętowanie w Siemianowicach potrwa do wieczora. Do godziny 12 przy pływalni miejskiej można oglądać pokazy nowoczesnego sprzętu, w tym skuterów i łodzi ratunkowych. Oficjalną część obchodów zwieńczy uroczysta gala w Parku Tradycji, która rozpocznie się o 15.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Dobra informacja dla mieszkańców naszego regionu planujących górskie wycieczki. Warunki w Beskidach są dziś na ogół dobre, choć poranek był chłodny i pochmurny. Na Hali Miziowej termometry pokazały tylko 4 stopnie, a w beskidzkich dolinach temperatura wzrosła do 10 stopni. Wyjątkiem jest rejon Babiej Góry, gdzie wędrówka wciąż może być trudna ze względu na zalegające płaty śniegu. Babiogórski Park Narodowy przypomina, że najtrudniejszy żółty szlak, czyli perć akademików, jest nadal zamknięty. W tamtejszych żlebach wciąż zalega twardy, zmrożony śnieg, co stwarza realne niebezpieczeństwo. Turyści w rejonie Markowych Szczawin jeszcze do godziny 12 mogą skorzystać z otwartego dyżuru organizowanego przez ratowników GOPR. To okazja, aby podpytać o zasady bezpieczeństwa i poćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy w trudnych warunkach. Patrole prewencyjne rozpoczynają kontrolę na terenie parków krajobrazowych. Na Jurze są to patrole mieszane, które pojawiają się na terenach cennych przyrodniczo. Przypomina Paweł Kokoszka z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
3: Patrole prewencyjne składają się zwykle z pracownika służby parku krajobrazowego, ze straży leśnej oraz z policji. Patrolujemy teren parku krajobrazowego Orlich Gniazd i obszarów przyległych. Skupiamy się na obszarach chronionych, głównie na rezerwatach, na obszarach Natura 2000.
0: Patrole prewencyjne na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego będą się pojawiać cyklicznie do końca października. Dzisiejsza aura będzie sprzyjać spacerom mimo początkowo dużego zachmurzenia i możliwych słabych opadów na południu regionu. Temperatura wzrośnie dziś do 21 stopni na nizinach, a słaby północno-zachodni wiatr nie będzie obniżał poczucia ciepła.
4: Sobota, 9 maja, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które przygotował i przedstawi Rafał Piech. Zapraszamy.
5: Jutro dobije do Wysp Kanaryjskich. Zbliża się ewakuacja pasażerów statku z hantawirusem. Rząd szykuje nowe normy jakości powietrza. Posłuchajcie, co to oznacza. Ochłodzenie w połowie maja. Ogrodnikom namiesza nie tylko zimna Zośka.
4: 11.
5: Szef Światowej Organizacji Zdrowia leci na hiszpańską Teneryfę. Ma tam koordynować ewakuację pasażerów wycieczkowca, na którym wykryto niebezpiecznego hantawirusa. Ze strony władz w Madrycie przyjadą minister zdrowia i szef resortu spraw wewnętrznych. Statek dobije do brzegu jutro o 10, a w poniedziałek rozpocznie się ewakuacja. Jak ma przebiegać, o tym reporter Radia Z, Miłosz Gocłowski.
6: Pasażerowie wycieczkowcy zostaną przetransportowani do całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru. Potem będą ewakuowani do krajów pochodzenia. Całą akcję wspomóc może Komisja Europejska. Chodzi o blisko 150 pasażerów jednostki i załogę wycieczkowca. Większość to obywatele Wielkiej Brytanii, USA i Hiszpanii. Według służb medycznych sytuacja jest stabilna, ale ze względów bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy rejsu przejdą obowiązkową kwarantannę.
5: Do tej pory z powodu powikłań zmarły 3 osoby. Na całym świecie trwają też poszukiwania byłych pasażerów wycieczkowca. Bruksela szuka świeżych pieniędzy. Tak określane są pomysły na nowe opłaty i formy podatków proponowane w nowym wieloletnim budżecie Unii Europejskiej. Chodzi o rekordowe 2 biliony euro. Negocjacje nie będą łatwe, przyznaje europoseł KO Janusz Lewandowski.
7: Może przejdą, tylko że wszyscy to traktują jako dodatkowe podatki obciążające ich.
5: Stanowcze nie, mówi frakcja, do której należą europosłowie PiS, jak Bogdan Rzońca.
8: Moim zdaniem odpowiedź jest negatywna. Generalnie jesteśmy przeciwnikiem nowych podatków.
5: Nowe opłaty to odpowiedź na niechęć krajów członkowskich do zwiększania składek do unijnego budżetu. Nowe standardy jakości powietrza chce wprowadzić resort klimatu. Celem jest lepsza ochrona zdrowia ludzi. Co ma się zmienić? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
9: Nowe przepisy mają ułatwić walkę o odszkodowanie za szkody zdrowotne wynikające z oddychania powietrzem złej jakości, a niestety te szkody są w naszym kraju spore, podkreśla pulmonolog dr Tomasz Karauda.
10: Dochodzi do zaostrzenia POHP, astmy, wyższe ryzyko chorób nowotworowych.
9: Przebudowany ma zostać system monitoringu jakości powietrza dziś. Jakość jest monitorowana przez Inspekcję Ochrony Środowiska w 46 strefach. Projekt zakłada zmniejszenie tej liczby do 28. System ma być dzięki temu tańszy i sprawniejszy. Powstać mają też tak zwane superstacje pomiarowe, które mają robić zaawansowane analizy składu powietrza. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
5: Ustawa ma zostać przyjęta pod koniec roku. Postrach sadowników i rolników. Na horyzoncie 3 zimni ogrodnicy, a potem zimna Zośka. Czyli czas od 12 do 15 maja. To 4 dni, które często przynoszą przymrozki i zagrażają roślinom. Co mówią o tym czasie synoptycy, a co działkowcy? Sprawdzał reporter Radia Z, Michał Dzienyński.
11: Rzeczywiście, połowa maja to zwykle taki ostatni akcent zimniejszych dni, przyznaje Przemysław Makarewicz z IMGW.
12: Ta pogoda nam się przestraja z pogody wiosennej na letnią.
11: A działkowcy mówią, że z pomidorami czy bazylią lepiej jeszcze poczekać.
13: I bywało w maju, już padał śnieg.
11: A jeśli nie możemy już wytrzymać i chcemy sadzić też delikatniejsze kwiaty i owoce, to pod folię wtedy raczej dadzą radę. Nawet z zimnymi ogrodnikami i zimną Zośką.
5: My zapraszamy na nasz radiowy ogródek działkowy. Co się na nim dzieje, możecie zobaczyć na radioz.pl. A kolejnych wiadomości w Radiu Z będziecie mogli posłuchać w samo południe. Będzie miał je dla Was Darek Klimczak.
1: Radio Z. Pierwsze źródło.
14: W naszym studiu ponownie pojawił się Dariusz Szmit. Dzień dobry, Darku.
15: Dzień dobry, witam serdecznie.
14: Wczoraj popadało sobie w wielu miejscach i bardzo dobrze, nie oszukujmy się, ale czy ten deszcz pojawi się też dziś, czy możemy planować jakieś spacery?
15: Ja myślę, że możemy planować śmiało spacery. Jeżeli gdzieś coś pokropi, no to bardzo delikatnie i gdzie nie gdzie tylko.
14: A jak nas pokropi, to urośniemy.
15: No właśnie, prawda? To się tak mówiło.
14: Tak. Proszę cię bardzo o szczegóły.
15: Dziś, proszę państwa, Polska jest w zasięgu klina wyżu z centrami nad Zatoką Fińską oraz północno-zachodnią Rosją. Zatem w kraju zachmurzenie umiarkowane, na wschodzie i południu duże, miejscami słabe przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach mogą się zdarzyć również opady śniegu. Temperatura maksymalna od 9 stopni na północnym wschodzie, 10 nad morzem, około 15 w centrum do 17 na południu i zachodzie. Wiatr słaby na północy i północnym wschodzie kraju, umiarkowany. Z kierunków północnych tylko na południowym wschodzie, miejscami zachodni. A w województwie śląskim dziś zachmurzenie przeważnie duże i całkowite, ale w ciągu dnia doczekamy się też momentów z przejaśnieniami. Padać raczej nie powinno, a jeżeli już, to tak jak powiedziałem, gdzie niegdzie słabo i na krótko. A na termometrach dziś do 16 stopni w Katowicach i w metropolii, do 15 na Jurze w Częstochowie, do 15 również w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich też na termometrach 14-15 kresach dziś najwyżej, a wysoko w Beskidach od 8 do 11. Wiatr słaby północno-zachodni i północny. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 985, mierzone na poziomie morza 1020 hektopaskali, będzie w miarę stabilne. Biometr dziś, proszę Państwa, obojętny. W czasie najbliższej nocy już się rozpogodzi. Noc nawet bezchmurna, bez opadów, ale za to zimna, bo temperatura minimalna w zakresie 4-7 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północy. A w niedzielę, jutro, proszę Państwa, od rana w całym regionie słonecznie, w ciągu dnia zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane, bez opadów, już no cieplej się zrobi, tak majowo, bo temperatura maksymalna po południu zakręci się w okolicach nawet 22-23 stopni Celsjusza. Wiatr słaby ze wschodu i południowego wschodu.
14: A prognozę na zimnych ogrodników, już tam coś wiadomo?
15: Masz no już jakąś... wiadomo, no będzie zimno.
14: Będzie zimno.
15: Zimno i deszczowo.
14: Czyli no. Tradycji musi stać się zadość.
15: Oczywiście.
14: Dariusz Schmidt, bardzo Ci dziękuję i dzięki. Spokojnego weekendu.
15: Nawzajem, dzięki.
16: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynamy od Tychu, przypomnijmy, ulica Sadowa, tam mamy zgłoszenie kolizji, droga wciąż korkuje się w obydwu kierunkach. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny, większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. I tak jest właśnie na jedynce w Czechowicach, Dziedzicach. Tutaj trwa budowa nowego wiaduktu, ruch w obydwu kierunkach, czyli w stronę Bielska i Katowic odbywa się tylko jedną jezdnią. Podobną sytuację mamy na DK91 pomiędzy Zawadą a Siedlcem. Tu mamy utrudnienia w ruchu i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Roboty drogowe także na S1 w Lędzinach. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu. I hate the winter. Can't stand the cold. I tend

0: Wybiło południe. W 15 miastach w Polsce, w tym także w stolicy naszego regionu, odbywają się dziś protesty pod hasłem Stop cierpieniu zwierząt. Park Run Katowice świętował swoje 10. urodziny. Darmowe badanie dla dzieci, trwa profilaktyczna akcja w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Ogólnopolski protest pod hasłem Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt w Polsce trwa właśnie w Katowicach i 14 innych miastach wojewódzkich. Inicjatywa ma na celu zwrócenie uwagi na trudny los bezpańskich zwierząt. Organizatorka protestu Barbara Gaudy-Krupińska podkreśla, że to duży problem, nie tylko w naszym województwie.
2: Szacunkowo podaje się, że około 1 000 000 zwierząt w Polsce jest bezdomnych, z czego większość są to koty, które są jakby takimi pariasami systemu. Część schronisk dla bezdomnych zwierząt nie przyjmuje na przykład w ogóle kotów. My w tym momencie skupiamy się głównie na zwierzętach towarzyszących, psach i kotach, bo to one wypełniają schroniska. Mamy też takie nasze koalicyjne hasło, że dobre schroniska to puste schroniska i do tego dążymy.
0: Protest potrwa do 14 na Placu Kwiatowym. Na miejscu można zapoznać się ze strategią działalności Fundacji Prozwierzęcych czy zaangażować się w pomoc na rzecz bezdomnych zwierząt.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Pierwszy raz, aby wspólnie pobiegać, spotkali się 7 maja 2016 roku. Dziś Park Run Katowice świętował swoje 10. urodziny. Jak to parkowe bieganie wygląda w liczbach? O tym mówi Radiu Katowice jedna z organizatorek tego wydarzenia, Dorota Żwica.
3: Przez dekadę przez linię mety przewinęło się około 4717 uczestników, którzy łącznie ukończyli 34 tysiące biegów, pokonując w sumie 171 tysięcy kilometrów.
0: Park Run to nie tylko bieganie, podkreśla Dorota Żywica.
3: Park Run to jest zbiór fantastycznych ludzi, którzy drobnymi gestami, uśmiechem przekazują do siebie dobrą energię, tak się porozumiewają, tak naprawdę nawiązały się u nas w Katowicach przyjaźnie i ci ludzie po prostu lubią spędzać czas.
0: W ramach jubileuszowego spotkania odsłonięto tablicę, która wskazuje trasę aktywności w Parku Kościuszki. W Katowicach trwa dziś ważna akcja profilaktyczna skierowana do najmłodszych mieszkańców regionu. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka organizuje bezpłatne badania przesiewowe w kierunku cukrzycy typu pierwszego. Testy są przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku od 2 lat do 17. Badania są wykonywane na pierwszym piętrze szpitala w pobliżu sali numer 101 i potrwają do 17. Organizatorzy podkreślają, że nie trzeba się wcześniej zapisywać, a sam test jest szybki i mało inwazyjny. Wymaga jedynie pobrania kilku kropli krwi z palca. To szansa na wykrycie choroby na wczesnym etapie przedobjawowym, co pozwala uniknąć bardzo groźnych powikłań, takich jak kwasica ketonowa. Oprócz samych badań w szpitalu zaplanowano sporo wydarzeń towarzyszących. Na rodziców czekają spotkania z dietetykami i wykłady o zdrowym żywieniu, a dla dzieci przygotowano konkursy i animacje. O zdrowie można dziś zadbać także w Sosnowcu. Trwa druga edycja Sosnowieckiego Forum Zdrowia. Do godziny 16 przed budynkiem będą stać medtraki, czyli mobilne gabinety wyposażone w nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Można w nich skorzystać z badań profilaktycznych i konsultacji. Chcemy w ten sposób ułatwić mieszkańcom dostęp do badań i zwiększyć świadomość w zakresie wczesnego wykrywania chorób, tłumaczy Krzysztof Polaczkiewicz z Sosnowieckiego Magistratu.
4: Podczas wydarzenia można skorzystać z bezpłatnych badań, konsultacji, które realizowane będą bez konieczności posiadania skierowania. Przygotowaliśmy szeroki wachlarz badań obejmujący zarówno podstawowe pomiary, jak i bardziej zaawansowaną diagnostykę. Wśród dostępnych świadczeń znajdą się m.in. badania profilaktyczne i przesiewowe, konsultacje ze specjalistami z różnych dziedzin, badania obrazowe, USG, porady kardiologiczne, dietetyczne, a także działanie w zakresie profilaktyki przeciwnowotworowej.
0: W sumie przed Urzędem Miasta w Sosnowcu stoi dziś kilkanaście mobilnych gabinetów diagnostycznych. Po pochmurnej sobocie z temperaturą do 21 stopni noc przyniesie nam wyraźne rozpogodzenia i spadek zachmurzenia do małego. Temperatura minimalna wyniesie od 4 do 7 stopni. Nad ranem kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, ponieważ lokalnie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 400 metrów.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynamy od Tychu, przypomnijmy, ulica Sadowa, tam mamy zgłoszenie kolizji, droga wciąż korkuje się w obydwu kierunkach.

0: warunkach. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny, większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. I tak jest właśnie na jedynce w Czechowicach, Dziedzicach. Tutaj trwa budowa nowego wiaduktu. Ruch w obydwu kierunkach, czyli w stronę Bielska i Katowic, odbywa się tylko jedną jezdnią. Podobną sytuację mamy na DK91 pomiędzy Zawadą a Siedlcem. Tu mamy utrudnienia w ruchu i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Roboty drogowe także na S1 w Lędzinach. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 maja. Jest południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Niewykluczone, że część wojsk USA zostanie przesunięta z Niemiec do Polski. To możliwe, mówi Donald Trump. Litwa idzie w ślady Polski. Rząd w Wilnie podpisał umowę na program dozbrajania SAFE. Prezydent Węgier zaproponował parlamentowi Kera Modiora na premiera. Głosowanie po południu. Donald Trump zaprosunąć siły USA wycofywane z Niemiec do Polski. Relokacja jest możliwa, bo jak podkreśla prezydent Stanów Zjednoczonych, lubi nasz kraj. Goście śniadania w Trójce byli zgodni, że ważne jest, by amerykańscy żołnierze stacjonowali nad Wisłą. Monika Sikora z Nowej Lewicy zauważa jednak, że Donald Trump wciąż zmienia zdanie na temat zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Europie.
2: Nie mamy pewności stuprocentowej, jak dalej te wojska będą rozdysponowane. Oczywiście powinniśmy inwestycje ze Stanami Zjednoczonymi. Polemizowałabym, że to, jakie one są, jest tylko i wyłącznie zależne od tego, jak zachowuje się i jaką relację z prezydentem Trumpem ma prezydent Nawrocki, bo jednak tutaj jest cały mechanizm rządowy.
1: Witold Tumanowicz z Konfederacji podkreślał, że Polsce powinno zależeć na obecności wojsk amerykańskich.
3: Bardzo ważne i kluczowe jest to, żeby stacjonowały tutaj wojska, ale warto nakreślić też kontekst. Mianowicie stacjonowanie wojsk Stanów Zjednoczonych w Niemczech, to stacjonowanie płacą Stany Zjednoczone. Natomiast Polska płaci za to, więc nie dziwne jest, że w tym kontekście Stanów Zjednoczonych opłaca trzymać więcej wojsk w Polsce niż w Niemczech.
1: W ubiegłym tygodniu Pentagon poinformował, że planuje wycofać z Niemiec 5000 żołnierzy. Później Donald Trump zasugerował, że liczba ta może być wyższa. Formalnej decyzji jeszcze nie ogłoszono. Litwa podpisała umowę SAFE i na obronę dostanie blisko 6,5 miliarda euro. Wczoraj jako pierwsza dokument podpisała Polska. W ceremonii w Wilnie wziął udział unijny komisarz odpowiedzialny za budżet Piotr Serafin. Jak mówi, na Litwie program SAFE jest przedmiotem politycznego konsensusu.
4: Tutaj naprawdę nikomu nie trzeba tłumaczyć, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia powinniśmy wspólnie inwestować w obronę. Tutaj wszyscy doskonale rozumieją, że program, taki jak program SAFE, może uczynić nas silniejszym i że potrzebujemy tego programu. To naprawdę dzisiaj budziło mój podziw tutaj w Wilnie.
1: Środki, które Wilno otrzyma, zostaną przeznaczone na rozwój litewskiego wojska, w tym zapasy amunicji. Nowy parlament zebrał się w Budapeszcie. Powołana premiera Petera Modiora. To nietypowa sytuacja. Nowy rząd czeka dużo pracy, stąd taki pośpiech, tłumaczy przyszły minister transportu Dawid Witizi. Musimy działać natychmiast, ale myślę, że Polacy dokładnie wiedzą, że to nie są rzeczy na jeden czy dwa dni, ale wymagają wielu lat wytrwałej pracy. Tak więc zaczynamy. Węgry będą swobodniejsze, wolne od korupcji i rozwijające się. Nowy węgierski rząd będzie miał inną strukturę niż gabinety Viktora Orbana. Peter Modier chce mieć 16 resortów odpowiedzialnych za konkretne obszary. Skarb odnaleziony w archiwum Polskiego Radia. Niepublikowane nagrania Stanisława Sojki i Tomasza Stańki ujrzą światło dzienne. Utwory powstały w listopadzie 1988 roku podczas wyjątkowego spotkania dwóch wybitnych artystów, mówi Adam Domagała z Agencji Muzycznej Polskiego Radia.
5: Znalazłem tę taśmę, która schowała się trochę pod kamieniem w naszym archiwum radiowym i 40 blisko lat tam przeleżała. Od pierwszej chwili wiedziałem, że to jest wspaniała muzyka. Tomasz Stańko gra na trąbce, oczywiście, a Stanisław Sojka gra na fortepianie. I w zasadzie tylko na fortepianie. W krótkich fragmentach sięga po skrzypce, dosłownie, symbolicznie wstawia jakieś wokalizy, czyli to nie są piosenki. Aczkolwiek niektóre pomysły, później przemyślane jeszcze na nowo, pojawiają się już w strukturach piosenkowych i to jest taka frajda, myślę, dla miłośników Sojki, żeby odnajdywać te pomysły we wczesnych fazach.
1: A za nami premiera singla Suita Zaduszna, zapowiadającego album Sojka Stańko. Ukaże się 21 sierpnia w pierwszą rocznicę śmierci Stanisława Sojki.
6: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Połowa energii pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Między 14 a 16 będzie można korzystać z nadmiaru prądu. W zlewniach Iny i Płoni, Jeziorki, Radomki, Górnej Noteci, Górnej Warty, Małej Panwi, Sanu i Łęgu utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sobotnie popołudnie.

0: Pochmurne, ale z przejaśnieniami. Miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Na północy silniejszy wiatr. Od 9 stopni na Podlasiu do 13 nad morzem, 15 w centrum i 17 na Podkarpaciu.
1: Autopromocja.
2: W naszym studiu ponownie pojawił się Dariusz Szmit. Dzień dobry, Darku.
3: Dzień dobry, witam
2: serdecznie. Wczoraj popadało sobie w wielu miejscach i bardzo dobrze, nie oszukujmy się, ale czy ten deszcz pojawi się też dziś, czy możemy planować jakieś spacery?
3: Ja myślę, że możemy planować śmiało spacery. Jeżeli gdzieś coś pokropi, no to bardzo delikatnie i gdzie nie gdzie tylko.
2: A jak nas pokropi, to urośniemy.
3: No właśnie, to się tak mówiło.
2: Tak. Proszę cię bardzo o szczegóły.
3: Dziś, proszę państwa, Polska jest w zasięgu klina wyżu z centrami nad Zatoką Fińską oraz północno-zachodnią Rosją. Zatem w kraju zachmurzenie umiarkowane, na wschodzie i południu duże, miejscami słabe przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach mogą się zdarzyć również opady śniegu. Temperatura maksymalna od 9 stopni na północnym wschodzie, 10 nad morzem, około 15 w centrum do 17 na południu i zachodzie. Wiatr słaby na północy i północnym wschodzie kraju umiarkowany. Z kierunków północnych tylko na południowym wschodzie, miejscami zachodni. A w województwie śląskim dziś zachmurzenie przeważnie duże i całkowite, ale w ciągu dnia doczekamy się też momentów z przejaśnieniami. Padać raczej nie powinno, a jeżeli już, to tak jak powiedziałem, gdzie nie, gdzie słabo i na krótko. A na termometrach dziś do 16 stopni w Katowicach i w metropolii, do 15 na Jurze w Częstochowie, do 15 również w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich też na termometrach 14-15 kresach dziś najwyżej, a wysoko w Beskidach od 8 do 11. Wiatr słaby północno-zachodni i północny. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 985, mierzone na poziomie morza 1020 hektopaskali, będzie w miarę stabilne. Biometr dziś, proszę państwa, obojętny. W czasie najbliższej nocy już się rozpogodzi. Noc nawet bezchmurna, bez opadów, ale za to zimna, bo temperatura minimalna w zakresie 4-7 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północy. A w niedzielę, jutro, proszę państwa, od rana w całym regionie słonecznie, w ciągu dnia zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane, bez opadów, już no, cieplej się zrobi, tak majowo, bo temperatura maksymalna po południu zakręci się w okolicach nawet 22-23 stopni Celsjusza, wiatr słaby ze wschodu i południowego wschodu.
2: A prognozę na zimnych ogrodników, już tam coś wiadomo?
3: Wiadomo, no będzie zimno.
2: Będzie zimno.
3: Zimno i deszczowo. No.
2: Czyli tradycji musi stać się zadość.
3: Oczywiście.
2: Dariusz Szmit, bardzo ci dziękuję i dzięki. Spokojnego weekendu.
3: Nawzajem, dzięki.

0: Jest 14. Trwają poszukiwania zaginionego 12-latka. Tarnogórska policja apeluje o pomoc. Niezidentyfikowany obiekt latający znaleziono w Warmińsko-Mazurskiem. Sprawę bada żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratury. W Siemienowicach Śląskich WOPR świętuje dziś 100-lecie powołania Komisji do Spraw Ratownictwa Wodnego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Policjanci z Tarnowskich Gór wciąż proszą o pomoc w poszukiwaniach zaginionego 12-latka. Paweł Borawski na co dzień mieszka w Gliwicach. Zaginął wczoraj w miejscowości Wojska. Podczas spaceru z grupą z ośrodka opiekuńczego nastolatek oddalił się od opiekunów i do tej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi ani nie wrócił do miejsca zamieszkania. Paweł ma 160 cm wzrostu. W chwili zaginięcia ubrany był w czarną bluzę, czarne spodnie oraz białe sportowe buty. Każdy, kto widział nastolatka lub posiada jakiekolwiek informacje o miejscu jego pobytu, proszony jest o pilny kontakt z tarnogórską policją lub pod ogólnopolskim numerem telefonu 112. Niezidentyfikowany obiekt znaleziony w okolicy Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego.
2: Drona znaleziono około 20 km od granicy z Rosją. Służby otrzymały na ten temat informację dziś rano. Policję powiadomiła osoba, która zauważyła obiekt na polu, powiedział aspirant Rafał Jackowski z warmińsko-mazurskiej policji.
3: Około godziny 9 policjanci z Bartoszyc zostali poinformowani, że w okolicach miejscowości Osieka na jednym z pól przypadkowa osoba znalazła przedmiot przypominający drona. Na miejsce udali się funkcjonariusze, którzy faktycznie potwierdzili to zgłoszenie. Teren został przez policjantów zabezpieczony.
2: Podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej mówił, że według wstępnych ustaleń znaleziony obiekt przeznaczony jest do obserwacji.
4: Nie posiadający cech bojowych. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora 8 Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.
2: Służby sprawdzają, czy odnaleziony przedmiot nie stwarza zagrożenia. Następnie zostanie on zabezpieczony przez Żandarmerię Wojskową.
0: A o tych szczegółach informowała Klaudia Wróblewska.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W Siemianowicach Śląskich trwają uroczyste obchody stulecia powołania Komisji do Spraw Ratownictwa Wodnego przy Polskim Związku Pływackim. To ważne wydarzenie dla całego środowiska ratowniczego w Polsce. Ludzi, którzy od dekad budują system bezpieczeństwa nad wodą, szkolą kolejne pokolenia i każdego dnia ratują życie. Mówił dziś prezes Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Zwierzyna.
5: Mamy okazję gościć tutaj ratowników z całej Polski, bo to tutaj w Siemianowicach Śląskich na hali kąpielowej Komisja Polskiego Związku Pływackiego zawiązała się w 2026 roku i od tego czasu w zasadzie możemy mówić o pewnym zalążku pełnej organizacji, która do dzisiaj w zasadzie funkcjonuje pod postacią WOPR-u.
0: Utworzenie komisji pozwoliło na ujednolicenie zasad szkolenia ratowników, stworzenie pierwszych oficjalnych procedur bezpieczeństwa oraz zapoczątkowało systemowe budowanie struktur, które stało się fundamentem dla dzisiejszego profesjonalnego ratownictwa wodnego. Radio Katowice objęło dzisiejsze uroczystości swoim patronatem. W Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych Skarpa Bytom trwają zawody Pucharu Polski we wspinaczce na czas. Na miejscu można śledzić rywalizację czołowych zawodników z całego kraju, w tym reprezentantów kadry narodowej, którzy walczą o każdą setną sekundy na specjalnej 15-metrowej drodze. W Bytomiu rywalizują dziś wspinacze w różnych kategoriach wiekowych, od młodzików aż po seniorów. Organizatorzy zapraszają na trybuny. Wstęp dla kibiców jest bezpłatny, a widowiskowe finały i walka o medale potrwają do wieczora. Noc przyniesie nam chłodną aurę z temperaturą spadającą w rejonach podgórskich do 2 stopni, a przy gruncie nawet do minus 1. Niedziela z kolei zapowiada się bardzo przyjemnie. Temperatura wzrośnie do 21 stopni, zachmurzenie w ciągu dnia będzie umiarkowane, a słaby wiatr zmieni kierunek na południowo-wschodni.
6: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 maja. Minęła 14. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Nie miał cech bojowych, służył do obserwacji. Wojskowy dron spadł koło Bartoszyc. Zaginiony 15-latek z Holandii odnalazł się pod Białymstokiem. Przyjechał na rowerze. W Dniu Europy premier pisze, że Unia jest niedoskonała, irytująca, nudna, ale dodaje, niczego lepszego w naszej historii nie wymyśliliśmy. Najprawdopodobniej wojskowy dron spadł pod Bartoszycami w województwie warmińsko-mazurskim, 20 km od granicy z Rosją. Jest przeznaczony do obserwacji, nie posiada cech bojowych, podała żandarmeria wojskowa. Policję powiadomiła osoba, która zauważyła obiekt na polu, informuje Rafał Jackowski z warmińsko-mazurskiej policji.
3: Około godziny 9 policjanci z Bartoszyc zostali poinformowani, że w okolicach miejscowości Osieka na jednym z pól przypadkowa osoba znalazła przedmiot przypominający drona. Na miejsce udali się funkcjonariusze, którzy faktycznie potwierdzili to zgłoszenie. Teren został przez policjantów zabezpieczony.
7: Wezwano wojsko, strażaków i prokuratora.
3: Sprawdzają, czy ten przedmiot nie stwarza zagrożenia dla osób postronnych. Następnie zostanie on poddany oględzinom, a później zabezpieczony zostanie przez żandarmerię wojskową.
7: Ta prowadzi już postępowanie pod nadzorem prokuratora. Zaginiony 15-letni Maksim z Holandii, który blisko miesiąc temu opuścił dom i rowerem wyruszył z kraju, odnaleziony w Polsce, podał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Policjanci znaleźli chłopaka pod Białymstokiem, a rodzice są już w drodze. Funkcjonariusze dostali zgłoszenie o osobie leżącej na przystanku pod Białymstokiem. Gdy przyjechali, pod kocem spał nastolatek. Okazało się, że to chłopiec poszukiwany przez holenderskie służby. Jest teraz w placówce opiekuńczej w Białymstoku. Agnieszka Forsthofer z partii TISA, nową przewodniczącą Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego. Jej pierwsza decyzja na tym stanowisku ma wymiar symboliczny. Pracując tutaj zgodnie z planem świętego króla Stefana, nasza podróż zaprowadzi nas z powrotem do Europy. Niech pierwszym krokiem na tej ścieżce będzie pierwsza moja decyzja jako przewodniczącej. Zarządzam, że od dzisiaj, po 12 latach przerwy, flaga Unii Europejskiej zawiśnie na budynku Parlamentu Węgierskiego. I jeszcze dziś zostanie zaprzysiężony nowy premier. Prezydent Węgier zaproponował na to stanowisko szefa TISY, Pojtera Modiara. Rozpoczyna się wstępne szacowanie zniszczeń w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W pożarze, który wybuchł we wtorek, spłonęło około 300 hektarów lasu. Straty przyrodnicze są ogromne, mówi starosta biłgorajski Andrzej Szarlip.
8: To jest teren bardzo atrakcyjny przyrodniczo. Są to tereny parku, tereny, gdzie wiele pomników przyrody znajduje się, unikalnych gatunków fauny i flory występuje, więc te straty na pewno są bardzo duże pod tym względem. Jeśli chodzi o takie straty w drzewostanie, to też jeszcze kwestia właśnie dokładnego przeanalizowania, czy system korzeniowy uległ też zniszczeniu, czy te drzewa dadzą sobie radę i przeżyją.
7: W kulminacyjnym momencie w akcję gaśniczą było zaangażowanych 1100 osób, policyjne śmigłowce i samoloty Dromader. Premier liczy, że stan pokoju i solidarności będzie trwał w Europie jak najdłużej, a w Dniu Europy umieścił w internecie wpis. Unia Europejska jest niedoskonała, irytująca i nudna, ale niczego lepszego w naszej historii nie wymyśliliśmy. Czas pokoju, dobrobytu, wolności, demokracji i solidarności między narodami przez wieki walczącymi ze sobą to cud, napisał premier Donald Tusk. Dzień Europy ustanowiono 40 lat temu, wtedy zainaugurowano też oficjalny hymn i flagę Unii Europejskiej. A w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej i Biurze Parlamentu Europejskiego w Warszawie trwa europejski piknik. Najmłodszych przyciąga wóz patrolowy Frontexu.
9: Attention, attention. Frontex Raptor.
10: Jest to jeden z samochodów patrolowych Frontexu, czyli Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej.
11: Co tam w środku fajnego było?
12: Fajny duży wyświetlacz na pewno. Jest wygodnie, fajnie.
11: Chciałbyś pilnować bezpieczeństwo
12: Nie
11: polskich
12: wiem,
11: granic?
12: Nie wiem, ale na pewno bym takim autem chciał jeździć.
7: Z odwiedzającymi piknik przy ulicy Jasnej rozmawiała Agata Król. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Miejscami słabe przelotne opady deszczu, na północy silniejszy wiatr. Od 9 stopni na Podlasiu do 13 nad morzem, 15 w centrum, 17 na Podkarpaciu.
13: Autopromocja.
14: W naszym studiu ponownie pojawił się Dariusz Szmit. Dzień dobry, Darku.
15: Dzień dobry, witam
14: serdecznie. Wczoraj popadało sobie w wielu miejscach i bardzo dobrze, nie oszukujmy się, ale czy ten deszcz pojawi się też dziś, czy możemy planować jakieś spacery?
15: Ja myślę, że możemy planować śmiało spacery. Jeżeli gdzieś coś pokropi, no to bardzo delikatnie i gdzie nie gdzie tylko.
14: A jak nas pokropi, to urośniemy.
15: No właśnie, prawda? To się tak mówiło.
14: Tak. Proszę cię bardzo o szczegóły.
15: Dziś, proszę państwa, Polska jest w zasięgu klina wyżu z centrami nad Zatoką Fińską oraz północno-zachodnią Rosją. Zatem w kraju zachmurzenie umiarkowane, na wschodzie i południu duże, miejscami słabe przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach mogą się zdarzyć również opady śniegu. Temperatura maksymalna od 9 stopni na północnym wschodzie i 10 nad morzem, około 15 w centrum do 17 na południu i zachodzie. Wiatr słaby na północy i północnym wschodzie kraju umiarkowany. Z kierunków północnych tylko na południowym wschodzie, miejscami zachodni. A w województwie śląskim dziś zachmurzenie przeważnie duże i całkowite, ale w ciągu dnia doczekamy się też momentów z przejaśnieniami. Padać raczej nie powinno, a jeżeli już, to tak jak powiedziałem, gdzie nie, gdzie słabo i na krótko. A na termometrach dziś do 16 stopni w Katowicach i w metropolii, do 15 na Jurze w Częstochowie, do 15 również w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich też na termometrach 14-15 kresach dziś najwyżej, a wysoko w Beskidach od 8 do 11. Wiatr słaby północno-zachodni i północny. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 985, mierzone na poziomie morza 1020 hektopaskali i będzie w miarę stabilne. Biometr dziś, proszę państwa, obojętny. W czasie najbliższej nocy już się rozpogodzi. Noc nawet bezchmurna, bez opadów, ale za to zimna, bo temperatura minimalna w zakresie 4-7 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północy. A w niedzielę, jutro, proszę państwa, od rana w całym regionie słonecznie, w ciągu dnia zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane, bez opadów, już no, cieplej się zrobi, tak majowo, bo temperatura maksymalna po południu zakręci się w okolicach nawet 22-23 stopni Celsjusza. Wiatr słaby ze wschodu i południowego wschodu.
14: Na prognozę na zimnych ogrodników, już tam coś wiadomo?
15: Masz no już jakąś? Wiadomo, no będzie zimno.
14: Będzie zimno.
15: Zimno i deszczowo. No.
14: Czyli tradycji musi stać się zadość.
15: Oczywiście.
14: Dariusz Szmit, bardzo ci dziękuję i dzięki. Spokojnego weekendu.
15: Nawzajem, dzięki.

0: Jest 15. Donald Tusk wyraził w mediach społecznościowych nadzieję, że stan pokoju i solidarności będzie trwał w Europie. W Panteonie Górnośląskim w Katowicach ósmoklasiści utrwalają wiedzę przed egzaminami kończącymi podstawówkę. A przed remizą w Pruchnej właśnie rozpoczyna się najważniejszy punkt dzisiejszych strażackich uroczystości.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Donald Tusk wyraził w mediach społecznościowych nadzieję, że stan pokoju i solidarności będzie trwał w Europie jak najdłużej. A wpis ten nawiązuje do obchodzonego dziś Dnia Europy. Unia Europejska jest niedoskonała, irytująca, nudna, ale niczego lepszego w naszej historii nie wymyśliliśmy. Czas pokoju, dobrobytu, wolności, demokracji i solidarności między narodami przez wieki walczącymi ze sobą to cud, napisał premier. Dzień Europy ustanowiono 40 lat temu, wtedy zainaugurowano też oficjalny hymn i flagę Unii Europejskiej. Węgierskie Zgromadzenie Narodowe wybrało Petera Madziara nowym premierem Węgier. Zagłosowało 140 posłów. Nowy premier właśnie w tej chwili przemawia w węgierskim parlamencie. Ósmoklasiści z całego regionu utrwalają wiedzę przed egzaminami kończącymi podstawówkę, a robią to m.in. w Panteonie Górnośląskim w Katowicach. To inicjatywa, która ma pomóc uczniom w osiągnięciu jak najlepszego wyniku na teście. Jedną z najtrudniejszych rzeczy jest utrzymanie koncentracji młodzieży, wskazuje prelegent zajęć Wojciech Ćwikowski.
2: Musimy ich cały czas angażować. Tego dowodem jest choćby to, że my co 20-30 minut się po prostu przesadzamy po to, żeby włożyć w to trochę ruchu i żeby cały czas zmieniać to środowisko, z którym współpracujemy. I myślę, że to zdaje egzamin.
0: Wydarzenie ma charakter charytatywny. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na budowę szkoły w Etiopii, mówi organizatorka Magdalena Wieczorek.
3: Zaangażowaliśmy się w taki projekt Zbiórka dla Tigraju. Chcemy wesprzeć budowę szkoły w Etiopii, szczególnie w tych terenach, które były dotknięte niedawną wojną domową.
0: Zajęcia prowadzone są przez uczniów 3 Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Katowicach, którzy uzyskali najlepsze wyniki ze swoich egzaminów ósmoklasisty.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Przed remizą w Pruchnej właśnie rozpoczyna się najważniejszy punkt dzisiejszych strażackich uroczystości. Ochotnicza Straż Pożarna w tej miejscowości świętuje jubileusz 125-lecia istnienia, który połączono z miejsko-gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Na placu przed remizą odbywa się uroczysty raport oraz podniesienie flagi państwowej na maszt. W programie przewidziano również wręczenie odznaczeń członkom OSP i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Organizatorzy zapraszają na wieczorną część świętowania. O 18:00 wystartuje festyn strażacki. W programie koncert, strefa animacji dla dzieci z zamkami dmuchanymi i strefa gastronomiczna. 80-lecie istnienia świętuje Muzeum Zamkowe w Pszczynie. Z tej okazji przygotowano m.in. wystawę, którą od dziś można oglądać. Jest ona zatytułowana Nabytki, ekspozycje, narracje i prezentuje działalność pszczyńskiego muzeum na przestrzeni lat. W ramach świętowania dziś odbywa się także zwiedzanie zamku od kuchni, mówi Maciej Klus, dyrektor muzeum.
4: Mimo tego, że nasza ekspozycja jest olbrzymia, znajduje się w piwnicach gotyckich, na parterze, na pierwszym piętrze, drugim piętrze, to mamy jeszcze strychy dwupoziomowe. Mamy część piwnic, które nie jest normalnie udostępniana. Tak samo w stajniach są miejsca, których normalnie się nie odwiedza.
0: Ale dziś są one pokazywane. A z kolei w przyszłą sobotę zaplanowano jubileuszowy koncert. Przed nami spokojna doba z porannymi mgłami ograniczającymi widzialność do 400 metrów i słoneczną niedzielą. Po zimnej nocy jutro termometry ponownie wskażą od 19 do 21 stopni. Wiatr pozostanie słaby, co w połączeniu z wieczornymi rozpogodzeniami zapewni bardzo komfortowy koniec weekendu.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 maja, minęła 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Peter Modiar, nowym premierem Węgier. Szefa rządu wybrało Zgromadzenie Narodowe. Dron, najprawdopodobniej wojskowy, znaleziony koło Bartoszyc. Sprawę badają służby. Wycieczkowiec, na którym potwierdzono hantawirusa, jutro dopłynie do Wysp Kanaryjskich. Węgry mają nowego premiera. Zgromadzenie Narodowe wybrało na to stanowisko Petera Modiara. Zagłosowało 140 posłów. Nowy szef węgierskiego rządu tak mówił kilka minut temu w parlamencie o zadaniach swojego gabinetu.
7: Czuję i rozumiem wymiar mojej odpowiedzialności. Widziałem los moich poprzedników i nie tylko bohaterów. Widziałem również to, w jaki sposób można nadużywać pozycji premiera.
6: Wystąpienie nowego premiera Węgier transmituje TVP Info. Peter Modiar zastąpił odsuniętego po 16 latach rządów Viktora Orbana. Żandarmeria Wojskowa bada sprawę drona znalezionego koło Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. To maszyna wojskowa, ale bez cech bojowych, najprawdopodobniej do obserwacji.
8: Drona znaleziono około 20 km od granicy z Rosją. Służby otrzymały na ten temat informację dziś rano. Policję powiadomiła osoba, która zauważyła obiekt na polu, powiedział aspirant Rafał Jackowski z warmińsko-mazurskiej policji.
9: Około godziny 9 policjanci z Bartoszyc zostali poinformowani, że w okolicach miejscowości Osieka na jednym z pól przypadkowa osoba znalazła przedmiot przypominający drona. Na miejsce udali się funkcjonariusze, którzy faktycznie potwierdzili to zgłoszenie. Teren został przez policjantów zabezpieczony.
8: Podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej mówił, że według wstępnych ustaleń znaleziony obiekt przeznaczony jest do obserwacji.
10: Nie posiadający cech bojowych. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora 8 Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.
8: Służby sprawdzają, czy odnaleziony przedmiot nie stwarza zagrożenia. Następnie zostanie on zabezpieczony przez Żandarmerię Wojskową. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
6: Zaginiony 15-letni Maksim z Holandii odnaleziony w Polsce. Blisko miesiąc temu chłopak opuścił dom i rowerem wyruszył z miasta Apeldoorn. Służby informowały, że może kierować się przez Niemcy do Polski. Nastolatka znaleźli policjanci w okolicach Białegostoku. Przed północą dostali zgłoszenie, że w Sobolewie na przystanku autobusowym leży mężczyzna, mówi rzecznik podlaskich funkcjonariuszy Tomasz Krupa.
11: Z przekazanych informacji wynikało, że ta osoba, która znajduje się na przystanku, może być nietrzeźwa. Tam natychmiast pojechali policjanci z Białegostoku, sprawdzili. Okazało się, że na przystanku pod kocem spał młody chłopak. To nastolatek poszukiwany przez policję holenderską. Ten chłopiec miał wyjechać z Holandii z domu rodzinnego i poszukiwała go strona holenderska.
6: Chłopiec trafił do placówki opiekuńczej w Białymstoku. Jutro nad ranem do Wysp Kanaryjskich dotrze wycieczkowiec z zakażonymi hantawirusem. Samoloty ewakuacyjne zabiorą pasażerów do Francji, Niemiec, Holandii, Belgii i Irlandii, przekazał minister spraw wewnętrznych Hiszpanii. Unia Europejska udostępni również 2 samoloty dla pozostałych obywateli z Europy, którzy płynęli jednostką. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania również potwierdziły, że wyślą samoloty. Jednostkę opuszczą najpierw Hiszpanię. Statek popłynie dalej do Holandii, zresztą załogi tam zostanie zdezynfekowane. Na wycieczkowcu potwierdzono 8 przypadków zakażenia hantawirusem. 3 osoby zmarły. Statek wypłynął 1 kwietnia z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku. Kilkaset osób protestowało w Warszawie w obronie praw zwierząt. Uczestnicy demonstracji domagali się powszechnej i bezpłatnej kastracji i sterylizacji, obowiązkowego chipowania psów i kotów oraz reformy schronisk. Z protestującymi rozmawiał Przemysław Paczkowski z Radia Dla Ciebie.
12: Prawa zwierząt nie są respektowane w Polsce?
13: Tak, zdecydowanie tak. Problem dotyczy i schronisk, ale problem dotyczy również nas, pojedynczych obywateli.
12: Jak to możemy zmienić?
13: Dużo większa świadomość, plus pomoc państwa w chipowaniu, ale przede wszystkim w kastracji.
14: Prawo. Generalnie trzeba zmienić prawo. Mamy nadzieję, że im więcej takich będzie spontanicznych spotkań, oddolnych działań, może coś się uda załatwić, coś się uda zrobić.
15: Niektóre partie obiecują, że poprawi się los zwierząt i no nie poprawia się w ogóle. Tutaj jest duże rozczarowanie.
6: Projekt ustawy o zapobieganiu bezdomności psów i kotów wpłynął do Sejmu w październiku 2024 roku. Jest na etapie pierwszego czytania w komisjach.
16: Klimat.
6: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 55% energii pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. W lasach Pomorza, Kujaw i północnej Wielkopolski utrzymuje się wysokie zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Do końca dnia i wieczorem pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Będzie od 9 do 17 stopni. Synoptycy już ostrzegają, że w nocy będzie pogodnie i zimno. Od 3 do 7 stopni, ale miejscami przy gruncie temperatura spadnie nawet do minus 4 stopni. Trójka.

I fotografia, fotografia, odwróćcie się. Tutaj do zdjęcia. Woodstock, bardzo głośno teraz. Panowie, bardzo dziękuję.

0: Jest 16. Biegacz ekstremalny z Gliwic Tomasz Sobania startuje dzisiaj w San Francisco w biegu do Nowego Jorku przez 50 amerykańskich stanów. Wieczorem w Rudzie Śląskiej pokaz mody Alchemia Wielkiego Pieca. Dzisiaj obchodzimy Dzień Europy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka, zapraszam. Biegacz ekstremalny pochodzący z Gliwic Tomasz Sobania rozpoczyna biegowe wyzwanie, największe w swojej dotychczasowej karierze. To 50 maratonów, 50 stanów i 50 dni z rzędu przez Stany Zjednoczone. Start dzisiaj przy najsłynniejszym moście Golden Gate w San Francisco. Meta za blisko 2 miesiące w Nowym Jorku. Nazywany polskim Forrestem Gumpem, gliwiczanin ma za sobą biegi z Barcelony i Grecji, a także 5250 kilometrów przez Stany Zjednoczone ze wschodniego na zachodnie wybrzeże. W Rudzie Śląskiej moda i przemysłowe dziedzictwo połączą się w jedno widowisko. O 20 na placu Jana Pawła II w Nowym Bytomiu odbędzie się pokaz mody Alchemia Wielkiego Pieca, inspirowany historią Huty Pokój i jednym z symboli miasta, czyli Wielkim Piecem. Autorką kolekcji jest projektantka Joga, która w swoich dziełach łączy nowoczesną modę ze śląską tradycją. Jak zapowiadają organizatorze, wsilą ognie w realną architekturą. To kolejna inicjatywa, która udowadnia, że Wielki Piec może łączyć, inspirować i przyciągać, mówi Adam Kowalski, koordynator modernizacji dawnego Wielkiego Pieca.
2: Powiedziałbym, cytując klasyka, że ten Wielki Piec sobie zasłużył na ten fame, dlatego że on jest ostatnim mohikaninem wśród Wielkich Pieców. To jest ostatni górnośląski Wielki Piec. Ja

0: Ja już trochę widziałem, jak te stroje będą wyglądały. Nie widziałem efektu finalnego, więc czekam na ten pokaz mody. Ja lubię też tradycyjne stroje hutnicze, chętnie bym w nich chodził, ale kto wie, może po tym pokazie mody chętnie założę coś innego na siebie.
1: Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu rewitalizacji Wielkiego Pieca Huty Pokój, który w przyszłości ma stać się przestrzenią dla kultury i spotkań mieszkańców. Wstęp na dzisiejsze wydarzenie jest bezpłatny. Na miejscu nie zabraknie również Radia Katowice.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: 27 państw, różnorodne interesy, odmienne pomysły na wiele rozwiązań i ciągłe poszukiwanie kompromisu. W krajach tworzących wspólnotę europejską obchodzimy dzisiaj Dzień Europy. Przy okazji przypadającego właśnie święta musimy uświadomić sobie pilną potrzebę poszerzania rzetelnej Unii Europejskiej, podkreśla były europoseł, dziś specjalny doradca polskiego komisarza do spraw unijnego budżetu, dr Jan Olbrecht.
3: Jeżeli nie będziemy robili działań edukacyjnych na wszystkich możliwych poziomach, to możemy się obudzić w sytuacji, kiedy środowiska antyeuropejskie na tym będą korzystać. Nie można być pasywnym, trzeba robić wszystko, żeby o tych sprawach mówić prawdę. Nie tyle tworzyć środowiska proeuropejskie, ile żeby, gdzie jest interes Polski w tym wszystkim. Skok cywilizacyjny, który Polska wykonała, jest przeogromny. PKB wytworzone w Warszawie jest dzisiaj większe niż w Berlinie.
1: Unia Europejska nie tylko trwa, ale cały czas zmienia się. Leżąca u podstaw jej powstania idea pokoju ma dziś szczególne znaczenie, dodaje dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce, Witold Natur.
4: Ważne jest, żeby walczyć z narracją, że jest Unia i versus tej Unii jesteśmy my. To jest organizacja międzynarodowa, której Polska jest piątym najważniejszym właścicielem, współwłaścicielem. Mamy 53 europosłów, mamy swojego komisarza, mamy rząd, który w najważniejszym organie unijnym, czyli w Radzie Unii Europejskiej, prezentowany, czyli mamy wpływ na to, jak ta organizacja wygląda. Ona jest naszą własnością. Nie ma czegoś takiego, że Unia jest czymś obcym.
1: Dzień Europy upamiętnia powstanie deklaracji Roberta Schumana, Europy węgla i stali, która z czasem zmieniła się w liczącą dziś 27 państw Unię Europejską. A wyjątkowy charakter ma święto na Węgrzech. Peter Modziar przejmuje rządy po 16 latach zarządzania krajem przez Viktora Orbana. Nowy premier, przemawiając w parlamencie, zapowiedział rozliczenie poprzedniej władzy. Dlatego wkrótce zostanie przedłożona ustawa o odzyskaniu majątku narodowego. Wezwał też do ustąpienia prezydenta kraju. W nocy w regionie od 4 do 7 stopni, jutro ocieplenie do 22, będzie pogodnie, bez opadów.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 maja, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Peter Modior, nowym premierem Węgier. Kolejną godzinę trwa jego wystąpienie, którego słucha nasz korespondent. Po zmianach na Węgrzech we wspólnocie pozytywne komentarze i nadzieja na dobrą współpracę, mówi o tym szef Rady Europejskiej. Nie 300, a nawet 500 hektarów lasu spłonęło w Puszczy Solskiej. Strażacy sprawdzili dotąd połowę tego terenu. Węgierski parlament wybrał lidera partii Tisza, Petera Modiora, nowym premierem. Nowy szef rządu obiecuje zmiany, pojednanie, ale i sprawiedliwość. Jego przemówienia słuchał nasz korespondent Piotr Piętka.
7: Ponad 70% węgierskiego parlamentu zagłosowało za tym, aby to Peter Modior został nowym premierem Węgier. Po 16 latach zastąpi na tym stanowisku Viktora Orbana, który dziś nie pojawił się w sali obrad. Otrzymaliśmy upoważnienie do otwarcia nowego rozdziału w historii Węgier. Do zmiany nie tylko rządu, ale i systemu, do rozpoczęcia wszystkiego od nowa, powiedział w parlamencie Peter Modior. Dodał, że chce pojednania wszystkich Węgrów, ale tego pojednania nie będzie bez wymierzenia sprawiedliwości wszystkim tym, którzy doprowadzili kraj do złego stanu. Ponownie wezwał prezydenta Tomasza Sulyoka do dymisji. Dał mu czas do końca maja, potem zapowiedział kroki prawne z wykorzystaniem zdecydowanej większości, którą do parlamentu wprowadziła jego partia TISO. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
6: Węgry rozpoczęły nowy rozdział w historii. Tak szef Rady Europejskiej Antonio Costa skomentował zaprzysiężenie Petera Modiora na premiera. Życzę Modiorowi i Węgrom wszystkiego najlepszego. Jesteśmy gotowi do współpracy z nowym rządem węgierskim. Europa jest zbudowana na poszanowaniu suwerenności i różnorodności narodów oraz krajów.

0: I my szanujemy wolny wybór naszych obywateli. Czasami wybierają jednego przywódcę, czasami innych i to jest wielka siła demokracji. Według komentatorów szefowie unijnych instytucji czekali na zmianę rządu na Węgrzech. Viktor Orban utrudniał bowiem we wspólnocie podejmowanie decyzji chroniąc interesy Rosji. Domagał się negocjacji z Ukrainą i unijną pożyczkę dla Kijowa. Węgry za rządów Viktora Orbana miały zamrożone unijne fundusze z Krajowego Planu Odbudowy w sumie 17 miliardów euro. 500 000 hektarów lasów w Puszczy Solmu. Sytuacja stabilizuje się, ale trwa sprawdzanie terenu pod kątem zarzewi ognia. Na razie strażacy są w połowie pracy.
1: Część terenu jest sprawdzana jakby już pod kątem możliwości przekazania służbom leśnym tego terenu, gdzie jest już zupełnie bezpiecznie. Natomiast tam, gdzie jest podłoże torfowe i gdzie tam może być jeszcze niebezpieczeństwo takie, że może w dłuższej perspektywie gdzieś tam się pojawić płomień bądź zadymienie, będziemy to dozorować w tym momencie naszymi siłami.
0: Mówił Zenon Pisiewicz ze Straży Pożarnej. Nad Puszczą Solską nie latają już śmigłowce gaśnicze. Jednostki straży mają jeszcze dzisiaj wrócić do baz. Akcja gaśnicza Puszczy Dnia. Rozbił się samolot biorący udział w akcji. 5-letni pilot. Wypadek uratu. Przed nami festiwalu Millennium Gravity. W końcu pokazany zostanie miejsce, o którym reżyserzy Łukasz Ronduda i Filip mówią, że to horror dokument. Skąd na trójkowej audycji wszystko przejaśni tutaj.
2: Kiedyliśmy a propos języka filmowego. Chcieliśmy się odnieść tutaj do gatunek bardzo zawłaszczonych osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza przy budowie różnego rodzaju potworów, czarnych charakterów. Teraz już ten trend się odwrócił od osób z mi.
0: Tak. To już sieci festiwalnych. W tym roku prezentował się imprezy, ale to nie koniec. Dziewiętiwal w sieci. Potem serwis trój.
3: Informacje na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia zachmurzenie duże, miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach teraz przeważnie od 12 do 15 stopni. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na południu i wschodzie zachmurzenie umiarkowane. Na północnym wschodzie okresami wzrost zachmurzenia i tam możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie od 1 stopnia na północy przez 3 w centrum do 7 na południowym wschodzie.
4: Autopromocja.
5: Niech pan poczeka.

0: Jest 17. Pierwsza osoba w Polsce pod nadzorem sanepidu w związku z hantawirusem. Inspektorat potwierdza, że mogła mieć kontakt z pasażerami feralnego wycieczkowca. Śląscy strażacy wrócili z Puszczy Solskiej, gdzie pomagali w gaszeniu wielkiego pożaru lasu. Na koniec tego serwisu Łaziska Górne i projekt Ślązoczka od Familoka do współczesności.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Pierwsza osoba w Polsce została objęta nadzorem epidemiologicznym w związku z ryzykiem zakażenia hantawirusem, potwierdza główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Osoba objęta nadzorem mogła mieć kontakt z pasażerami statku, na pokładzie którego wykryto ognisko groźnego szczepu hantawirusa występującego w Ameryce Południowej. Nie żyją trzy osoby. Wycieczkowiec zmierza obecnie w kierunku Wysp Kanaryjskich. Stamtąd poszczególne kraje będą ewakuować swoich obywateli. Śląscy strażacy zakończyli działania w Puszczy Solskiej w województwie lubelskim. Doszło tam do gigantycznego pożaru, w którym od wtorku spłonęło 500 hektarów lasu. Działania funkcjonariuszy z naszego województwa polegały na zbudowaniu 3-kilometrowej magistrali przez las oraz gaszeniu zarzewi ognia. W skład kompanii gaśniczej SOA weszło ponad 80 strażaków z regionu i 21 pojazdów. W kulminacyjnym momencie w akcję gaśniczą było zaangażowanych łącznie 1100 osób. Do zrzutów wody z powietrza wykorzystano policyjne śmigłowce i samoloty Dromader. Podczas akcji we wtorek życie stracił 65-letni pilot takiej maszyny.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W Siemianowicach Śląskich trwają uroczyste obchody stulecia powołania Komisji do Spraw Ratownictwa Wodnego przy Polskim Związku Pływackim. To ważne wydarzenie dla całego środowiska ratowniczego w Polsce. Ludzi, którzy od dekad budują system bezpieczeństwa nad wodą, szkolą kolejne pokolenia i każdego dnia ratują życie, mówi prezes Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Zwierzyna.
2: Mamy okazję gościć tutaj ratowników z całej Polski, bo to tutaj w Siemianowicach Śląskich na hali kąpielowej Komisja Polskiego Związku Pływackiego zawiązała się w 2026 roku i od tego czasu w zasadzie możemy mówić o pewnym zalążku pełnej organizacji, która do dzisiaj w zasadzie funkcjonuje pod postacią WOPR-u.
0: Utworzenie komisji pozwoliło na ujednolicenie zasad szkolenia ratowników, stworzenie pierwszych oficjalnych procedur bezpieczeństwa i zapoczątkowało systemowe budowanie struktur, które stały się fundamentem dla dzisiejszego profesjonalnego ratownictwa. Wodnego w naszym kraju. Wzmacnianie roli kobiet w społeczeństwie to podstawowe założenie projektu Ślązoczka od Familoka do współczesności, którego pierwszy etap finiszuje dziś w industrialnej przestrzeni Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych. Pokazujemy współczesne kobiety, znane nie z pierwszych stron gazet, ale te, które mieszkają obok, wspierające i dążące do tego, by zrzucić z siebie balast cudzych oczekiwań, mówi autorka Ślązoczki Katarzyna Syryjczyk-Słomska.
3: Czas, w którym teraz jesteśmy, my jako Ślązacy, jako nasz region, jest bardzo trudny. I słowo klucz, który jest i w Ślązoczce, i od lat już w naszej przestrzeni, to jest zmiana. I my przez Ślązoczkę chcemy pokazać, że zmiany nie należy się bać. Że ta zmiana może przynieść coś dobrego. I to pokazują nasze bohaterki. Pamiętamy o tym i podkreślamy bardzo, z czego wyrośliśmy. Wspieramy się nawzajem, żeby łatwiej nam było przez ten trudny czas przejść.
0: Przedsięwzięcie łączy kobiety różnych środowisk, o różnych korzeniach, ale które swoim działaniem przełamują stereotypy i rozwijają swoje pasje, mówi dyrektorka artystyczna Ślązoczki Ola Widuch.
4: Mamy kilka takich bohaterek, które są artystkami, które dzięki swoim zdolnościom i tym, co wyniosły z domu, co przekazały im matki, dziś mogą budować na podstawie tego swój biznes.
0: Wydarzeniu towarzyszy dyskusja o historii, stereotypach i przemianach wizerunku śląskiej kobiety. Otwarta została także wystawa wielkoformatowych kobiecych portretów, które zawisły w przestrzeni Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych. W nocy jutro w regionie bez opadów, nocą jeszcze chłodno, a w niedzielę temperatura wzrośnie do 22 stopni.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 maja, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nadzorem objęto pierwszą osobę w Polsce w związku z ryzykiem zakażenia się hantawirusem. Główny inspektor sanitarny uspokaja, że to nie taki wirus jak grypa czy COVID. Peter Modiar, nowym premierem Węgier, złożył przysięgę, w wystąpieniu zapowiedział rozliczenia poprzedniej władzy. Dość cierpienia zwierząt, z takimi hasłami protestowano dzisiaj w kilkunastu miastach Polski, domagając się zmian w przepisach. Pierwsza osoba w Polsce została objęta nadzorem epidemiologicznym w związku z ryzykiem zakażenia się hantawirusem. W rozmowie z nami potwierdził to główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Oznacza to konieczność samoobserwacji i monitorowania stanu zdrowia. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów, takich jak ból głowy czy podwyższona temperatura ciała, osoba ta ma niezwłocznie poinformować służby sanitarne. Przez cały okres nadzoru ma także obowiązek zgłaszania wszelkich zmian stanu zdrowia.
6: Ona się de facto obserwuje sama, czyli ma kontrolować swój stan zdrowia i być z nami w kontakcie telefonicznym, bo taka jest zasada. I gdy się coś medycznie, zdrowotnie z tą osobą działo, to oczywiście zgłasza się do specjalisty z kraju, gdzie jest, a my o tym wiemy, tak? Czyli my się o tym dowiadujemy, czyli ma nam raportować swój stan zdrowia.
5: Doktor Grzesiowski uspokaja jednak, że hantawirus nie ma dużego potencjału epidemicznego i nie rozprzestrzenia się tak łatwo jak wirus grypy czy koronawirusy. Osoba objęta nadzorem mogła mieć kontakt z pasażerami statku, na pokładzie którego wykryto ognisko wirusa. Wycieczkowiec zmierza obecnie w kierunku Wysp Kanaryjskich. Do tej pory na statku potwierdzono 8 przypadków zakażenia, 3 zakażone osoby zmarły. Węgierskie Zgromadzenie Narodowe wybrało Petera Modiara nowym premierem Węgier. Zagłosowało 140 posłów. Następnie złożył on przysięgę. Peter Modiar, przysięgam, że będę wierny Węgrom i konstytucji. Będę przestrzegać przepisów prawa i dbać o ich przestrzeganie przez innych. Urząd premiera będę sprawować dla dobra narodu węgierskiego. Tak mi dopomóż Bóg. Modiar, przemawiając później w parlamencie, zapowiedział rozliczenia poprzedniej władzy. Podkreślił bezprecedensową liczbę uczestników wyborów. Węgrzy dali nam prawo do otwarcia nowego rozdziału, mówił. Zastrzegł przy tym, że nie ma nowego początku bez sprawiedliwości. Mamy dość cierpienia zwierząt. Z takimi hasłami kilkadziesiąt osób protestowało w centrum Białegostoku. To część ogólnopolskiej akcji obrońców praw zwierząt, którzy domagają się od rządu przyjęcia ustaw ograniczających problemy bezdomności i cierpienia zwierząt.
7: Stop cierpieniu zwierząt w Polsce!
8: Mamy dość po prostu. Mamy dość cierpienia zwierząt w Polsce.
9: Koordynatorka protestu w Białymstoku Agnieszka Cimochowska.
8: Zwierzęta są traktowane rzeczowo. Nie są traktowane jak żywe istoty. Interwencje są straszne. Nie ma dnia, żeby nie było jakiegoś zgłoszenia o znęcaniu się nad zwierzętami. Będziemy wszystko robić, żeby po prostu zmienić to, co do tej pory jest, bo tak być nie może.
10: Prosimy, wręcz żądamy, żeby rząd wziął pod uwagę nasze ustawy. To jest ustawa 836 i 837.
9: Obrończyni praw zwierząt Ewa Mioduszewska.
10: Domagamy się kastracji, przede wszystkim domagamy się znakowania zwierząt, żebyśmy mogli zakręcić kurek z bezdomnością, żeby nie musiały ginąć na łańcuchach, nie musiały ginąć w lasach porzucone itd., itd.
5: Podobne manifestacje odbyły się w 14 innych miastach, m.in. w Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku, Olsztynie i Krakowie. Krytyczne głosy wobec rosyjskich obchodów Dnia Zwycięstwa. Niektórzy prokremlowscy blogerzy dziwią się, że parady wojskowej na Placu Czerwonym, że na paradzie nie ma ciężkiego sprzętu wojskowego. Natomiast przeciętni Rosjanie są oburzeni ograniczeniami w dostępie do internetu i telefonii komórkowej. Są też reakcje zagraniczne.
11: Estończycy z graniczącego z Rosją miasta Narwa wywiesili na ścianie tamtejszego zamku plakat z wizerunkiem Władimira Putina i napisem zbrodniarz wojenny. Plakat jest doskonale widoczny na drugim brzegu rzeki Narwy, gdzie Rosjanie z miasteczka Iwangorod zorganizowali koncert z okazji Dnia Zwycięstwa. W Petersburgu 85-letnia Ludmiła Wasiliewa poszła pod pomnik ofiar stalinowskich represji z plakatem Nie przykrywajcie swoich przestępstw narodowym zwycięstwem. Również w Petersburgu uczestnicy ulicznej akcji Nieśmiertelny Pułk przynieśli plakaty z wizerunkiem założyciela najemniczych oddziałów Grupa Wagnera, Jewgenija Prigożyna. Prigożyn i jego zastępcy zginęli w katastrofie lotniczej, a Grupę Wagnera rozwiązano. Niezależni eksperci wojskowi są zdania, że katastrofa w rzeczywistości była zamachem zorganizowanym na zlecenie Kremla. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
5: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sport i Adam Malecki.
12: W piłkarskiej Ekstraklasie jedno zaplanowane spotkanie 32. kolejki już się zakończyło. Był to mecz niezwykle ważny w kontekście utrzymania. Widzew w Łodzi 3-1 pokonał Lechię Gdańsk. Widzew wydobył się ze strefy spadkowej. Lechia w nią wpadła. O 17.30 Jagiellonia Białystok zagra z Pogonią Szczecin, a o 20.15 Górnik Zabrze z Zagłębiem Lubin. Za granicą w Premier League Liverpool zremisował 1-1 z Chelsea. Do przerwy Sunderland remisuje bezbramkowo z Manchester United. We Włoszech Cagliari Cagliari przegrało z Udinese 0-2, a jednego gola dla drużyny z Friuli strzelił Adam Buksa. Z piłki nożnej do ręcznej broniący tytułu szczypiorniści Wisły Płock awansowali do finału Ekstraklasy. W rewanżu półfinałowym wygrali u siebie z Wybrzeżem Gdańsk 38-18. W pierwszym spotkaniu wygrali 9 bramkami i dzisiaj chcieli postawić kropkę na D, mówi Jakub Szyszko.
13: Wynik z pierwszego meczu dał nam bufor bezpieczeństwa, ale my jednak nie chcieliśmy tak podchodzić do tego meczu, żeby został rozegrany i do zapomnienia. Chcieliśmy wejść w ten mecz bardzo dobrze w obronie i rzucić łatwe bramki z kontrataku. To nam się udało, otrzymaliśmy tempo i jakość gry tak naprawdę przez całe 60 minut.
12: A w finale Wisła zagra, rzecz jasna, z Industrią Kielce. W Rzymie na kortach Foro Italico trwają zmagania tenisistów i tenisistek. W kolejnej rundzie znaleźli się Daniil Medvedev, jego rywal Czech Machacz wycofał się i Andrii Rubliow pokonał Serba Kecmanowicza. Do tego Argentyńczyk Navone wygrał 7-6, 7-6 z Kanadyjczykiem Ożerem Aliasimem. U pani awans Amerykanki Coco Gauff i Czeszki Lindy Noskowej. Trwa spotkanie Aryny Sabalenki z Rumunką Cirsteą. Numer 1 światowego tenisa wygrała w pierwszym secie 6-2, w drugim jest 2-2. Na Węgrzech w Szegedzie trwają kajakarskie zawody Pucharu Świata. Trzecie miejsce w jedynce na 500 metrów zajęła dwukrotna medalistka olimpijska Anna Puławska. Mrągowianka w finale finiszowała z Australijką Drobot i Nowozelandką Fisher. I jeszcze żużel. W Rzeszowie trwa finał drużynowych Mistrzostw Europy. Póki co prowadzą Duńczycy przed Szwecją, Polską i Łotwą. Nasi jadą w składzie Bartosz Marzlik, Przemysław Pawlicki, Wiktor Przyjemski, Bartłomiej Kowalski i Bartosz Bańbor.
5: Przez cały dzień zachmurzenie duże, miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach głównie od 12 do 15 stopni. W nocy na południu i wschodzie możliwe przelotne opady. Na termometrach będzie od 1 stopnia na północy, przez 3 w centrum, do 7 na południowym wschodzie.
14: Autopromocja.
15: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Jest 18. Śląscy strażacy zakończyli działania na Lubelszczyźnie. Udało się opanować trwający od wtorku pożar lasu. Policjanci z Tarnowskich Gór poszukują zaginionego 12-latka. Węgrzy świętują. Peter Modziar został zaprzysiężony na premiera.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Śląscy strażacy zakończyli działania w Puszczy Solskiej w województwie lubelskim. Pomagali kolegom w gaszeniu wielkiego pożaru lasu, w wyniku którego od wtorku spłonęło 500 hektarów drzewostanu. Pożar jest już opanowany, dlatego możliwy jest powrót do jednostek około 80 strażaków z województwa śląskiego, którzy działali w ramach kompanii SOŁA, mówi Aneta Gołębiowska, rzeczniczka komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
2: 21 samochodów, w tym tak zwane magistrale wodne, czyli systemy zaopatrzenia wodnego na duże odległości, tworzone z węży gaśniczych na potrzeby wielkopowierzchniowych pożarów. Działania śląskich strażaków podczas gaszenia pożarów w Puszczy Solskiej polegały na zbudowaniu 3-kilometrowej magistrali przez las oraz gaszeniu zarzewi ognia.
0: W kulminacyjnym momencie w akcję gaśniczą było zaangażowanych 1100 osób. Prokuratura bada teraz przyczynę pożaru. Na miejscu nadal są obecni tamtejsi strażacy. Szukają ewentualnych zarzewi ognia. Policjanci z Tarnowskich Gór poszukują zaginionego 12-latka. Paweł Borawski na co dzień mieszka w Gliwicach. Zaginął wczoraj w miejscowości Wojska w powiecie tarnogórskim. Podkomisarz Kamil Kubica z tamtejszej komendy apeluje o pomoc w znalezieniu chłopca.
3: Prosimy wszystkich o informacje w przypadku jego napotkania. Informacje można kierować bezpośrednio na numer komendy albo na numer alarmowy 112.
0: Paweł ma 160 cm wzrostu. W momencie zaginięcia był ubrany w czarną bluzę, czarne spodnie oraz białe sportowe buty. W Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych Skarpa Bytom trwają zawody Pucharu Polski we wspinaczce na czas. Można śledzić rywalizację czołowych zawodników z całego kraju, w tym reprezentantów kadry narodowej, którzy walczą o każdą setną sekundę na specjalnej 15-metrowej drodze. W Bytomiu rywalizują dziś wspinacze w różnych kategoriach wiekowych, od młodzików po seniorów. Organizatorzy zapraszają na trybuny. Wstęp dla kibiców jest bezpłatny, a widowiskowe finały i walka o medale potrwają do wieczora.
1: Informacje ze świata.
0: Węgierski parlament wybrał lidera zwycięskiej partii TISA, Petera Modziara, nowym premierem Węgier. Nowy szef rządu obiecuje zmiany, pojednanie, ale też sprawiedliwość.
4: Ponad 70% węgierskiego parlamentu zagłosowało za tym, aby to Péter Modziar został nowym premierem Węgier. Po 16 latach zastąpi na tym stanowisku Viktora Orbána, który dziś nie pojawił się w sali obrad.
5: Otrzymaliśmy upoważnienie
4: do otwarcia nowego rozdziału w historii Węgier. Do zmiany nie tylko rządu, ale i systemu, do rozpoczęcia wszystkiego od nowa, powiedział w parlamencie Péter Modziar. Dodał, że chce pojednania wszystkich Węgrów, ale tego pojednania nie będzie bez wymierzenia sprawiedliwości wszystkim tym, którzy doprowadzili kraj do złego stanu. Ponownie wezwał prezydenta Tomasza Sulyoka do dymisji. Dał mu czas do końca maja, potem zapowiedział kroki prawne z wykorzystaniem zdecydowanej większości, którą do parlamentu wprowadziła jego partia TISO.
0: Z Budapesztu relacjonował Piotr Piętka. W nocy w regionie od 4 do 7 stopni, bez opadów. Niedziela zapowiada się pogodna i zrobi się cieplej. Termometry pokażą do 22 stopni.
6: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 maja, minęła 18. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na poważną propozycję pokojową z Iranu liczą Stany Zjednoczone. Wciąż nie ma jednak oznak postępów w negocjacjach. Arsenał niewybuchów odkryto w lasach niedaleko Białogardu. To pozostałości wojsk III Rzeszy. Obserwowaliśmy wystąpienie o innych Węgrzech. Tak eksperci mówią o pierwszym wystąpieniu nowego węgierskiego premiera. Stany Zjednoczone liczą na to, że w ciągu najbliższych godzin wpłynie poważna propozycja pokojowa ze strony władz Iranu. Pomimo zapewnień Białego Domu wciąż nie widać jednak żadnych oznak postępów w rozmowach nad szerszym porozumieniem dotyczącym Bliskiego Wschodu. Konflikt zbrojny USA i Izraela z Iranem rozpoczął się równo 70 dni temu.
8: Wypowiedzi Donalda Trumpa z ostatnich tygodni sprawiają, że trudno ocenić, jak poważnie należy traktować zapewnienia prezydenta o bliskości porozumienia. Donald Trump o dobiegających końca pokojowych negocjacjach informuje od ponad miesiąca. Ogłaszając 8 kwietnia dwutygodniowe zawieszenie broni, prezydent stwierdził, że niemal wszystkie sporne kwestie z przeszłości zostały uzgodnione między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, lecz dwutygodniowy okres pozwoli na sfinalizowanie i ostateczne domknięcie porozumienia, pisze CNN. W ostatnią środę Donald Trump ogłosił, że w ciągu 24 godzin zostanie sfinalizowane porozumienie. W piątek z kolei poinformował, że jego administracja spodziewa się w najbliższych godzinach otrzymać odpowiedź od Iranu w sprawie amerykańskiej propozycji pokojowej mającej na celu zakończenie konfliktu. Prezydent odmówił jednak stwierdzenia, czy jego zdaniem Teheran celowo opóźnia ten proces. Według ONZ ceny żywności na całym świecie rosły trzeci miesiąc rzędu, jako że konflikt na Bliskim Wschodzie podsyca obawy dotyczące globalnych dostaw i winduje koszty nawozów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
7: Saperzy z jednostki wojskowej w Złocieńcu zabezpieczyli arsenał niewybuchów odkrytych w lasach niedaleko Białogardu. Pociski zostały odkryte na obszarze leśnym w pobliżu miejscowości Rościno i Karlino.
9: Były to głównie pociski artyleryjskie i moździerzowe. Żołnierze przyjechali na miejsce i przejęli zabezpieczone przez policjantów niewybuchy. Łączna ilość ujawnionej amunicji wynosiła ponad tonę.
7: Mówiła Kinga Plucińska-Gudejewska z policji. Znaleziona broń to pozostałości po wojskach III Rzeszy. Mamy jasność, że to nie były zwykłe wybory, tylko zmiana systemowa, uważa politolog Bogdan Guralczyk po wysłuchaniu pierwszego przemówienia w parlamencie nowo wybranego premiera Węgier Petera Modziara. Jego zdaniem było to wystąpienie o innych Węgrzech niż te w ostatnich 16 latach. Modziar zaczął od stwierdzenia, że pełnienie obowiązków premiera Węgier jest nawet niebezpieczne. Wspomniał o trzech swoich poprzednikach, którzy zmarli w tragicznych okolicznościach. To jest przesłanie istotne, mówił politolog Bogdan Guralczyk w TVP Info.
10: Pokazujące, że mamy do czynienia z bardzo zdeterminowanym politykiem, który podkreślał nie tyle, że będzie rządził, tylko bezustannie eksponował, że będzie służył. Służył narodowi, który wyeksponował i postawił w opozycji, tak jak to robił w kampanii wyborczej, postawił naród w opozycji do elit.
7: Nowy szef węgierskiego rządu obiecuje zmiany, pojednanie, ale i sprawiedliwość. Otrzymaliśmy upoważnienie do otwarcia nowego rozdziału w historii Węgier. Do zmiany nie tylko rządu, ale i systemu. Do rozpoczęcia wszystkiego od nowa, powiedział Peter Modziar. Strajk pracowników kultury przeciwko obecności izraelskiego pawilonu na Biennale w Wenecji rozpoczął się wczoraj późnym popołudniem i ma potrwać 24 godziny. W związku z tym około 20 pawilonów i wystaw było zamkniętych, w tym polski pawilon. Demonstranci na ulicach Wenecji dzisiaj domagali się wykluczenia Izraela z wydarzenia i apelowali o nowe i lepsze warunki pracy w kulturze. Jesteśmy tutaj, ponieważ musimy przeciwstawić się ludobójstwu i artystycznej ekspresji jego sprawcy tutaj, na Biennale w Wenecji. Międzynarodowa wystawa sztuki Biennale w Wenecji potrwa do 22 listopada. To był serwis Trójki.
11: Klimat.
7: A w klimacie dzisiaj do końca dnia zanieczyszczenie powietrza niewielkie, natomiast około 35% energii elektrycznej podchodzi teraz ze źródeł odnawialnych.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Zachmurzenie duże, miejscami słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach od 12 do 15 stopni. W nocy na południu i wschodzie przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie od 1 stopnia na północy przez 3 w centrum do 7 na południowym wschodzie.
12: Autopromocja.

Mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię.

0: Jest 19. Rekord przeszczepów rogówki zapowiada się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. W Siemianowicach Śląskich dobiegają końca obchody stulecia powołania Komisji do Spraw Ratownictwa Wodnego. Pokaz mody inspirowany Wielkim Piecem Huty Pokój odbędzie się za godzinę w Rudzie Śląskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Lekarze z Sosnowca bliscy ważnego rekordu. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Okulistyki, a jak przekazał profesor Dariusz Dobrowolski, ordynator oddziału okulistyki w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 imienia Świętej Barbary w Sosnowcu, wszystko wskazuje na to, że w tym roku sosnowieccy lekarze przeszczepią najwięcej rogówek oka w historii.
2: Mamy 113 przeszczepień zrobionych do końca kwietnia, zatem idziemy na podobny wynik rekordowy jak rok temu, czyli 335 przeszczepień. Także myślę, że utrzymamy ten trend, co przede wszystkim przekłada się na skrócenie kolejki oczekujących, prawda? Bo jeszcze rok temu, gdy pacjenci pytali, jaki będzie czas oczekiwania, to mówiłem 2 lata, a w tej chwili zbliżamy się już do tego, żeby można było powiedzieć, że tylko rok. Więc to ogromny postęp. To jest naprawdę dzień okulistyki i dzień pacjenta okulistycznego.
0: W zeszłym roku w sosnowieckim szpitalu przeszczepiono nieco ponad 300 rogówek, chociaż nie jest to przeszczep ratujący życie. W wielu przypadkach pozwala na powrót do aktywności zawodowej i przywraca pacjentom komfort życia. Były pokazy sprzętu, warsztaty edukacyjne, prezentacja retropływania i nowoczesnych technik ratowniczych. Były też oficjalne wystąpienia, odznaczenia i medale. Dobiegają właśnie końca obchody stulecia powołania Komisji do Spraw Ratownictwa Wodnego przy Polskim Związku Pływackim. W tym czasie zmieniło się wiele, jedno pozostało niezmienne. Jesteśmy po to, by ratować życie innych, podkreśla prezes Zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Paweł Błasiak.
3: To jest zawód. To jest profesjonalny zawód, to są profesjonaliści, to trzeba się szkolić, to nie ma już czegoś takiego, że ktoś wszystko potrafi. To są specjaliści od powodzi, są specjaliści od lodu. Ratowanie życia ludzkiego to jest, nie można powiedzieć, nasza pasja, bo to nie jest pasja, ale to jest obowiązek, w tym się odnajdujemy i tyle.
0: Dzisiejsze uroczystości zorganizowano w Siemianowicach Śląskich, bo to właśnie w działającej tam do dziś pływalni miejskiej 100 lat temu powołano komisję, która stała się zalążkiem WOPR-u. Radio Katowice, które przypomnijmy swoje setne urodziny, obchodzić będzie w przyszłym roku, objęło Święto Ratowników Wodnych swoim patronatem.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Rudzie Śląskiej moda i przemysłowe dziedzictwo połączą się dzisiaj w jedno widowisko. O 20:00 na placu Jana Pawła II w Nowym Bytomiu odbędzie się pokaz mody Alchemia Wielkiego Pieca, inspirowany historią Huty Pokój i jednym z symboli miasta, czyli Wielkim Piecem. Autorką kolekcji jest projektantka Joanna Decowska, która w swoich projektach łączy nowoczesną modę ze śląską tradycją. Jak zapowiadają organizatorzy, w kolekcji pojawią się inspiracje stalą, ogniem i industrialną architekturą. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu rewitalizacji Wielkiego Pieca Huty Pokój, które w przyszłości ma stać się przestrzenią dla kultury i spotkań mieszkańców. Młode rysie na stałe zadomowiły się w Babiogórskim Parku Narodowym. Zostały złapane przez fotokomórkę znajdującą się na terenie lasu. Dziś to już silne nastolatki, które dobrze odnalazły się w babiogórskich kniejach. Historia rysia w Polsce nie jest jednak łatwa. W XX wieku jego liczebność znacząco spadła. Dziś ryś jest gatunkiem objętym ścisłą ochroną, a jego populacja stopniowo się odbudowuje. Pomagają w tym działania podejmowane przez leśników i naukowców. A nagranie z dzikimi kotami znaleźć można w mediach społecznościowych parku. W nocy od 4 do 7 stopni, bez opadów. Niedziela zapowiada się przyjemnie, ma być pogodnie, a temperatura wzrośnie do 22 stopni.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 maja, minęła 19. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policjanci powstrzymali ustawkę pseudokibiców na ekspresowej S8. Napastnicy próbowali dostać się do kibiców ze Szczecina. Na Wiśle w Płocku doszło do tragicznego zderzenia się skuterów wodnych. W wypadku zginęła jedna osoba. 15. Marsz Równości przeszedł dzisiaj przez centrum Łodzi. Policja powstrzymała grupę kilkudziesięciu pseudokibiców, którzy na ekspresowej S8 w okolicach miejscowości Ostróżne próbowali zaatakować autobus z kibicami ze Szczecina. Policjanci poinformowali o tym w mediach społecznościowych. Do postu dołączone zostało krótkie wideo, na którym widać biegnących pseudokibiców, a równolegle do nich policjantów. Napastnicy próbowali sforsować siatkę odgradzającą drogę i przedostać się w pobliże autobusu, który zatrzymał się na jezdni. Policjanci zabezpieczający przejazd nie dopuścili do konfrontacji, napisano. W sobotę około 17.30 w Białymstoku rozpoczął się mecz 32. kolejki PKO Ekstraklasy między Jagiellonią Białystok a Pogonią Szczecin. Tragiczne zderzenie skuterów wodnych na Wiśle w Płocku. Zginął jeden ze sterników. Do wypadku doszło przed 14.
5: Podczas pierwszej rundy Mistrzostw Polski skuterów wodnych, które odbywają się na Wiśle w Płocku, doszło do wypadku. W trakcie zawodów zderzyły się dwa skutery wodne. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety, pomimo reanimacji, życia jednego ze sterników nie udało się uratować.
4: Mówiła Monika Jakubowska z Policji w Płocku. Zawody zostały przerwane. Na miejscu pracują służby. Przez centrum Łodzi przeszedł 15. jubileuszowy Marsz Równości. To wyraz solidarności ze społecznością i sprzeciwu wobec wykluczenia. Uczestnicy domagali się także legalizacji małżeństw jednopłciowych. Marszowi towarzyszyła muzyka i kolorowe flagi.
6: W marszu wzięły udział osoby ze społeczności LGBTQ+, ich bliscy, a także mieszkańcy miasta i organizacje społeczne. Nie zabrakło tęczowych flag, transparentów i muzyki. Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod hasłem Równość bez dwóch zdań. To wydarzenie wiele znaczy dla tej społeczności, podkreślali uczestnicy.
7: Ja się bardzo cieszę, jak chcę po prostu pokazać ludziom, że jestem z nimi, że też jestem osobą, która nie jest inna, tylko taka sama jak oni.
8: Po prostu to jest ważne dla nas jako część społeczności.
6: Weronika Skibińska, Radio Łódź.
4: Pełne kłamstw i propagandy było wystąpienie Władimira Putina z okazji Dnia Zwycięstwa. Dyktator zapewniał, że szanuje wkład wszystkich narodów w rozgromienie hitlerowskich Niemiec, ale też stwierdził, że nazizm w Europie się odradza. Nie mówił natomiast o rosyjskich zbrodniach na Ukrainie.
9: Z wystąpienia Władimira Putina wynika, że Moskwa nigdy nie dzieliła zwycięstwa w II wojnie światowej na swoje i cudze. Jednocześnie wspomniał o, jak się wyraził, odradzającym się w Europie nazizmie i skrytykował zachodnie państwa za rzekome fałszowanie historii II wojny światowej. Polski dyplomata i badacz historii, profesor Hieronim Grala, stwierdził, że Moskwa przywłaszcza sobie zwycięstwo w II wojnie światowej.
10: To był ostatni łańcuch, czy ostatnie ogniwo, które pozwalało demonstrować było radziecką jedność, właśnie z okazji Dnia Zwycięstwa. Dzisiaj odpadli już alianci i wassale. Zwarto szeregi i to jest święto całkowicie rosyjskie.
9: W ocenie profesora Grali, Władimir Putin prowadzi politykę eliminowania z kart historii roli zachodnich aliantów, sojuszników z narodów okupowanych przez Niemców oraz narodów wchodzących w skład dawnego Związku Sowieckiego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
4: Katarski tankowiec płynie w kierunku cieśniny Ormus po wypłynięciu z portu Ras Laffan, wynika z danych dotyczących żeglugi. Jednostka jest w drodze do portu w Pakistanie. Udany rejs oznaczałby pierwszy tranzyt katarskiego tankowca LNG przez cieśninę od początku wojny USA i Izraela z Iranem. Dowództwo centralne USA zapewnia jednak, że blokada morska Iranu trwa. Informuje, że od 13 kwietnia przekierowano 58 statków handlowych i unieruchomiono 4. Blokada ma wywrzeć presję na Iran, aby zawarł porozumienie pokojowe i rozpoczął rozmowę na temat swojego programu nuklearnego. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sport, Adam Malecki.
11: Na początek tenis i sensacja prosto z kortów Foro Italico w Rzymie. 36-letnia Sorana Kirstea wyrzuciła za burtę Arynę Sabalenkę. Rumunka pokonała numer 1 światowego tenisa 2-6-6-3-7-5. W kolejnej rundzie jest także Jelena Ostapenko. Wiadomo też, o której godzinie jutro zagra w meczu trzeciej rundy Iga Świątek. Polka z Włoszką Cocciaretto pojawią się na korcie centralnym nie wcześniej niż przed godziną 19. W piłkarskiej ekstraklasie grają wciąż mierząca w mistrzostwie Jagiellonia Białystok z Pogonią Szczecin, która zajmuje miejsce w środku tabeli, prowadzi Jaga w drugiej połowie 2-1. W ligach zagranicznych w Premier League Manchester City poluje na kolejne punkty, podejmuje Brentford. W zakończonych meczach Sunderland bezbramkowo zremisował z Manchesterem United, a w meczu Liverpoolu z Chelsea było 1-1. We Włoszech gol Adama Buxy i wygrana 2-0 Udinese z Cagliari. W trwającym meczu, który jest przed smakiem finału Pucharu Włoch, Lazio podejmuje Inter na Olimpico i to Nerazzurri prowadzą 2-0. Piotr Zieliński Lewandowski na ławce rezerwowych. W Niemczech Wolfsburg z Kamilem Grabarą w bramce podejmuje Bayern Monachium, jak na razie po 30 minutach bezbramkowy remis. A reprezentacja Polski na żużlu? Reprezentacji Polski na żużlu nie udało się obronić tytułu w drużynowym Pucharze Europy. Triumfowali Duńczycy właśnie przed Polakami, którzy złote medale zdobywali w czterech poprzednich edycjach. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych wywalczył Bartosz Bańbor. W piłce ręcznej Orlen Wisła Płock awansowała do finału Ekstraklasy, potem jak w dwóch meczu pokonała Wybrzeże Gdańsk. O tytuł mistrzowski nafciarze zagrają z Industrią Kielce. Kto będzie faworytem? Przewiduje białoruski rozgrywający Wisły Kiryl Samoila.
12: Powiem, że w takich meczach jak Wisła, Kielce, no chyba nigdy nie będzie aż takiego pewnego faworyta. Powiem, że damy 50 na 50, a nasza cel teraz nie myśleć, kto jest faworytem, kto jest słabszy, kto mocniejszy. Nasza cel teraz pracować i dobrze przygotować się do tych meczów.
11: W piłce ręcznej pań do finału Pucharu Polski awansowało Zagłębie Lubin. Miedziowe pokonały Elwold Lublin 26-20 i czekają na rywalki. Będzie to zwycięzca pojedynku, w którym grają Piotrkowie Piotrków Trybunalski ze startem Elbląg, a finał zostanie rozegrany jutro o godzinie 15. I jeszcze szachy. W Warszawie zakończył się turniej błyskawicznych szachów Super Rapid Blitz. Zakończył się z udziałem światowej czołówki. Wygrał Amerykanin Hans Niemann, który odebrał czek na 50 tysięcy dolarów. W imprezie wzięło udział dwóch reprezentantów Polski. Jan Krzysztof Duda, który był siódmy, a Radosław Wojtaszek zajął ostatnie, 10. miejsce.
4: Wieczorem i w nocy słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach teraz przeważnie od 9 do 12 stopni. W nocy od 1 na północy przez 3 w centrum do 7 na południowym wschodzie. Jutro przeważnie w okolicach 19 stopni.

Nazywa się to Madonna Apokalipsy, proszę posłuchać. Madonna Apokalipsy, któraś swe serce niestrudzenie otwierała przed grzesznikami, módl się za nami, którzy dawaliśmy dach nad głową w marnych czynszówkach, wariatom, starcom, ludziom z Alzheimerem, tym, co przychodzili w łachmanach, w aureoli smrodu, tym z delirium tremens i starym zakapiorom tylu, tym wszystkim po byłym imperium sierotom. Osłonięta woalem tajemnic, córko pamięci, która dbasz o to, by łaski zapomnienia dostąpili ci na fentanylu, pijacy, zrozpaczeni i ci, co w okowach dragowego głodu, ci, którzy przyszli z deszczu, z burzy, ci przywiani wiatrem, by odespać nieszczęście w korytarzach, na klatkach schodowych, którzy rozrywali swym płaczem ciszę długiej nocy i którzy ciebie wzywali w swej ostatniej agonalnej męce, błagam, wieczne daj im pocieszenie. Paul Amiyan, Madonna Apokalipsy, a teraz cóż, posłuchajmy.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 maja, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim znaleziono drona. Niewykluczone, że to maszyna wojskowa, ale jak podano, bez cech bojowych. W kilkunastu miastach Polski protestowano przeciwko cierpieniu zwierząt. Domagano się zmian w przepisach. Wiadomo już, kto wystąpi na inauguracji Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Prawdopodobnie drona pochodzenia wojskowego znaleziono w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Żandarmeria wojskowa poinformowała, że znaleziony obiekt nie posiada cech bojowych i był przeznaczony do obserwacji. Mikołaj Rogalewicz z portalu CyberDefense24 mówił na antenie TVP Info, że prawdopodobnie ten obiekt nie spadł w Polsce celowo.
1: Oczywiście z oficjalnymi informacjami warto poczekać, bo tutaj trwa śledztwo, trwa badanie, więc pewnie więcej informacji niedługo się pojawi. Natomiast no, te wstępne doniesienia wskazują na to, że rzeczywiście mieliśmy do czynienia z dronem, który prowadził jakieś działania rozpoznawcze. Z dronem, który spadł prawdopodobnie nieintencjonalnie, to znaczy nie mieliśmy tutaj do czynienia z jakąś prowokacją, z próbą wywołania jakiejś, można by powiedzieć, reakcji psychologicznej też w społeczeństwie, ale raczej z działaniami, które miały na celu rozpoznanie na przykład terenu przygranicznego.
0: Obiekt spadł kilkanaście kilometrów od granicy z Rosją. Na miejscu pracują służby. Premier Donald Tusk otworzy konferencję Impact na międzynarodowych targach poznańskich. O jego udziale w otwarciu imprezy poinformowali organizatorzy.
2: Impact to konferencja poświęcona gospodarce, polityce, technologii i kulturze. W poprzednich edycjach w wydarzeniu w Poznaniu wzięli udział m.in. były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama czy laureatka Oscara Natalie Portman. W tym roku oprócz premiera Donalda Tuska do stolicy Wielkopolski przyjadą były premier Kanady Justin Trudeau, adwokat zajmujący się prawami człowieka Amal Clooney czy nagrodzona Noblem pisarka Olga Tokarczuk. W sumie przez dwa dni na 9 scenach wystąpi 650 mówców, a w konferencji weźmie udział 6 tysięcy osób. Impact jest skierowany przede wszystkim do przedstawicieli biznesu, a wstęp wymaga biletu. Teraz, żeby wejść na wydarzenie, trzeba zapłacić 9,5 tysiąca złotych. Zdalny dostęp kosztuje 800 zł. Krzysztof Polasik, Radio Poznań.
0: Powszechnej i bezpłatnej kastracji zwierząt, kompleksowej reformy schronisk oraz zakazu trzymania pupili na łańcuchach domagali się protestujący w Gdańsku. Na Długim Targu zorganizowano manifestację pod hasłem Stop cierpieniu zwierząt w Polsce. Ich los nie jest nam obojętny, podkreślali uczestnicy.
3: Czego oczekujemy? Tego, żeby były programy, żeby były pieniądze na kastrację przede wszystkim, bo to jest zapobieganie bezdomności.
4: Jesteśmy tutaj po to, żeby wyrazić swój sprzeciw i połączyć się ze wszystkimi, którzy wspierają zwierzęta i mają dość takiego traktowania i ludzi, i zwierząt przede wszystkim. Mamy dość tego, że nikt nie bierze pod uwagę głosu zwierząt, a wszyscy chcą na nich handlować, wszyscy chcą na nich zarabiać pieniądze.
5: To bym chciała zmienić, żebyśmy nie myśleli tylko o sobie, ale o innych, o tych, którzy cierpią.
3: Jest mi wstyd, że w cywilizowanym kraju jest tyle cierpienia i znęcania się nad zwierzętami. Tragedia. Ja się opiekuję bezdomnymi zwierzętami. Sama. Nie jestem żadną fundacją. Mam 15 kotów. Wszystkie są wykastrowane. Pracuję na dwa etaty, żeby je utrzymać. Bo nie ma w Polsce pomocy dla bezdomnych zwierząt. Nie ma.
0: Protesty odbyły się w 14 innych miastach. Szacuje się, że w Polsce żyje prawie blisko milion bezdomnych zwierząt. FIFA ogłosiła listę muzyków, którzy wystąpią podczas inauguracji Mistrzostw Świata w piłce nożnej w każdym z krajów gospodarzy. Rozpoczynający się w czerwcu mundial rozegrany zostanie w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
6: Lista artystów, którzy wystąpią przed pierwszymi spotkaniami w każdym z krajów, jest bardzo długa. Oprawą artystyczną meczu otwarcia całego turnieju, w którym 11 czerwca na stadionie Azteca w Meksyku zmierzą się reprezentacje gospodarzy z RPA. Zapewnią Tyla, a także wokaliści Alejandro Fernandez, Danny Ocean czy Belinda oraz zespoły Los Angeles Azules i Mana. Katy Perry wystąpi 12 czerwca na stadionie SoFi w Los Angeles, tuż przed pierwszym meczem Mistrzostw Świata rozgrywanym na terenie Stanów Zjednoczonych. W ceremonii poprzedzającej spotkanie USA z Paragwajem wezmą udział raperzy Future, Lisa, piosenkarka Kanita, wokalista i raper Rima. Podczas meczu otwarcia Kanady przeciwko Bośni i Hercegowinie, który odbędzie się na stadionie w Toronto, wystąpią m.in. wokaliści Alanis Morissette czy Michael Bublé. Shakira, kolumbijska wokalistka, ponownie zaśpiewa hymn piłkarskich Mistrzostw Świata. Piosenka Die Die została oficjalnym najważniejszym przebojem zbliżającego się mundialu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W nocy na południu i wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie od 1 stopnia na północy przez 3 w centrum do 7 na południowym wschodzie. Jutro możliwe na termometrach przeważnie w okolicach 19 stopni, przeważnie słonecznie.
8: Ogłoszenie społeczne.

0: Jest 21. Pierwsza osoba w Polsce pod nadzorem sanepidu w związku z hantawirusem. Inspektorat potwierdza, że mogła mieć kontakt z pasażerami feralnego wycieczkowca. Rekord przeszczepów rogówki zapowiada się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. Pokaz mody inspirowany historią Wielkiego Pieca Huty Pokój zorganizowano dzisiaj w Rudzie Śląskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Pierwsza osoba w Polsce została objęta nadzorem epidemiologicznym w związku z ryzykiem zakażenia hantawirusem, potwierdza główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Jak wyjaśnił, oznacza to konieczność samoobserwacji i monitorowania stanu zdrowia.
2: Ona się de facto obserwuje sama, czyli ma kontrolować swój stan zdrowia i być z nami w kontakcie telefonicznym, bo taka jest zasada. I gdy się coś medycznie zdrowotnie z tą osobą działo, to oczywiście zgłasza się do specjalisty z kraju, gdzie jest, a my o tym wiemy, tak? Czyli my się o tym dowiadujemy, czyli ma nam raportować swój stan zdrowia.
0: Doktor Grzesiowski uspokaja jednak, że hantawirus nie ma dużego potencjału epidemicznego i nie rozprzestrzenia się tak łatwo jak wirusy grypy czy koronawirusy. Osoba objęta nadzorem mogła mieć kontakt z pasażerami statku, na pokładzie którego wykryto ognisko groźnego szczepu hantawirusa występującego w Ameryce Południowej. Zmarły 3 osoby. Wycieczkowiec zmierza obecnie w kierunku Wysp Kanaryjskich. Tam pod nadzorem WHO odbędzie się ewakuacja, a pasażerowie zostaną zabrani do swoich krajów. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Świętej Barbary w Sosnowcu w tym roku wykonano już 113 przeszczepów rogówki, poinformował profesor Dariusz Dobrowolski. Światowy Dzień Okulistyki przypadający 9 maja jest dla Sosnowieckiego Ośrodka okazją do podsumowania efektów pracy w zakresie transplantologii okulistycznej. Jak podkreślił kierownik klinicznego oddziału okulistyki, utrzymanie obecnego tempa oznacza dalsze skracanie kolejek dla pacjentów wymagających przeszczepu rogówki. Lekarz zaznaczył, że jeszcze niedawno pacjent musieli czekać nawet 2 lata. Obecnie realne jest skrócenie tego czasu o połowę. Profesor Dobrowolski podkreślił, że przeszczep rogówki nie ratuje życia, ale w sposób zasadniczy poprawia jego jakość. Pacjenci po zabiegu wracają do codziennej aktywności, w tym do pracy i uprawiania sportu, a część z nich podejmuje zajęcia wcześniej dla nich niedostępne.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Pokaz mody Alchemia Wielkiego Pieca inspirowany historią Huty Pokój zorganizowano dzisiaj w Rudzie Śląskiej na centralnym placu miasta. Autorką kolekcji jest projektantka Joanna Decowska, która w swoich projektach łączy nowoczesną modę ze śląską tradycją.
3: Jest fajnie. Mediolan? Co tam Mediolan? Ruda śląska, to jest to! Zawsze swoje projekty traktuję jak dzieci. To są moje dzieci, ja kocham je wszystkie. Nie da się tak samo ich kochać, ale tak samo mocno na pewno.
0: Strojom inspirowanym przemysłem towarzyszy biżuteria autorstwa Arnolda Jerzyny.
4: Przede wszystkim tutaj nasz krajobraz, myślę, że to jest taki bodziec, który mnie inspiruje każdego dnia. Wstaję, otwieram okno i widzę nasz krajobraz. Przede wszystkim stal i węgiel.
0: Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu rewitalizacji Wielkiego Pieca Huty Pokój, które w przyszłości ma stać się przestrzenią dla kultury i spotkań mieszkańców. Przed nami pogodna, ale chłodna noc. Jutro poprawa pogody, bez deszczu i 22 stopnie. Popada znowu w poniedziałek.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 maja, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsza osoba w Polsce objęta nadzorem epidemiologicznym w związku z ryzykiem zakażenia hantawirusem. Policja udaremniła próbę bijatyki pseudokibiców na drodze ekspresowej S8. Szefowie instytucji Unii Europejskiej pogratulowali Pederowi Maggiarowi. Polityk został nowym premierem Węgier. Pierwsza osoba w Polsce została objęta nadzorem epidemiologicznym w związku z ryzykiem zakażenia hantawirusem, potwierdza główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Jak wyjaśnił w rozmowie z Polskim Radiem, oznacza to konieczność samoobserwacji i monitorowania stanu zdrowia. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów, takich jak ból głowy czy podwyższona temperatura ciała, osoba ta powinna niezwłocznie poinformować służby sanitarne. Przez cały czas okres nadzoru ma także obowiązek zgłaszania wszelkich zmian stanu zdrowia. Doktor Grzesiowski uspokaja jednak, że hantawirus nie ma dużego potencjału epidemicznego i nie rozprzestrzenia się tak łatwo jak wirusy grypy czy koronawirusy.
2: COVID ma znacząco wyższą zakaźność i ten wskaźnik tak zwany CD produkcji ma 10 razy wyższy niż hantawirus, więc absolutnie tutaj porównywać COVID-u do hantawirusa, chociaż trzeba brać pod uwagę fakt, że wirus przenosi się drogą kropelkowo-powietrzną, czyli jest możliwość zakażania człowieka od człowieka, co jest tą cechą specyficzną wirusa tego Andes południowoamerykańskiego.
5: Osoba objęta nadzorem mogła mieć kontakt z pasażerami statku, na pokładzie którego wykryto ognisko wirusa Andes, groźnego szczepu hantawirusa występującego w Ameryce Południowej. Jak poinformował szef GIS-u, wycieczkowiec zmierza obecnie w kierunku Wysp Kanaryjskich. Podlaska policja udaremniła próbę starcia pseudokibiców na drodze ekspresowej S8. Grupa kilkudziesięciu zamaskowanych mężczyzn próbowała zaatakować kibiców ze Szczecina, którzy jechali na mecz do Białegostoku. Napastnicy chcieli sforsować ogrodzenie przy drodze i dostać się do autobusu, który zatrzymał się na miejscu obsługi podróżnych. Policjanci z białostockiego oddziału prewencji nie dopuścili do konfrontacji. Służby zabezpieczały mecz Jagiellonii-Białystok z Pogonią Szczecin, odbywający się w ramach 32. kolejki Ekstraklasy. Szefowie unijnych instytucji pogratulowali Péterowi Maggiarowi objęcia stanowiska premiera Węgier. Wybrało go dziś na tę funkcję Zgromadzenie Narodowe w Dniu Europy.
6: Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa mówił tak. To nowy rozdział w węgierskiej historii. Jesteśmy gotowi do współpracy z nowym rządem węgierskim. W Dniu Europy nasze serca są w Budapeszcie. To z kolei wpis na portalu X przewodniczącej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen napisała, że nadzieja i obietnica odnowy to mocny sygnał w trudnych czasach. Nowy premier Węgier po 24 maja ma być w Brukseli z konkretnymi propozycjami reform, które mają doprowadzić do odblokowania unijnych funduszy. Pieniędzy z europejskiego budżetu i Krajowego Planu Odbudowy w sumie około 17 miliardów euro. Komisja je zamroziła z powodu łamania zasad praworządnościowych, braku niezależności sądownictwa i korupcji za czasów rządów Viktora Orbana. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: Wojciech Rajski, wybitny dyrygent i pedagog, wieloletni dyrektor Orkiestry Polskiego Radia, został uhonorowany diamentową batutą, prestiżową nagrodą Polskiego Radia. Uroczystość odbyła się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie podczas wyjątkowego koncertu Ludzie Orkiestry.
7: Diamentowa batuta trafia do artystów, którzy w szczególny sposób zapisali się w historii polskiej dyrygentury. Nagrodę Wojciechowi Rajskiemu wręczył redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher.
8: Dziś w roku ogłoszonym przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rokiem Polskiego Radia chcemy bardzo mocno podziękować maestro Wojciechowi Rajskiemu za jego pracę z i dla Orkiestry Polskiego Radia.
7: Maestro Wojciech Rajski nagrodę dedykował Orkiestrze Polskiego Radia.
9: Bez tej orkiestry nie byłoby na pewno tej nagrody. Dyrygent sam nie znaczy nic.
7: Diamentowa batuta została wręczona po raz 14. Dotychczasowymi jej laureatami byli między innymi Stefan Rachoń, Krzysztof Penderecki, Jerzy Maksymiuk i Agnieszka Duczmal. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
5: Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. Ponad 13% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. W wielu regionach utrzymuje się susza hydrologiczna, m.in. w zlewni Inny i Płonki, Jeziorki, Radomki, Górnej Noteci, Górnej Warty, Małej Panwi, Sanu i Łęgu. W lasach Pomorza, Kujaw i północnej Wielkopolski obowiązuje duże zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: O sporcie Adam Malecki.
10: W piłkarskiej Ekstraklasie trwa 32. kolejka. Grają w Zabrzu, gdzie Górnik podejmuje Zagłębie Lubin. Jest 0-0 do przerwy. Zabrzanie będą chcieli wrócić na drugie miejsce po tym, jak tymczasowym wiceliderem została Jagiellonia Białystok, która pokonała u siebie 3-2 Pogoń Szczecin. W arcyważnym spotkaniu w kontekście utrzymania Widzew Łódź pokonał 3-1 Lechię Gdańsk. Widzew opuścił strefę spadkową, znalazła się w niej Lechia. Dumny z postawy drużyny jest trener Aleksander Wukowicz.
11: Gratulacje przede wszystkim dla drużyny za postawę, za ważną wygraną. Też gratulacje dla całego społeczeństwa Widzewa za to, jak w tej trudnej chwili zareagowaliśmy. Dla mnie osobiście to jest pierwszy taki moment tutaj, gdzie poczułem to, co jest w sumie najważniejsze w tym wszystkim, a to jest ta synergia i to, jak po prostu tworzyliśmy jedność na tym stadionie i jak po prostu, jaką też energię wspólnie utworzyliśmy.
10: Za granicą emocjonujący mecz w Bundeslidze, gdzie mistrz Niemiec Bayern wygrał 1-0 z Wolfsburgiem z Kamilem Grabarą w bramce, trafił Olize, wcześniej karnego nie trafił Harry Kane. W angielskiej Premier League Manchester City stara się gonić Arsenal, wygrał 3-0 z Brentford i traci do kanonierów 2 punkty. Też 3-0 we Włoszech Inter ograł w Rzymie Lazio, Piotr Zieliński nie grał, w tygodniu powtórka z rozrywki, też na Stadio Olimpico, ale już w finale Pucharu Włoch. Pozostajemy w Rzymie, gdzie trwa tenisowy turniej na kortach Foro Italico. Wiadomo już, że Iga Świątek swoje spotkanie trzeciej rundy zagra z Włoszką Cocciaretto jutro na korcie centralnym, jednak dopiero w sesji wieczornej po 19. W turnieju odpadła Aryna Sabalenka po porażce w trzech setach z Rumunką Kirsteą. Awans w turnieju panów wywalczyli Jannik Sinner, Amerykanin Tiafoe i Rosjanie Rubliow oraz Miedwiediew. W piłce ręcznej w finale Ekstraklasy w Świętej Wojnie zmierzą się Orlen Wisła Płock z Industrią Kielce. W Szczepiorniaku Pań za to poznaliśmy skład finałowy Krajowego Pucharu. Jutro o 15 zmierzą się Zagłębie Lubin z Piotrkowią Piotrków Trybunalski. A naszym żużlowcom nie udało się obronić złotego medalu w drużynowych Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni tę imprezę zdominowali przez ostatnie 4 lata, jednak dzisiaj w Rzeszowie musieli uznać wyższość Duńczyków. Polacy zdobyli srebro, a brąz wywalczyli Szwedzi.
5: Jutro słonecznie, na Suwalszczyźnie pochmurno i może padać. Po południu chmur przybędzie na zachodzie i w rejonie Zalewu Szczecińskiego i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. 11 stopni na Podlasiu, 18 w centrum, 20 na zachodzie.
12: Autopromocja.

czasem, w których nikt mych myśli nie przerywał. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Windą do lopy zjeżdżam w ciszy, każdy obok mnie milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

ty zgadnij, którą z tych połówek prezentuję przed tym tłumem z Insta. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem, jak się przedrę przez mgłę. Metrem przez miasto pędzę w ciszy, każdy pasażer milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

masz na biurku, trzeci w dłoni, w czwartym brak baterii. Chcesz kupić piąty, jeszcze piąty z czystej fanabeli. Gdzie oni są, moi znajomi, tak na świat pazerni. Ty jedziesz zwiedzać, żebyś wklepać Bóg ten hashtag Berlin. Każdy tu patrzy na swoje oblicze, patrzy na twoją twarz, stoję i milczę. W prostokącie niepokoje są liczne, w głowie mi dwoją i troją się zniczę. W grobie się z tobą rozliczę, z sobą też. Znów podzieleni, bo mnożą cash, uwięziony dobrobytu, chorobą zwierz. Milczenie złote, więc mówię rozmową precz. Stare ziomki wyskakują jak pop-upy. Co u ciebie, trzeba się spotkać tak poza tym. Zobacz Filip, wszyscy chętni na to, a ty? Ja uniki ze zwinnością akrobaty. Zdarza mi się ta ochota, że chcę schować prostokąt do szuflady, nim pochowa on mnie. Windą na górę, wjeżdżam w ciszy, każdy obok mnie milczy, patrzy w prostokąt, nie mój biznes, ja odłączam się. Świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy. Wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

No, panie Szcześniak, no i widzi pan, co technologia robi z ludźmi. Ja proponuję toast. Za długie życie i długie nogi.

0: Jest 22. Na początek Władimir Putin, który stwierdził, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Za nami obchody stulecia powołania Komisji do Spraw Ratownictwa Wodnego, które odbyły się w Siemianowicach Śląskich. Licealiści zorganizowali w Katowicach powtórki dla ósmoklasistów, którzy w poniedziałek zaczynają egzaminy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Przywódca Rosji Władimir Putin powiedział, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Na pytanie o to, czy jest gotów podjąć negocjacje z Europą, odparł, że preferowanym przez niego mediatorem w takich rozmowach powinien być były kanclerz Niemiec współpracujący z rosyjskim biznesem Gerhard Schröder. Putin oznajmił też, że ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Dodał, że Moskwa jest wdzięczna Stanom Zjednoczonym za ułatwianie podjęcia rozmów, ale negocjacje pokojowe to sprawa tylko Rosji i Ukrainy. Dzisiaj w Moskwie odbyła się parada z okazji obchodzonego w Rosji 9 maja Dnia Zwycięstwa. Były dużo skromniejsze i w obawie przed atakiem ukraińskich dronów. Putin skrytykował NATO za wykluczanie Rosji z grona tych państw, które pokonały nazistów w czasie II wojny światowej.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Za nami obchody stulecia powołania Komisji do Spraw Ratownictwa Wodnego przy Polskim Związku Pływackim. W tym czasie zmieniło się wiele, jedno pozostało niezmienne. Jesteśmy po to, by ratować życie innych, podkreśla prezes Zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Paweł Bosiak.
2: To jest zawód, to jest profesjonalny zawód, to są profesjonaliści, to trzeba się szkolić, to nie ma już czegoś takiego, że ktoś wszystko potrafi. To są specjaliści od powodzi, są specjaliści od lodu. Ratowanie życia ludzkiego to jest, nie można powiedzieć, nasza pasja, bo to nie jest pasja, ale to jest obowiązek, w tym się odnajdujemy i tyle.
0: Uroczystości zorganizowano w Siemianowicach Śląskich, bo to właśnie w działającej tam do dzisiaj pływalni miejskiej 100 lat temu powołano komisję, która stała się zalążkiem WOPR-u. A patronat nad obchodami sprawowało Radio Katowice, my stulecie święta. Świętować będziemy w przyszłym roku. Patrole prewencyjne rozpoczynają kontrole na terenie parków krajobrazowych. Na Jurze są to patrole mieszane, które pojawiają się na obszarach cennych przyrodniczo, mówi Paweł Kokoszka z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
3: Patrole prewencyjne składają się zwykle z pracownika służby parku krajobrazowego, ze Straży Leśnej oraz z policji. Patrolujemy teren parku krajobrazowego Orlich Gniazd i obszarów przyległych. Skupiamy się na obszarach chronionych, głównie na rezerwatach, na obszarach Natura 2000.
0: Patrole prewencyjne na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego będą pojawiać się cyklicznie do końca października. Ósmoklasiści z całego regionu utrwalali wiedzę przed egzaminami w Panteonie Górnośląskim w Katowicach. To inicjatywa, która ma pomóc uczniom w osiągnięciu jak najlepszego wyniku na rozpoczynających się w poniedziałek testach. Wydarzenie ma charakter charytatywny. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na budowę szkoły w Etiopii, mówi organizatorka Magdalena Wieczorek.
4: Zaangażowaliśmy się w taki projekt Zbiórka dla Tigraju. Chcemy wesprzeć budowę szkoły w Etiopii, szczególnie w tych terenach, które były dotknięte niedawną wojną.
0: Zajęcia powtórkowe prowadzili uczniowie 3 Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Katowicach. Przed nami pogodna, ale chłodna noc. Jutro poprawa pogody, bez deszczu i 22 stopnie. Popada znowu w poniedziałek.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjski dron, który spadł dziś rano w okolicach Bartoszyc, będzie zbadany w laboratorium żandarmerii wojskowej. Wypadek w czasie Mistrzostw Polski skuterów wodnych na Wiśle w Płocku, nie żyje mężczyzna. Słowacki premier spotkał się z rosyjskim dyktatorem na Kremlu przy okazji obchodów Dnia Zwycięstwa. Służby tymczasowo zakończyły działania dotyczące identyfikacji obiektu, który spadł rano w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Według wstępnych ustaleń żandarmerii wojskowej obiekt to rosyjski dron wojskowy. Rzecznik żandarmerii, podpułkownik Dariusz Rozkosz, powiedział, że obiekt nie stanowi zagrożenia.
6: Najprawdopodobniej pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nieposiadający cech bojowych, na miejscu działającej grupy sprawdziły dron pod względem pirotechnicznym, chemicznym, biologicznym. Nie stwierdzono żadnego zagrożenia. Teren został zabezpieczony.
5: Jeszcze dziś obiekt zostanie przewieziony do laboratorium kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej, gdzie będą przeprowadzone dalsze badania. Nie żyje sternik uczestniczący w Mistrzostwach Polski skuterów wodnych na Wiśle w Płocku. Mężczyzna zmarł w wyniku zderzenia dwóch maszyn, mówi Monika Jakubowska z płockiej policji.
7: Mężczyzna, który zginął, to 18-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego. Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora. Zawody zostały przerwane.
5: Drugi z uczestników wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Po Polsce Litwa jako druga w Unii Europejskiej podpisała umowę SAFE. Nasz kraj w ramach unijnego programu pożyczkowego ma otrzymać prawie 44 miliardy euro na dozbrojenie. Sprawa umowy dzieli polityków nad Wisłą. Przedstawiciele koalicji rządzącej mówią o sukcesie i zwiększaniu naszego bezpieczeństwa. Opozycja o zadłużaniu Polski na pokolenia.
8: Poseł PiSu Jarosław Sellin mówi, że umowa SAFE uniemożliwia zakupy zbrojeniowe poza Unią Europejską.
9: Czyli Korea i Stany Zjednoczone już w tym programie są niemożliwe.
10: Te pieniądze za chwilę będą pracowały dla wspólnego bezpieczeństwa, dla uzbrojenia polskiej armii.
8: Odpowiada europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Barbara Oliwiecka z Centrum mówi, że pieniądze z programu SAFE będą wpływać do polskiej gospodarki, czego opozycja nie chce zauważyć.
11: One ostatecznie też przecież trafią do polskich pracowników.
8: Błażej Poboży z Kancelarii Prezydenta ubolewa, że rządzący nie skorzystali z proponowanego przez Karola Nawrockiego Safe 0%, tylko podpisali umowę z Komisją Europejską.
12: Jej konsekwencje będą odczuwali Polacy przynajmniej przez dwa pokolenia. Może ona doprowadzić do ograniczenia suwerenności naszego państwa.
8: W sumie w ramach programu Safe Polska ma otrzymać ponad 180 miliardów złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
5: Jeżeli Zełenski chce spotkać się z Putinem, powinien do niego wcześniej zadzwonić. Taki komunikat przywiózł z Moskwy premier Słowacji. Robert Fico spotkał się z rosyjskim przywódcą na Kremlu przy okazji obchodów Dnia Zwycięstwa.
13: Spotkanie obu polityków oraz rozmowy delegacji trwały łącznie 2 godziny. Robert Fico przekazał rosyjskiemu prezydentowi wiadomość od Wołodymyra Zełenskiego. W poniedziałek w Armenii powiedział mi, że jest gotów spotkać się z Władimirem Putinem w dowolnym formacie. Odpowiedź jest jasna. Jeśli prezydent Ukrainy jest zainteresowany takim spotkaniem, powinien wcześniej zadzwonić do swojego rosyjskiego odpowiednika. Szef słowackiego rządu podkreślił, że Bratysława chce standardowych, przyjaznych i wzajemnie korzystnych relacji z Rosją, którą określił mianem światowej potęgi. Zapowiedział również wznowienie prac Słowacko-Rosyjskiej Komisji Międzyrządowej do Spraw Współpracy Gospodarczej. Rozmowy dotyczyły także energetyki. Robert Fico skrytykował unijny plan całkowitego odejścia od rosyjskich surowców. Popieram dywersyfikację, ale przy zachowaniu wszystkich źródeł, również rosyjskich, powiedział Robert Fico. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
5: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jutro słonecznie, na Suwalszczyźnie pochmurno i może padać. Po południu chmur przybędzie na zachodzie i w rejonie Zalewu Szczecińskiego. I tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. 11 stopni na Podlasiu, 18 w centrum, 20 na zachodzie.
14: Autopromocja Polskiego Radia.

Dzisiaj każdy dostał list. Pustą kartkę białą.

dzisiaj w mrokach to nie świat. Miasta dawno poszły spać. Zgasły wszystkie światła w domach. Czas w ciemnościach też

I fotografia, fotografia, odwróćcie się. Tutaj do zdjęcia. Woodstock, bardzo głośno teraz. Panowie, bardzo dziękuję.

0: Jest 22. Na początek Władimir Putin, który stwierdził, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Za nami obchody stulecia powołania Komisji do Spraw Ratownictwa Wodnego, które odbyły się w Siemianowicach Śląskich. Licealiści zorganizowali w Katowicach powtórki dla ósmoklasistów, którzy w poniedziałek zaczynają egzaminy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Przywódca Rosji Władimir Putin powiedział, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Na pytanie o to, czy jest gotów podjąć negocjacje z Europą, odparł, że preferowanym przez niego mediatorem w takich rozmowach powinien być były kanclerz Niemiec współpracujący z rosyjskim biznesem Gerhard Schröder. Putin oznajmił też, że ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Dodał, że Moskwa jest wdzięczna Stanom Zjednoczonym za ułatwianie podjęcia rozmów, ale negocjacje pokojowe to sprawa tylko Rosji i Ukrainy. Dzisiaj w Moskwie odbyła się parada z okazji obchodzonego w Rosji 9 maja Dnia Zwycięstwa. Były dużo skromniejsze i w obawie przed atakiem ukraińskich dronów. Putin skrytykował NATO za wykluczanie Rosji z grona tych państw, które pokonały nazistów w czasie II wojny światowej.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Za nami obchody.

0: stulecia powołania Komisji do spraw ratownictwa wodnego przy Polskim Związku Pływackim. W tym czasie zmieniło się wiele, jedno pozostało niezmienne. Jesteśmy po to, by ratować życie innych, podkreśla prezes Zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Paweł Błasiak.
1: To jest zawód, to jest profesjonalny zawód, to są profesjonaliści, to trzeba się szkolić, to nie ma już czegoś takiego, że ktoś wszystko potrafi. To są specjaliści od powodzi, są specjaliści od lodu. Ratowanie życia ludzkiego to jest, nie można powiedzieć, nasza pasja, bo to nie jest pasja, ale to jest obowiązek, w tym się odnajdujemy i tyle.
0: Uroczystości zorganizowano w Siemianowicach Śląskich, bo to właśnie w działającej tam do dzisiaj pływalni miejskiej 100 lat temu powołano komisję, która stała się zalążkiem WOPR-u. A patronat nad obchodami sprawowało Radio Katowice. My stulecie świętować będziemy w przyszłym roku. Patrole prewencyjne rozpoczynają kontrolę na terenie parków krajobrazowych. Na Jurze są to patrole mieszane, które pojawiają się na obszarach cennych przyrodniczo, mówi Paweł Kokoszka z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
2: Patrole prewencyjne składają się zwykle z pracownika służby parku krajobrazowego, ze straży leśnej oraz z policji. Patrolujemy teren parku krajobrazowego Orlich Gniazd i obszarów przyległych. Skupiamy się na obszarach chronionych, głównie na rezerwatach, na obszarach Natura 2000.
0: Patrole prewencyjne na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego będą pojawiać się cyklicznie do końca października. Ósmoklasiści z całego regionu utrwalali wiedzę przed egzaminami w Panteonie Górnośląskim w Katowicach. To inicjatywa, która ma pomóc uczniom w osiągnięciu jak najlepszego wyniku na rozpoczynających się w poniedziałek testach. Wydarzenie ma charakter charytatywny. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na budowę szkoły w Etiopii, mówi organizatorka Magdalena Wieczorek.
3: Zaangażowaliśmy się w taki projekt Zbiórka dla Tigraju. Chcemy wesprzeć budowę szkoły w Etiopii, szczególnie w tych terenach, które były dotknięte niedawną wojną domową.
0: Zajęcia powtórkowe prowadzili uczniowie 3. Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Katowicach. Przed nami pogodna, ale chłodna noc. Jutro poprawa pogody, bez deszczu i 22 stopnie. Popada znowu w poniedziałek.
4: Tu program 3 Polskiego Radia. Sobota, 9 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dron, który spadł dziś rano w okolicach Bartoszyc, nie stanowił zagrożenia dla mieszkańców. Zaczęło się wstępne szacowanie zniszczeń po pożarze Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W całej Polsce odbyły się protesty pod hasłem "Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt w Polsce". Służby zakończyły wstępne działania na Warmii i Mazurach. Chodzi o, jak wynika ze wstępnych ustaleń żandarmerii wojskowej, rosyjskiego drona wojskowego, który spadł rano na pole rzepaku we wsi Osieka w powiecie bartoszyckim. Choć nikomu nic się nie stało, to jednak, jak mówili reporterowi Polskiego Radia Krzysztofowi Kuczyńskiemu, tutejsi mieszkańcy, czuć było delikatny strach.
5: W nocy człowiek śpi, nie wiadomo co nad głową lata, może w każdej chwili mógł spać w każde jedno miejsce, czy tu. No bardzo sąsiedzi są zaniepokojeni tym wydarzeniem, co się wydarzyło w Osiece.
6: No trochę czułem niebezpieczeństwo, ale czułem bardziej zaskoczenie, że to właśnie na moim polu się to się stało. Ja muszę dokończyć tam prace polowe, bo ja siałem nawóz azotowy i w ten czas nie mogę tam pojechać i dokończyć, także nie wiem nawet kiedy to będzie możliwe.
4: Według wstępnych ustaleń służb obiekt nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców. Został przewieziony do laboratorium, gdzie będą prowadzone dalsze badania. W pożarze z tego tygodnia spłonęło około 300 hektarów lasów Puszczy Solskiej. Jak mówi starosta biłgorajski Andrzej Szarlip, rozpoczęło się wstępne szacowanie zniszczeń oraz oględziny miejsc dotkniętych pożarem. Do wielu miejsc w głębi lasu nie było dotychczas dostępu, ponieważ zarzewia ognia były w torfowisku, które długo się pali. Straty przyrodnicze są ogromne.
7: To jest teren bardzo atrakcyjny przyrodniczo. Są to tereny parku, tereny, gdzie wiele pomników przyrody znajduje się, unikalnych gatunków fauny i flory występuje, więc te straty na pewno są bardzo duże pod tym względem. Jeśli chodzi o takie straty w drzewostanie, to też jeszcze kwestia właśnie dokładnego przeanalizowania, czy system korzeniowy uległ też zniszczeniu, czy te drzewa dadzą sobie radę i przeżyją.
4: Strażacy z pożarem Puszczy Solskiej walczą od wtorkowego popołudnia. W kulminacyjnym momencie w akcję gaśniczą było zaangażowanych 1100 osób. Podczas akcji we wtorek życie stracił 65-letni pilot dromadera. Podobnie jak w 14 innych miastach w Polsce, w Katowicach protestowano pod hasłem "Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt w Polsce". Celem jest zwrócenie uwagi na trudny los bezpańskich zwierząt. Organizatorka protestu Barbara Gaudy-Krupińska podkreśla, że to duży problem w skali całego kraju.
8: Szacunkowo podaje się, że około 1 000 000 zwierząt w Polsce jest bezdomnych, z czego większość są to koty, które są jakby takimi pariasami systemu. Część schronisk dla bezdomnych zwierząt nie przyjmuje na przykład w ogóle kotów. My w tym momencie skupiamy się głównie na zwierzętach towarzyszących, psach i kotach, bo to one wypełniają schroniska. Mamy też takie nasze koalicyjne hasło, że dobre schroniska to puste schroniska i do tego dążymy.
4: Podczas protestu można było zapoznać się z działalnością Fundacji Prozwierzęcych czy zaangażować się w pomoc na rzecz bezdomnych zwierząt. Węgierski parlament wybrał lidera partii TISA, Petera Madziara, nowym premierem Węgier. Nowy szef rządu obiecał zmiany, pojednanie, ale i sprawiedliwość.
9: Ponad 70% węgierskiego parlamentu zagłosowało za tym, aby to Péter Modior został nowym premierem Węgier. Po 16 latach zastąpi na tym stanowisku Viktora Orbána, który dziś nie pojawił się w sali obrad.
10: Otrzymaliśmy upoważnienie
9: do otwarcia nowego rozdziału w historii Węgier. Do zmiany nie tylko rządu, ale i systemu, do rozpoczęcia wszystkiego od nowa, powiedział w parlamencie Péter Modior. Dodał, że chce pojednania wszystkich Węgrów, ale tego pojednania nie będzie bez wymierzenia sprawiedliwości wszystkim tym, którzy doprowadzili kraj do złego stanu. Ponownie wezwał prezydenta Tomasza Sulyoka do dymisji. Dał mu czas do końca maja, potem zapowiedział kroki prawne z wykorzystaniem zdecydowanej większości, którą do parlamentu wprowadziła jego partia TISO. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
4: To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: O sporcie Adam Malecki.
12: W piłkarskiej Ekstraklasie rozegrali dzisiaj trzy mecze 32. kolejki. W pierwszym z nich Widzew w Łodzi pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Widzewiacy znaleźli się poza strefą spadkową, Lechia do niej spadła. W Mistrzostwa Polski wciąż wierzą w Białymstoku i mają prawo snuć te marzenia. Rzutem na taśmę wygrali 3-2 z Pogonią Szczecin i mają jeszcze do rozegrania zaległe spotkanie. Obecnie tracą 7 punktów do Lecha, a gola na wagę 3 punktów strzelił Kajetan Schmidt.
13: Padło tak jak w treningu, więc mam nadzieję, że po prostu to będzie się przenosić na kolejne mecze, bo takie coś to jest fajny taki bodziec do pracy i takie fajne podbudowanie. Na pewno to jest bardzo fajny moment, bo coś takiego jak bramka w doliczonym czasie gry podbuduje nas i na kolejne mecze wyjdziemy z takim samym nastawieniem jak na ten mecz.
12: Na piąte miejsce w tabeli wskoczyło Zagłębie Lubin. Miedziowi 2-0 pokonali w Zabrzu Górnika. Zabrzanie na czwartej pozycji. W ligach zagranicznych w Premier League wygrana 3-0 Manchester City z Brentfordem. The Citizens mają 2 punkty straty do Arsenalu, jednak jutro kanonierzy zagrają w derbach z West Hamem. Remis 1-1 Liverpoolu z Chelsea. W Niemczech mistrz Bayern Monachium 1-0 ograł Wolfsburg z Kamilem Grabarą w bramce. We Włoszech Juventus wygrał 1-0 z Lecce, Udinese 2-0 z Cagliari, gol Adama Buksy, a Inter bez Piotra Zielińskiego w składzie ograło 3-0 Lazio w Rzymie. W środę Nerazzurri i Biancocelesti też na Stadio Olimpico zagrają w finale Pucharu Italii. W turnieju tenisowym w Rzymie największą dzisiaj sensacją było odpadnięcie Aryny Sabalenki. Numer 1 światowego rankingu przegrała z 36-letnią Rumunką Suraną Kirsteą. Awans Amerykanek Goff i Jović, Łotyszki Ostapenko przegrała także broniąca tytułu ulubienica Włochów Jasmine Paolini. Ale i tak bogiem na Foro Italico jest Jannik Sinner. Wygrał dzisiaj w 2 setach z Austriakiem Offnerem. Awansowali także Andrzej Rubliow i Daniel Medwiediew. Odpadł Brazylijczyk Fonseca. Jutro w trzeciej rundzie zagra Iga Świątek. Jej mecz z Włoszką Cocceretto zostanie rozegrany w sesji wieczornej. W piłce ręcznej w Superlidze piłkarze ręcznych. Wiadomo już, że w wielkim finale zagrają Industria Kielce i Orlen Bisła Płock. U Szczepiornistek poznaliśmy skład finału Pucharu Polski. Zmierzą się Zagłębie Lubin z Piotrkowią. Jakiego meczu spodziewa się obrotowa Zagłębia Joanna Drabik?
14: Jak sobie analizuję poprzednie sezony, to jeśli miałyśmy z kimś problem, to właśnie była to Piotrkowia i kilka sezonów również temu z Piotrkowią tylko przegrałyśmy, więc na pewno to będzie bardzo trudne spotkanie, tym bardziej, że Puchar jest coraz bliżej, to jest ich ostatni cel, bo brąz już mają, więc na pewno to spotkanie będzie dwukrotnie trudniejsze niż nam się zdaje.
12: A finał jutro o 15:00. I jeszcze informacje z trzech dyscyplin. W żużlu w drużynowych mistrzostwach świata drużynowych mistrzostwach Europy. Polacy zdobyli srebrne medale, złoto dla Duńczyków. W szachach turniej Super Rapid Blitz w Warszawie z udziałem światowej czołówki zakończył się zwycięstwem Amerykanina Hansa Niemana. Jan Krzysztof Duda był 7, a w kajakarstwie trzecie miejsce w jedynce na 500 metrów zawodów Pucharu Świata w Szegedzie wywalczyła Anna Puławska.
4: Jutro słonecznie, na Suwalszczyźnie pochmurno i może padać. Po południu chmur przybędzie też na zachodzie i w rejonie Zalewu Szczecińskiego. Tam możliwe słabo przelotne opady deszczu. 11 stopni na Podlasiu, 18 w centrum i 20 na zachodzie.
15: Autopromocja.

0: Jest 22. Na początek Władimir Putin, który stwierdził, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Za nami obchody stulecia powołania Komisji do Spraw Ratownictwa Wodnego, które odbyły się w Siemianowicach Śląskich. Licealiści zorganizowali w Katowicach powtórki dla ósmoklasistów, którzy w poniedziałek zaczynają egzaminy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Przywódca Rosji Władimir Putin powiedział, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Na pytanie o to, czy jest gotów podjąć negocjacje z Europą, odparł, że preferowanym przez niego mediatorem w takich rozmowach powinien być były kanclerz Niemiec współpracujący z rosyjskim biznesem Gerhard Schröder. Putin oznajmił też, że ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Dodał, że Moskwa jest wdzięczna Stanom Zjednoczonym za ułatwianie podjęcia rozmów, ale negocjacje pokojowe to sprawa tylko Rosji i Ukrainy. Dzisiaj w Moskwie odbyła się parada z okazji obchodzonego w Rosji 9 maja Dnia Zwycięstwa. Były dużo skromniejsze i w obawie przed atakiem ukraińskich dronów. Putin skrytykował NATO za wykluczanie Rosji z grona tych państw, które pokonały nazistów w czasie II wojny światowej.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Za nami obchody stulecia powołania Komisji do Spraw Ratownictwa Wodnego przy Polskim Związku Pływackim. W tym czasie zmieniło się wiele, jedno pozostało niezmienne. Jesteśmy po to, by ratować życie innych, podkreśla prezes Zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Paweł Bosiak.
2: To jest zawód, to jest profesjonalny zawód, to są profesjonaliści, to trzeba się szkolić, to nie ma już czegoś takiego, że ktoś wszystko potrafi. To są specjaliści od powodzi, są specjaliści od lodu. Ratowanie życia ludzkiego to jest, nie można powiedzieć, nasza pasja, bo to nie jest pasja, ale to jest obowiązek, w tym się odnajdujemy i tyle.
0: Uroczystości zorganizowano w Siemianowicach Śląskich, bo to właśnie w działającej tam do dzisiaj pływalni miejskiej 100 lat temu powołano komisję, która stała się zalążkiem WOPR-u. A patronat nad obchodami sprawowało Radio Katowice. My stulecie świętować będziemy w przyszłym roku. Patrole prewencyjne rozpoczynają kontrole na terenie parków krajobrazowych. Na Jurze są to patrole mieszane, które pojawiają się na obszarach cennych przyrodniczo, mówi Paweł Kokoszka z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
3: Patrole prewencyjne składają się zwykle z pracownika służby parku krajobrazowego, ze straży leśnej oraz z policji. Patrolujemy teren parku krajobrazowego Orlich Gniazd i obszarów przyległych. Skupiamy się na obszarach chronionych, głównie na rezerwatach, na obszarach Natura 2000.
0: Patrole prewencyjne na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego będą pojawiać się cyklicznie do końca października. Ósmoklasiści z całego regionu utrwalali wiedzę przed egzaminami w Panteonie Górnośląskim w Katowicach. To inicjatywa, która ma pomóc uczniom w osiągnięciu jak najlepszego wyniku na rozpoczynających się w poniedziałek testach. Wydarzenie ma charakter charytatywny. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na budowę szkoły w Etiopii, mówi organizatorka Magdalena Wieczorek.
4: Zaangażowaliśmy się w taki projekt Zbiórka dla Tigraju. Chcemy wesprzeć budowę szkoły w Etiopii, szczególnie w tych terenach, które były dotknięte niedawną wojną.
0: Zajęcia powtórkowe prowadzili uczniowie 3 Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Katowicach. Przed nami pogodna, ale chłodna noc. Jutro poprawa pogody, bez deszczu i 22 stopnie. Popada znowu w poniedziałek.
5: Bilne. Prawie 4 minuty po północy, Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Peter Modziar został oficjalnie wybrany przez parlament na nowego premiera Węgier. Obiecał zmiany, pojednanie i sprawiedliwość. Zdaniem eksperta do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego profesora Macieja Milczanowskiego, nowy szef węgierskiego parlamentu będzie w Unii Europejskiej realizował przede wszystkim interesy własnego kraju.
6: No przecież nie oczekujemy, że to będzie polityk, który będzie wspierał wszystkie, nie wiem, inicjatywy europejskie, zawsze zgadzał się z Polską. Chodzi tylko o racjonalną politykę. To jest polityk węgierski, który działa na rzecz Węgier, dla interesu węgierskiego. Możemy się z nim różnić i to jest okej. Okay. Jest to w obszarze demokratycznego jakiegoś sporu, nieporozumienia. Pewnie będą różne przekonywania i tak dalej, ale nie jest to polityk typu właśnie Orbana.
5: Peter Modziar został wybrany na nowego premiera zdecydowaną większością głosów Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego. Litwa idzie w ślady Polski. Nasi sąsiedzi Unii Europejskiej podpisali umowę SAFE. Wilno otrzyma na obronę prawie 6,5 miliarda euro.
7: Środki, które Wilno otrzyma, zostaną przeznaczone m.in. na rozwój litewskiego wojska, zapasy amunicji oraz projekty związane z kontrmobilnością wojskową. Jesteśmy całkowicie przygotowani do realizacji projektu, ponieważ większość umów została już zawarta, mówił minister obrony Litwy Robertas Kaunas. Część środków posłuży również wzmocnieniu bałtyckiej linii obrony oraz obrony przeciwlotniczej. Flanka wschodnia broni całej Europy, dlatego potrzebuje europejskiej solidarności i wsparcia finansowego, mówił unijny komisarz do spraw obrony Andrius Kubilus. W ceremonii w Wilnie wziął też udział m.in. Piotr Serafin, unijny komisarz odpowiedzialny za budżet.
8: Program SAFE jest na Litwie przedmiotem politycznego konsensusu. Tutaj wszyscy doskonale rozumieją, że program może uczynić nas silniejszym.
7: Pierwsza transza w wysokości prawie miliarda euro zostanie wypłacona Litwie w ciągu 3 miesięcy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
5: W aktualnościach powracamy do kraju. Przez Centrum Łodzi przeszedł 15. Marsz Równości. Jego uczestnicy chcieli wyrazić solidarność ze społecznością LGBTQ+, i sprzeciwić się wykluczeniu, a także zwrócić uwagę na konieczną ich zdaniem legalizację małżeństw jednopłciowych.
9: W marszu wzięły udział osoby ze społeczności LGBTQ+, ich bliscy, a także mieszkańcy miasta i organizacje społeczne. Nie zabrakło tęczowych flag, transparentów i muzyki. Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod hasłem Równość bez dwóch zdań. To wydarzenie wiele znaczy dla tej społeczności, podkreślali uczestnicy.
10: Ja się bardzo cieszę, jak chcę po prostu pokazać ludziom, że jestem z nimi, że też jestem osobą, która nie jest inna, tylko taka sama jak oni.
11: Po prostu to jest ważne dla nas jako część społeczności.
9: Weronika Skibińska, Radio Łódź.
5: Marsz zakończył Maraton Równości w Łodzi. Kilkudniowy cykl spotkań, debat i wydarzeń kulturalnych.
12: To są aktualności jedynki.
5: To była jedna z najkrótszych i pozbawionych oprawy wojskowej uroczystości, tak o wczorajszych obchodach 81. rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami w Moskwie, mówił w Polskim Radiu 24 były polski ambasador w Kijowie Jan Piekło.
13: Myślę, że to świadczy o tym, że Putin dochodzi swoich możliwości i że szykuje się tam jednak jakieś przesilenie.
5: Rozczarowujące widowisko, tak z kolei paradę wojskową na Placu Czerwonym nazwała część rosyjskich niezależnych komentatorów. Dzień zwycięstwa, najważniejsze święto w Rosji. W obawie przed ukraińskimi atakami na Moskwę do stolicy ściągnięto systemy obrony powietrznej z innych regionów kraju. Katy Perry, Shakira czy Alanis Morissette. FIFA opublikowała listę muzyków, którzy wystąpią podczas inauguracji mundialu w każdym z krajów gospodarzy. Piłkarskie Mistrzostwa Świata rozpoczną się w czerwcu, odbędą się w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
14: Oprawą artystyczną meczu otwarcia całego turnieju zapewnią Tyla, a także wokaliści Alejandro Fernandez, Danny Ocean czy Belinda oraz zespoły Los Angeles Azules i Mana. Katy Perry wystąpi 12 czerwca na stadionie SoFi w Los Angeles, tuż przed pierwszym meczem Mistrzostw Świata rozgrywanym na terenie Stanów Zjednoczonych. W ceremonii poprzedzającej spotkanie USA z Paragwajem wezmą udział raperzy Future, Lisa, piosenkarka Kanita, wokalista i raper Rima. Podczas meczu otwarcia Kanady przeciwko Bośni i Hercegowinie, który odbędzie się na stadionie w Toronto, wystąpią m.in. wokaliści Alanis Morissette czy Michael Bublé. Shakira, kolumbijska wokalistka, ponownie zaśpiewa hymn piłkarskich Mistrzostw Świata. Piosenka Daj Daj została oficjalnym najważniejszym przebojem zbliżającego się mundialu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Pogoda.
5: Na północnym wschodzie mgły ograniczające widzialność do 400 metrów, temperatura minimalna od 0 do 6 stopni, ale możliwe przegruntowe przymrozki. To jeśli chodzi o pogodę w nocy, w ciągu dnia na północy i wschodzie może popadać, termometry wskażą od 11 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum i do 20 na zachodzie Polski.
12: Jedynka. Polskie Radio.
5: 9 minut po

to niechętnie. Raczej pod przymusem, ja nie jestem wiadomością, tylko pseudoniusem, ogień nie płacą za subskrypcję ani abonament, tylko żebym odsłonił